0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła i znów łączymy przeszłość z teraźniejszością. Piotr Skarga dzisiaj jest bohaterem naszego spotkania. Piotr Skarga, człowiek, który żył wiele stuleci temu, a wciąż wzbudza kontrowersje. Wzbudzał je za życia, wzbudzał je po śmierci, wzbudza je i teraz. Dlaczego? Porozmawiamy sobie i myślę wyjaśnimy w trakcie naszej rozmowy. Przewodnikiem po tych odległych nieraz sprawach jest mój i Państwa gość Jarosław Mańka. Serdecznie witam.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Jarosław Mańka jest autorem kilku filmów, w tym także filmu o właśnie Piotrze Skardze. Dlatego ufam, że będzie mógł o wielu sprawach związanych z tym kaznodzieją opowiedzieć. Na samym początku chciałbym, żebyśmy się tutaj wspólnie zastanowili nad taką jedną sprawą. Otóż przygotowując się do audycji, zrobiłem taki krótki research po moich znajomych, sięgnąłem także do własnych wiadomości. Nie mam oczywiście żadnych twardych wyników badań socjologicznych, ale zauważyłem, że istnieje takie ciekawe zjawisko. Nazwisko Piotra Skargi jest generalnie znane. Ludzie kojarzą, że ktoś taki był. I na tym się kończy. To znaczy właściwie wiedza o tym, kim on był, kiedy żył i tak dalej, jest prawie żadna. Mówię tu o takiej powszechnej wiedzy. Każdy ze szkoły wyniósł samo nazwisko i na tym się wszystko kończy. Dlaczego? Jak sądzisz, Jarku, dlaczego tak jest?
2: Znaczy, tak sobie też pomyślałem o sobie. W momencie, kiedy przygotowywałem się do realizacji tego filmu, wiedziałem tylko tyle, co przeciętny zjadacz chleba, czyli po prostu to, co wyniosłem ze szkoły. Piotr Skarga, kazania sejmowe i tutaj kropka. Nic, po prostu biało. Co więcej, kiedy miałem na biurku kazania sejmowe, no to wydawała mi się to straszna nuda, chociaż nawet nie zdążyłem otworzyć jednej, nie zdążyłem przeczytać jednej strony. Dopiero w momencie pracy nad filmem zobaczyłem, jaka to jest postać, jak wspaniała to jest postać, jaki to był tytan pracy, patriota, człowiek, który kochał ojczyznę, człowiek, który wprowadził do języka polskiego słowo ojczyzna i za to chociażby powinniśmy już go czcić, tak można by wręcz powiedzieć. Drugą rzeczą, która w Krakowie, w Małopolsce się przebija, to znana niestety czarna legenda o jego pochowaniu w stanie letargu. No to jest coś, co człowieka interesuje, bo to jest dreszczyk emocji, to są jakieś takie opowieści, skrypty.
1: Ale tutaj, Jarku, ci na chwilę przerwę, bo to, o czym mówisz, myślę, wrócimy sobie do tej czarnej legendy, to już jest pewnego rodzaju wiedza, tak? Już wiedzieć coś o Skardze, że został tam pochowany za życia, być może i tak dalej, ale ta wiedza nie jest dostępna wielu ludziom. Tak naprawdę wiele osób nawet tego nie wie, tej czarnej legendy. To jest Piotr Skarga i koniec. Obraz Matejki, wiemy, że ktoś taki był, że stoi wzniesione ręce i koniec, i nic. To mnie frapuje. Dlaczego o tej postaci ludzie kończący nawet szkołę, kończący studia bardzo często humanistyczne, nie wiedzą nic lub prawie nic, poza tym, że no, ktoś taki był?
2: To znaczy, tutaj można by powiedzieć, jaka jest tego przyczyna. No, przyczyna jest taka, że Piotr Skarga praktycznie nie istnieje w przestrzeni medialnej. Dlaczego nie istnieje w przestrzeni medialnej, tego do końca nie wiem. Ale no, mogę się pokusić o pewne przemyślenia. No, osoba, która no, była takim stuprocentowym dla mnie państwowcem, osoba, która na pierwszym miejscu stawiała Boga, na drugim miejscu ojczyznę, działała według zasady magis, im dobro bardziej powszechne, tym lepsze, tym na chwałę Boga. Osoba, która w końcu też miała poczucie czegoś takiego, co właśnie w naszych czasach wydaje mi się bardzo ważne, poczucie wspólnotowości, poczucie tego, że my jako naród nie jesteśmy tylko poszczególnymi klasami, a te klasy były bardzo widoczne oczywiście w czasach Skargi, bo mówiąc o nim, musimy zawsze pamiętać o jego czasach, ale mam wrażenie, że to jego przesłanie jest widoczne i w czasach naszych. No nie możemy być oderwani jeden od drugiego, Polak od Polaka, króciutko mówiąc, skargę odczytuje w jego czasach jako taki wyrzut sumienia dla tych najbogatszych, dla tych elit, dla tych, którzy najwięcej mogli, dla tych, którzy stanowili prawo.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym wyrzucie sumienia, bo to mi się bardzo podobało, to stwierdzenie. Czy on jest wyrzutem sumienia także dla naszych dzisiejszych czasów i dlatego jest taki troszeczkę zamilczany?
2: No właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma o nim dosłownie nic.
1: Bo być może dlatego właśnie, że jest wyrzutem sumienia. No, możemy pokusić się o takie przypuszczenie.
2: Mam takie wrażenie. Mam takie wrażenie, bo przyglądając się mediom, przyglądając się polityce historycznej, jeżeli tak mogę powiedzieć, także naszych sąsiadów, gdzie polityka historyczna jest bardzo silna, tak i po naszej, i za naszą granicą wschodnią, i za naszą granicą zachodnią, gdzie robi się wszystko, aby poczucie dumy narodowej wynosić ponad wszystko. Wiadomo, że jeżeli duma narodowa będzie silna, to i no, praca w takim państwie, mieszkanie no, jest całkiem inne, jest po prostu komfortowe, jesteśmy dumni. Skarga był człowiekiem takim, który tą dumę narodową poprzez swoją pracę, poprzez to, co głosił, no on Polakom dawał, on Polakom przywracał wręcz. Należy sobie przypomnieć, co się działo zaraz po śmierci Skargi. No, nie bez kozery mówiło się o nim, że jest to prorok, że ma takie...
1: Wizjoner.
2: Stało się tak, jak Skarga przewidywał, że jeżeli nie będziemy służyć tak, jak się należy, z szacunkiem, z godnością, patrząc na swoich bliźnich swojemu królowi wybranemu, to będziemy służyć panom obcym i będzie to służba
1: ciężka,
2: gorzka.
1: Mówimy tu już o jego śmierci, cofnijmy się trochę do momentów jego narodzin, bo zaczęliśmy tak opowiadając o tym, czy zastanawiając się nad tym, dlaczego Skarga jest trochę zamilczany w dzisiejszych czasach, a jakie były jego czasy, w których on się urodził, czyli no, pewien rys biograficzny tu przedstawmy naszym słuchaczom. Wiemy o Skardze, o księdzu Piotrze Skardze, z twojego między innymi filmu możemy się tego dowiedzieć. Przyszedł na świat w czasach Polski jeszcze jagiellońskiej, w czasach, które zwane są złotym wiekiem Polski. Tak? Polska jest potężna i gospodarczo, i militarnie, i politycznie. No jest takim właściwie mocarstwem tutaj środkowoeuropejskim. O samym Skardze, tak jak oglądałem sobie twój film, wiemy, że przyszedł na świat gdzieś na Mazowszu. Doczytałem sobie jeszcze później, że nie do końca wiadomo, jak to jest z tym jego pochodzeniem szlacheckim, że on wprawdzie posługiwał się herbem Powięza, ale że ten herb był nadany już przez króla jemu i że to pochodzenie, to jego nazwisko Skarga bądź Powęski, bo też pod takim nazwiskiem występuje, nie do końca wiadomo, czy to było nazwisko szlacheckie, czy on jednak pochodził z bogatych chłopów. Niemniej tam zdobył edukację. Wtedy to się zdarzało, że i bogaci chłopi kończyli szkoły. I został księdzem. Ale wcale nie od razu zaczęła się ta jego kariera jezuicka. To było dla mnie zaskoczenie, bo kojarzyłem go z jezuitami, a wcale nie zaczęło się od jezuitów.
2: Ja myślę, że można powiedzieć o księdzu Piotrze Skardze, iż był synem swoich czasów, takim stuprocentowym synem swoich czasów. To, że on skończył Akademię Krakowską, to, że doszedł do bardzo wysokiego stanowiska państwowego, tak można powiedzieć, był w końcu kaznodzieją Zygmunta III Wazy. To się nie stało tak po prostu bez powodu. On od początku był takim tytanem pracy, uwielbiał się uczyć, uwielbiał naukę, modlitwę i od samego początku też zdradzał to, co się stało z nim już. Na mnie największe wrażenie zrobił moment, kiedy Skarga, nie mówiąc nikomu, a mając, tak można powiedzieć, bardzo ciepłą posadę we Lwowie, pewnego dnia po prostu wsiadł na konia, przypasał szablę do pasa i zajechał sobie do Rzymu. Były to czasy, które wtedy w Rzeczpospolitej prowadziły do pewnego rozłamu, jeżeli chodzi o wyznawców Lutra, którzy zdobywali coraz to większe wpływy w państwie.
1: To jest mało powiedziane. My patrzymy na Polskę jako kraj katolicki, a właśnie wtedy, kiedy on się do tego Rzymu udał, to są czasy jeszcze Zygmunta Augusta, luteranizm i kalwinizm wśród polskiej szlachty zdobywał ogromne poparcie i to wśród najpotężniejszych rodów, no choćby Radziwiłłowie, prawda, ale masa innych. I wiele wskazywało na to, że Polska może stać się krajem protestanckim, zwyczajnie krajem protestanckim. I nasz Skarga, tak jak powiedziałeś, to w ogóle jest niesamowita rzecz. Ja też się z twojego filmu dowiedziałem o tym. Proboszcz nagle wsiada na konia i nic nie mówiąc nikomu jedzie do Rzymu. Czego tam szuka w tym Rzymie?
2: Widocznie czuł taką potrzebę, widocznie też widział, co się dzieje w państwie, które bardzo kochał. To już potem można było się przekonać po jego dziełach. Wydaje mi się, że odpowiedzią w ogóle na tamte czasy, na czasy zwolenników też Marcina Lutra, był właśnie zakon jezuitów. Po czasie już możemy stwierdzić, ja tak to odczytuję, że Skarga był takim swoistym języczkiem uwagi. On tą swoją działalnością bardzo żywą, bardzo twórczą, gdzieś coraz więcej tych elit Rzeczpospolitej przeciągał na stronę chrześcijaństwa, ale nie działo się to bez przyczyny. Warto tutaj przypomnieć właśnie czasy, kiedy on trafił do kolegium jezuitów w Rzymie. No, były to dla niego okoliczności wtedy, gdy to weźmiemy pod uwagę, no też bardzo sprzyjające. Warto sobie przypomnieć, że przyjął go wtedy do zakonu jezuitów święty Franciszek Borgiasz. Papieżem był święty Pius V, a trafił do Rzymu niedługo po tym, jak zmarł święty Stanisław Kostka i Włosi dziwowali się wtedy tej specjalnej, takiej nabożnej czci świętego Stanisława Kostki do Matki Boskiej. W samym Rzymie Skarga był bardzo krótko, bo zamiast 2 lat nowicjatu odbył tylko 0,5 roku. Oceny miał bardzo dobre. I czym prędzej wrócił do Rzeczpospolitej.
1: Już jako jezuita, już jako ksiądz z Towarzystwa Jezusowego.
2: Już jako jezuita. I warto tutaj przypomnieć, że nie wrócił do takiego państwa, jakie opuszczał. Była to już Rzeczpospolita Obojga Narodów. Było to największe państwo nowożytnej Europy. I
1: po Unii Lubelskiej.
2: Po Unii Lubelskiej 1569 roku. Ale było to państwo, gdzie naprawdę czekała Skargę praca na ugorze. Były rejony w Rzeczpospolitej, gdzie luteranizm po prostu brał górę i w tych miejscach pojawiał się też Skarga.
1: No i tutaj dochodzimy do bardzo delikatnego obszaru naszej rozmowie. XVI wiek to są w Europie czasy straszliwych wojen religijnych. Naprawdę giną tysiące ludzi. No chyba taką najbardziej charakterystycznym wydarzeniem dla tego okresu jest Noc Świętego Bartłomieja w Paryżu, gdzie po prostu wymordowano tysiące kalwinów, tak? Francuzów, poddanych króla francuskiego. Czegoś takiego nie było do tej pory. Król nakazuje swoich poddanych innowierców wymordować po prostu. Oczywiście działy się także w drugą stronę mordy. To nie jest tak, że protestanci byli tutaj owieczkami bezbronnymi. W całej zachodniej Europie leje się krew w wojnach religijnych. No i w Polsce też mamy wyznawców różnych wyznań. Mamy katolików, ale mamy kalwinistów, mamy luteran. Cały wschód to jest prawosławie. U nas do takich rzezi nie dochodzi, tak? Pojawia się Towarzystwo Jezusowe, no, jest ramieniem Kościoła, nie zbrojnym, ale ramieniem, tą forpoczną kontrreformacji. Jak w tym wszystkim odnajduje się Piotr Skarga między tymi różnymi wyznaniami?
2: No, można powiedzieć, że odnajduje się wręcz wzorcowo. A dlaczego? No dlatego, że dla Piotra Skargi Jezus naprawdę był Bogiem. Jezus naprawdę był Bogiem. Skarga nie cierpiał grzechu, ale kochał grzeszników i to jest klucz do jego postępowania. On wprawdzie mówił, że heretyctwo, jak się wtedy mówiło, złe, ale że ci bracia heretycy to nasza krew, krew z krwi i tutaj nie ma miejsca na rzeczy destrukcyjne typu nienawiść, rzeczy, które nie są godne bycia chrześcijaninem. No i w tej roli Skarga doskonale się sprawdzał.
1: Unia Lubelska, o której której mówiliśmy, czyli połączenie dwóch państw do tej pory, Korony i Litwy, w jeden wielki organizm, w wielką federację. To są jeszcze czasy Zygmunta Augusta, ostatniego z Jagiellonów. I później następują kolejni królowie. Tak się składa, że skarga właściwie towarzyszy tym kolejnym królom. Mamy Walezego, bardzo krótki i w sumie mało chwalebny epizod, ale później mamy Batorego, później mamy Zygmunta III i właściwie cały czas gdzieś tam w pobliżu króla przebywa Piotr Skarga.
2: No, można się zastanowić, dlaczego. No, wydaje mi się, że...
1: No właśnie, tak? Od razu tutaj czarna legenda, szara eminencja gdzieś przy tronie królewskim chciał rządzić Polską.
2: Tak, wydaje mi się, że dlatego, iż on naprawdę potrafił słuchać, naprawdę potrafił dawać rady. Wydaje mi się, że przede wszystkim trafiał do serca. Jego kazania, polecam, żeby do nich zaglądnąć od czasu do czasu, no są poruszające, ale są też takim, opowiedziane takim językiem, który przekonuje, który jest bardzo obrazowy, który zarazem no, pozwala też słuchaczowi na wyciągnięcie wniosków, na to, aby zastanowić się w sercu, jak postępować, jakie wyciągać wnioski, dokąd iść, co jest ważne dla człowieka, ale dla człowieka chrześcijanina. Więc wydaje mi się, że tu jest ta jego główna taka zagadka tego, iż potrafił po prostu no, trafiać tam, gdzie miał trafić. A że był u samego króla, jeżeli tak można powiedzieć, więc tym większa siła jego oddziaływania na losy państwa, na rolę państwa. Stąd też, tak wydaje mi się, tak zajadłe od czasu do czasu, jeżeli tak można się wyrazić, opinie na jego temat, na tego głównego wichrzyciela w Rzeczpospolitej. Dlaczego został ochrzczony takim mianem? No, dlatego, że walka ze Skargą na argumenty no, była walką niemalże przegraną. To po jakimś czasie jego oponenci polityczni no już wręcz nie starali się nie wchodzić w dyskurs, gdyż po prostu go przegrywali.
1: No on został kaznodzieją królewskim. Taki tytuł, taką godność czy rangę można rzec otrzymał. I ona chyba w pewnym sensie stała wyżej niż ranga, którą on pierwotnie w Polsce miał, rektora nowo założonego Uniwersytetu w Wilnie. Prawda? Był, zdaje się, pierwszym nawet rektorem. I wszystko wskazuje na to, że ta ranga kaznodziei królewskiego nadwornego była chyba także przez niego ceniona wyżej niż ranga rektorska. Czyli to był zaszczyt całkiem wysoki i całkiem znaczący w Rzeczpospolitej, w tych realiach. Do naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: Wracamy ponownie do naszej rozmowy. Zaczęliśmy tutaj mówić o roli skargi jako spowiednika, jako kaznodziei królewskiego, czyli osoby, która miała no, spory wpływ, ponieważ słuchali siłą rzeczy najwyżsi urzędnicy państwowi, otoczenie króla, senatorowie, posłowie i jego kazań, więc no, był w jakiejś mierze politykiem, publicystą, teraz modne słowo, miał wpływ, na pewno miał wpływ na to, co się działo w Polsce, na politykę polską. Ale to jest tylko część tego obrazu skargi, ponieważ ksiądz Piotr Skarga zapisał się także jako działacz czy społecznik i to jest ta część jego życia dużo mniej znana, prawda? A bardzo ciekawa. I ona w jakiś sposób żyje do dzisiaj. Te jego dzieła żyją do dzisiaj.
2: Wydaje się, że to, co Skarga zapoczątkował dokładnie w 1584 roku, zostało założone w Krakowie Arcybractwo Miłosierdzia. No, jest to dzieło uniwersalne. Przez kilkaset lat działa ono bez przerwy do dnia dzisiejszego i przynosi konkretne owoce. Bardzo jest ciekawa też geneza powstania Arcybractwa Miłosierdzia. Z pewnością Skarga, będąc w Rzymie, nawet będąc krótko w Rzymie, mógł się już z takimi inicjatywami chrześcijańskimi spotkać. Co do tego historycy się zgadzają, bo takie instytucje w Rzymie już działały, ale nie było ich w Rzeczpospolitej obojga narodów. I tutaj rola skargi, która jest nie do przecenienia.
1: Może wyjaśnijmy w ogóle, o co w tym chodziło, bo nazwa brzmi całkiem fajnie. Arcybractwo Miłosierdzia. Natomiast O co chodziło w tym arcybractwie? Na czym polegała jego rola?
2: Tak naprawdę chodziło o pomoc dla najbiedniejszych obywateli Krakowa, później można powiedzieć Rzeczpospolitej, gdyż arcybractwo się rozrastało, powstawały kolejne oddziały w innych w innych miastach Rzeczpospolitej. Pomoc żebrakom, pomoc najbiedniejszym, pomoc pannom, które były na wydaniu, a które straciły rodziców.
1: To jest bardzo ważna rzecz, tu musimy dwa słowa wyjaśnić. Pomoc pannom, które nie miały na własny posag. W tamtych czasach to było szalenie ważne, dlatego że jeśli panna nie miała pieniędzy, żeby wyjść za mąż, to niestety czekała ją w bardzo wielu wypadkach po prostu ulica. Mężczyzna, warto o tym pamiętać, w tamtych czasach był towarem deficytowym i zdobycie mężczyzny, zdobycie męża było szalenie ważne. W przypadku, jeśli kobiety nie miały zabezpieczonego bytu materialnego, bardzo często dla dziewczyn, to po prostu oznaczało trafienie na ulicę. Czyli mamy to arcybractwo miłosierdzia, rodzaj po prostu instytucji charytatywnej.
2: Rodzaj instytucji charytatywnej, ale rodzaj takiej instytucji charytatywnej, która miała tych poszczególnych pododdziałów bardzo dużo. Warto jeszcze wspomnieć o takiej instytucji bankierskiej, o banku pobożnym. Chodziło o co? Chodziło o to, aby pomagać ludziom, rzemieślnikom, którzy popadali w kłopoty, w tarapaty finansowe, ale na zasadzie bardzo niskich procentów. No oczywiście nie wszystkim się to podobało, ale była to pomoc bardzo skuteczna. To też prowadziło do tego, iż Rzeczpospolita miała obywateli, którzy byli po prostu wydajni, którzy mogli dla niej pracować, a którzy nie schodzili na złą drogę. Także tutaj ta rola jest totalnie zapomniana. Ja byłem bardzo zdziwiony, kiedy o tym usłyszałem. Tym bardziej byłem zdziwiony, kiedy na ulicy Siennej 5 w Krakowie, gdzie mieści się siedziba arcybractwa od 400 lat, spotkałem ludzi, którzy przychodzą i dzisiaj po realną pomoc. Warto wspomnieć, że dzięki odpowiedniej polityce mądrości arcybractwo do dnia dzisiejszego potrafi pozyskiwać środki na tych najbiedniejszych. To taka ciekawostka, o której może wspomnę. Arcybractwo Miłosierdzia w Krakowie udziela comiesięcznych zapomóg najbiedniejszym mieszkańcom Krakowa. Jest ich około 200 i to co miesiąc są konkretne fundusze na lekarstwa, na opłaty czynszu. No wiadomo, że każdy ma różną sytuację i tym najbiedniejszym to jest obowiązek chrześcijanina, aby im pomóc.
1: No właśnie, tutaj padło słowo fundusze, kluczowe dla funkcjonowania tego rodzaju instytucji. Jak to sobie Piotr Skarga wyobraził? Skąd miały iść środki na funkcjonowanie tych instytucji charytatywnych, czyli na tych biednych? Jak on pozyskiwał, czy też jego bractwo, jak pozyskiwało fundusze na tą działalność?
2: No można powiedzieć, że Piotr Skarga w tej dziedzinie był po prostu człowiekiem niestrudzonym. Dość wspomnieć, że do datków na arcybractwo Miłosierdzia potrafił namówić najbogatszych, jeżeli tak możemy określić, króla Zygmunta III Wazę, czy też Mikołaja Zebrzydowskiego. Tutaj też pewne takie sprytne działanie, na przykład założona skrzynka świętego Mikołaja, ona była założona na cześć głównego fundatora, czyli Mikołaja Zebrzydowskiego. To była właśnie ta skrzynka, która gromadziła fundusze na posagi dla biednych panien, aby nie zeszły na złą drogę. Jeżeli chodzi o taką dalszą działalność, to fundusze były pozyskiwane między innymi z wynajmu kamienic, które stawały się własnością arcybractwa Miłosierdzia. No i tu też bardzo mądra polityka, iż te środki nieruchome nie były po prostu sprzedawane, nie pozbywano się ich, tylko myślano o kolejnych pokoleniach, o kolejnych potrzebujących.
1: Bractwo nie stało się deweloperem, który obraca nieruchomościami, a raczej starało się gromadzić te domy na to, żeby można było dalej funkcjonować, uzyskiwać środki finansowe na stałą działalność.
2: Dokładnie tak. Statut Arcybractwa Miłosierdzia jest praktycznie niezmieniony od czasów jego założenia. No i świadczy to o tym, iż są to prawa uniwersalne.
1: No niesamowite jest to, że funkcjonuje do dzisiaj bez żadnej przerwy. Niewiele instytucji w Polsce może się czymś takim pochwalić. No niestety historia nie była dla ostatnich kilkuset lat w Polsce zbyt łaskawa i mamy to zerwanie ciągłości różnych wspólnot, różnych instytucji. Trzeba je często od zera reaktywować. Także tego rodzaju instytucje założone kilkaset lat temu funkcjonujące nieprzerwanie do dzisiaj, są swoistym skarbem.
2: To, co mnie ujęło, to zdanie jednego z członków Arcybractwa Miłosierdzia. W Krakowie mamy pomnik przed kościołem świętych Piotra i Pawła, gdzie leży ksiądz Skarga. Jest to pomnik kaznodziei, który ma uniesioną rękę, tak jakby chciał. I jest to pomnik bardzo ekspresyjny, natomiast dla wielu członków Arcybractwa Miłosierdzia powiedzieli mi coś takiego, iż, że według ich powinien powstać w Krakowie pomnik Skargi, który przytula sieroty, bo tak oni go widzą poprzez jego dzieła. W Bazylice Jezuitów na ulicy Kopernika możemy zobaczyć mozaikę, gdzie jest scena z genezy powstania Arcybractwa Miłosierdzia, mianowicie w kruchcie kościoła świętej Barbary do stóp księdza Skargi rzuciła się wdowa po rzemieślniku z kilkorgiem dzieci. Wdowa, która zostałaby po prostu bez środków do życia. I ksiądz Skarga na to wezwanie odpowiedział swoim dziełem.
1: Być może jest tak, że ten dysonans taki u członków bractwa, Arcybractwa Miłosierdzia, gdy patrzą na pomnik w jakiejś ekspresyjnej pozie kaznodziei, wynika z tego, że trochę nam się zapisał taki zbiorowy obraz księdza Skargi, w dużej mierze dzięki obrazowi Jana Matejki. I mamy takie kalki pojęciowe, kazania sejmowe, ksiądz Skarga, który wygłasza kazanie z ekspresją, przemawiający. No a wiemy, że to jest tylko część prawdy, część obrazu tego człowieka, bo zajmował się, jak sam powiedziałeś, z działalnością zupełnie inną również, tak? Która nie wymagała może gestów kaznodziejskich, jakiegoś niesamowitego głosu i ekspresji, ale rzetelnej pracy, chodzenia, rozmawiania z tymi senatorami, z królem, pozyskiwania tych środków. Ludzie, którzy mają jakikolwiek związek z działalnością taką społecznikowską, wiedzą, jak trudno jest utrzymywać stale takie fundacje. Wymaga to zupełnie innych umiejętności niż wygłoszenie płomiennego kazania. Być może powinny być dwa pomniki Skargi.
2: Być może powinny być dwa pomniki Skargi, a być może powinno być ich więcej w Rzeczpospolitej, naszej tutaj dzisiejszej. Być może powinien być bardziej obecny w przestrzeni medialnej. Dla mnie to jest niepojęte, że właśnie tak mało o nim wiemy, mimo okrągłych rocznic, mimo tego, że...
1: Jakie są te okrągłe rocznice?
2: Okrągłe rocznice, 2 lata temu była 400. rocznica śmierci księdza Skargi. W tym roku jest okrągła 430-letnia rocznica przybycia Skargi do Krakowa i w końcu założenia Arcybractwa Miłosierdzia, które dokonało się 7 października 1584 roku. Więc już chociażby z tego powodu powinien on być bardziej obecny w przestrzeni medialnej, a tak nie jest.
1: No dzięki na przykład twojemu filmowi ten stan się zmienia. Także to jest jakiś apel do nas, do ludzi mediów, do ludzi, którzy mają na to wpływ, żeby to zmienić. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: No i ponownie rozmawiamy o czasach księdza Skargi. Mówiliśmy przed przerwą o jego roli jako społecznika, takiej zupełnie mniej znanej. No ale pojawił nam się ten obraz, czy pomnik jego kaznodziei. Ta rola była szalenie ważna, chyba w długofalowej wizji, jednak ważniejsza niż społecznikowska, dlatego że on się tutaj, jak mówiliśmy na samym początku naszej audycji, odnosił do spraw najistotniejszych, wspólnota narodowa, wspólnota państwowa. Ja znalazłem sobie, czytając o jego biografii, że w jego kazaniach istnieje coś takiego jak niechęć do demokracji szlacheckiej. On nie był wielkim zwolennikiem sejmokracji, sejmu jako takiego. On był zwolennikiem wzmocnienia władzy królewskiej. Wiemy, że stał mocno przy królach i przy Batorym, i zwłaszcza przy Zygmuncie III. I on z wielką niechęcią odnosił się do tej rozpolitykowanej szlachty, czym zyskał sobie zresztą mnogie grono przeciwników politycznych, ludzi bardzo niechętnych.
2: Dokładnie tak. Warto tutaj wrócić do pojęcia złotej wolności szlacheckiej. To nie była taka złota wolność, która dzisiaj źle nam się kojarzy. To była wolność, która niosła ze sobą i wolność, ale i obowiązki. To była można tak powiedzieć, mądra wolność. Chodziło o to, aby była ona przesiągnięta duchem chrześcijańskim, aby każdy wiedział, jaką ma swoją rolę w Rzeczpospolitej, według też swojego stanu i jakie ma obowiązki. Skarga grzmiał, że nie możemy tylko i wyłącznie, tutaj odwoływał się oczywiście do szlachty, żądać przywilejów, a nie dawać nic od siebie. Skarga był zwolennikiem porządku augustyńskiego, gdzie no, wszystko ma swój początek i koniec, wszystko ma swoją hierarchię, ale tym wzorem była hierarchia boska.
1: Dlatego wierzymy w Królestwo Niebieskie, a nie w Republikę Niebieską. Warto o tym pamiętać. Tutaj ten porządek augustyński, bardzo mi się podoba to określenie, ono przez wielu teologów czasów dawnych było przytaczane. Tam taki podział na idealny podział społeczeństwa na pasterzy, owce i psy pasterskie, które tego stada stróżują, tak? Że pasterze to są kapłani, psy pasterskie to są zbrojni, rycerze, policja, żołnierze, wszyscy ci, którzy mają oręż, no i owieczki, tak? Czyli reszta pracująca. Oni to nazywali jak laboratores, oratores et milites. Że to nie jest tak, że wszyscy są sobie równi, że są równą jakąś taką homogeniczną plazmą, co w tej chwili, w dzisiejszych czasach jest traktowane jako dogmat, tak? Wszyscy są sobie równi, wszyscy mają prawa, nikt nie ma żadnych obowiązków.
2: Dokładnie tak, ale tutaj, jeżeli chodzi właśnie o tą hierarchię, to, co mi się najbardziej u Skargi podoba i to, co mnie bardzo ujmuje, to jest to, że Skarga był właśnie takim wyrzutem sumienia, przypominaczem, iż my jako naród no, jesteśmy wspólnotą. No, nie można zamykać się tylko i wyłącznie we własnej klasie, nie myśląc o pozostałych, co Skarga to doskonale diagnozował. Tutaj nawiązując do tych zależności, do hierarchii, warto przypomnieć, jak Skarga zachował się podczas rokoszu Zebrzydowskiego. No, tutaj rzeczą taką bardzo zadziwiającą, jeżeli chodzi o postawę króla, który pokonał heretyków, protestantów.
1: No nie tylko protestantów, tu musimy wyjaśnić, że w rokoszu Zebrzydowskiego przeciw królowi, to był początek XVII wieku, przeciw Zygmuntowi III, stanęła szlachta kalwińska, luterańska, ale stanęło też sporo szlachty katolickiej, bo to był rokosz, oni to uzasadniali rokosz przeciwko próbom narzucenia absolutnej władzy nam, czyli narodowi szlacheckiemu.
2: Tak, dokładnie tak. Oczywiście tutaj chodziło o to, że król po prostu się nie mścił. Król starał się być łaskawym władcą, który przyciągał też który przyciągał w stronę ścieżek wiary katolickiej swoim postępowaniem. Było to dość takie niecodzienne zachowanie, biorąc pod uwagę to, jak się zachowywali nasi sąsiedzi, gdzie topór katowski był takim
1: Istos
2: były powszechnymi sposobami wymierzania sprawiedliwości.
1: No choćby to, co właśnie działo się kilkadziesiąt lat wcześniej w Francji, gdzie tysiące ludzi zabijano z powodów właśnie religijnych, czy podniesienia ręki na majestat królewski, czy buntu przeciwko królowi. U nas te wszystkie bunty, te wszystkie tarcia, porównując z zachodnią Europą, były bardzo, bardzo łagodne. I z tego, co pamiętam z twojego filmu, też Skarga miał w tym jakiś swój udział. On nie znosił herezji, ale był wielkim przeciwnikiem występowania z przemocą przeciw heretykom, tak? Wojna religijna nie mieściła się w jego wizji państwa.
2: Dokładnie tak. Jego jedyną bronią, tak można powiedzieć, to były argumenty i czyny. Czyny, czyli między innymi to, o czym mówiliśmy wcześniej, dzieła charytatywne. Ale on też się spotkał wręcz z fizyczną napaścią. Działo się tak, kiedy sługa księcia Radziwiłła napadł na niego. Księcia Radziwiłła Kalwina natarł na niego. Nie wiadomo, jakby się to spotkanie skończyło, gdyby nie nagłe zbiegowisko szlachty. Co się stało? No, stało się to, iż Albert, bo tak miał na imię sługa Radziwiłła, groził Skardze szpadą, szablą, uderzył go w policzek, strasznie złorzecząc. No to oczywiście doszło do doszło do władz biskupa i do uszu Radziwiłła. Kara była wtedy bardzo prosta. Za podniesienie ręki na sługę Bożego groziło odcięcie tej ręki. I cóż się wtedy stało? Albert padł u kolan skargi, błagając o wybaczenie. I ten mu go z radością udzielił, całując go jeszcze w czoło. Także zdaje się, tutaj dotykamy kolejnej odsłony, czyli pragnienia świętości skargi. Dla niego to była wręcz zasługa, że tak wypełnia dzieła chrześcijańskie, iż spotyka się z taką, a nie inną reakcją.
1: Niemniej cały czas za jego życia i po śmierci towarzyszyła, tak jak mówiliśmy, ta czarna legenda, skarga jezuita. Ksiądz katolicki stoi blisko króla, wygłasza kazania, próbuje pouczać senatorów i posłów, część z nich jest innowiercami, więc już dlatego chociażby się burzą. No i mamy tutaj kroczącą czarną legendę w ogóle jezuitów, tak? Jezuici są często przedstawiani w historii Kościoła jako taka tajna, czy na półjawna organizacja dążąca do wprowadzenia katolicyzmu wszędzie, gdzie się da, a za pośrednictwem katolicyzmu do zdobycia władzy nad całym globem.
2: No i tutaj wydaje się, że jakby nałożyły się na siebie dwie czarne legendy, czyli ksiądz Skarga, nie dość, że jezuita, nie dość, że główny wichrzyciel Rzeczpospolitej, to jeszcze miała go spotkać jakoby za to kara, w cudzysłowie, czyli pochówek w letargu. Myślę, że takim bardzo symptomatycznym wydarzeniem był rok 1912, kiedy podczas 300. rocznicy urodzin Skargi doszło do dużego kongresu chrześcijańskiego w Krakowie, podczas to którego spod kościoła świętych Piotra i Pawła, gdzie leży skarga, przeszła olbrzymia manifestacja pod ulicę, pod arcybractwo Miłosierdzia. I wtedy ten złotousty kaznodzieja był takim spoiwem Rzeczpospolitej, która była w trzech kawałkach.
1: Tak, bo przypomnijmy, to jest rok 1912, Polski oficjalnie nie ma cały czas.
2: Polski oficjalnie nie ma Wystarczy się wtedy zastanowić, jak na to mogły zareagować służby chociażby poszczególnych państw zaborczych. Żadnych konkretnych dowodów nie ma, ale takim pośrednim dowodem jest być może to, iż ta czarna legenda o pochowaniu w letargu, który to powód miał stać na drodze do wniesienia skargi na ołtarze, pojawia się właśnie na początku wieku XX i to jest ciekawe, że od tego momentu gdzieś ta legenda cały czas zaczyna żyć własnym życiem, i robi dużo szkód.
1: Czyli nawet jeżeli ktoś prawie nic nie wie o Piotrze Skardze, to wie, że pochowano go żywcem i że się ocknął i że są tam jakieś ślady, że rzekomo jeszcze żył przez jakiś czas w trumnie. Chociaż, tak jak powiedziałeś, nie ma na to absolutnie żadnych dowodów. Te pogłoski pojawiły się stosunkowo późno, wiele stuleci po jego śmierci tak naprawdę. I tutaj dotknęliśmy też ciekawej sprawy. Habsburgowie, czasy zaborów, nie byli na pewno zainteresowani czymś takim jak propagowanie postaci Piotra Skargi, bo on był właśnie państwowcem, był kimś, kto mówił o potędze Rzeczpospolitej, o tym, jaką drogą winna Rzeczpospolita iść. Czyli być może również działania jakichś służb naszych zaborców też wpływały na to, że postać Skargi nie przebijała się do tej świadomości tak bardzo, nie pojawiała się w literaturze, była spychana. Czy mogli również zaborcy w jakiś sposób wpływać na działania zmierzające do jego kanonizacji bądź beatyfikacji?
2: To znaczy tutaj właśnie cały czas wracamy do tej czarnej legendy. Wystarczyło, że ona się przebiła do przestrzeni medialnej, a tak się stało. Jest to jedna z głównych przeszkód na drodze do wyniesienia księdza Skargi na ołtarze.
1: Wyjaśnijmy może, jak to wygląda od strony teologicznej, że dlaczego to może być przeszkoda, tak? To pochowanie w letargu.
2: Podczas procesu beatyfikacyjnego brane są pod uwagę wszystkie okoliczności. jeżeli człowiek, jeżeli jest podejrzenie, podejrzenie pochówku w letargu, no podejrzewa się też, że podczas ocknięcia w grobie osoba, która tam się znajduje, no zaczyna złorzeczyć Panu Bogu i to już jest powód do tego, aby proces beatyfikacyjny został wstrzymany.
1: Bo nie znamy okoliczności, nie wiemy tak naprawdę, jak on umierał, a o świętym powinniśmy mieć pewność, że umarł w świadomości, znaczy czy w poczuciu świętości. A tutaj, że jest ta wątpliwość. Ale jak żeśmy, jak wspomniałeś, ta wątpliwość pojawiła się znacznie, znacznie później i tak naprawdę nie ma realnych podstaw.
2: No powiem więcej. Ja tutaj sobie zadałem trud, aby dotrzeć do protokołów z otwarcia trumny Piotra Skargi i mam ten protokół ze sobą. Jest to protokół z roku 1912. Zadziwiła mnie jedna rzecz. Wśród osób, które badały trumnę, szczątki księdza Skargi, znajduje się między innymi biskup Pelczar, wyniesiony później na ołtarze, więc tutaj wydaje mi się, że nie było żadnych podstaw, aby ten protokół no, niósł z sobą jakąkolwiek nieprawdę. I cóż w nim można znaleźć? Nie ma żadnego słowa o jakichś połamanych

0: mianowicie o śmierci skargi w letargu, co miało uniemożliwić jego beatyfikację postulowaną już w roku 1936. Oparłem się zbyt ufnie na ustnej informacji przekazanej mi w roku 1979 przez biskupa Jana Obłąka. Choć nie ma żadnych podstaw do wierzenia w tą osobliwą legendę, niektórzy dziennikarze nadal ją powtarzają.
1: No, czyli mamy dość tutaj konkretną wypowiedź historyka, no, potężnego autorytetu, jeśli chodzi o tamtą epokę, że sam w dużej mierze, trochę nolens volens, stał się propagatorem tej, no, fałszywej. Wiele na to wskazuje, że fałszywej legendy.
0: No tutaj dotykamy dzieł profesora Janusza Tesbira. W swoich książkach o Piotrze Skardze jest właśnie wspomniane prawdopodobieństwo pochowania w letargu, tylko że słowo prawdopodobieństwo, no, bardzo często się zaciera, zostaje natomiast słowo letarg i zostaje...
1: No to jest sensacja, tak? Tak. To jest sensacja, to jest ten news, który na Onecie, na wirtualnej ładnie wygląda i ludzie to słuchają, to w to chcą wierzyć.
0: Zostaje, tak, dokładnie, atrakcyjna plot. Tak jak mówiliśmy wcześniej, no, ksiądz Skarga nie jest obecny w przestrzeni medialnej, natomiast obecna w przestrzeni medialnej do dzisiaj jest ta plotka. Zadałem sobie trud i kiedy tylko spotkałem się z takimi artykułami, które odnosiły się do tej czarnej legendy, kontaktowałem się z autorami z prośbą o pomoc, o źródła. No, niestety nigdzie tych źródeł nie znalazłem, więc no, tutaj pomyślałem sobie, iż jest to postać dla Polski, no, bardzo zasłużona, a też jeszcze bardziej skrzywdzona.
1: A jak wygląda sytuacja obecnie działań związanych z procesem beatyfikacyjnym?
0: Proces beatyfikacyjny został otwarty już w czerwcu 2013 roku. Z tego, co wiem od wicepostulatora księdza Biernackiego, no, jest w fazie zaawansowanej i tutaj może też taki apel o modlitwę za beatyfikację księdza Skargi. W Krakowie msze w intencji beatyfikacji odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca o godzinie 18 w kościele świętej Barbary. Także msze odprawiane są w miejscu jego spoczynku, czyli w kościele świętych Piotra i Pawła. No i miejmy nadzieję, że tak jak święta Jadwiga została wyniesiona na ołtarze po 600 latach, tak i kiedyś takiego dnia doczeka ksiądz Skarga.
1: Ile to może potrwać, taki proces najczęściej? Kwestia lat, dziesięcioleci?
0: Tutaj ciężko powiedzieć. Tak naprawdę to jest to kwestia widomych znaków. Ciekawym jest to, iż w kościele świętych Piotra i Pawła, gdzie leży ksiądz Skarga, ten kult księdza Skargi jest do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego pod trumną, pod sarkofagiem księdza Skargi wierni zostawiają karteczki z prośbami. Ja dotarłem do archiwum, w których te prośby zostają spisywane. Oprócz próśb są też podziękowania, także miejmy nadzieję, że doczekamy i takiego podziękowania, które będzie widomym znakiem i przyspieszy wyniesienie księdza Skargi na ołtarze.
1: Czyli cud za wstawiennictwem.
0: Czyli cud
1: kandydata na ołtarze, bo tak się to chyba określa.
0: Czyli cud za wstawiennictwem, tak, dokładnie. Czyli cud za wstawiennictwem kandydata na ołtarze. Mam tutaj jeszcze takie własne przemyślenia, jeżeli chodzi o księdza Skargę, bo powiem szczerze, że podczas pracy nad filmem ja tą postać cały czas odkrywałem i cały czas mnie bardzo fascynowała. Co jakiś czas zadawałem sobie pytanie, jak on to robił, że potrafił w tamtych czasach, przy takich środkach, zrobić to, co zrobił. No to po prostu są setki, jeżeli nie tysiące kilometrów. Jest Rzym, jest Połock, jest Litwa, jest, no, mnóstwo miejsc, w których był Skarga, jest mnóstwo dzieł tak naprawdę nieznanych w czasach dzisiejszych. Nie tylko są to kazania sejmowe, ale i wiele innych. Co więcej, jeżeli dotykamy postaci księdza Piotra Skargi, on oczywiście grzmiał o wadach, ale on w pewnym momencie stał się też pewnego rodzaju nadzieją. Dlaczego stał się tą nadzieją? Skoro grzmiał, iż z powodu naszych grzechów możemy kiedyś upaść i tak się stało, to ktoś wyciągnął wnioski. Skoro upadliśmy na skutek naszych grzechów, to z powodu pracy nad tym, aby tych grzechów uniknąć, sami możemy powstać i po części, tak mi się wydaje, tak się stało. Biorąc pod uwagę życie i działalność księdza Skargi i jego profetyczne podejście, tak jak o tym wielu późniejszych zauważyło, ciekawym wydarzeniem był rok 1792, kiedy to ksiądz Skarga znowu stał się popularny. Dlaczego tak się stało? Kiedy napadła na nas Rosja, episkopat wydał list pasterski nawołujący do obrony ojczyzny i powołujący

0: się na Skargę, który proroczym duchem przewidział zagrożenie ojczyzny, które to w roku 1792 roku się działo. I jakże aktualne to było wezwanie episkopatu. Mija kilka lat i Rzeczpospolita znika z map Europy. No, jest to...
1: W dużej mierze za przyczyną właśnie Rosji.
0: W dużej mierze za przyczyną właśnie Rosji. Warto jeszcze tutaj wspomnieć bardzo ważny, a zapominany fakt, iż ksiądz Skarga był ojcem powołanej w 1595 Unii Brzeskiej. No, było to dzieło, które spotkało się ze szczególną zajadłością i nienawiścią naszego wschodniego sąsiada. W czasach, kiedy Rosja mogła sobie na to pozwolić, wszystko, co było związane z Unią Brzeską, no, było systematycznie niszczone. Było to też niszczone w przestrzeni medialnej. Było to przedstawiane jako no, bardzo zły pomysł, który doprowadził do rozlewu krwi. Tak naprawdę dzisiaj możemy to już powiedzieć, iż założenia księdza Skargi, aby sprowadzić też, aby połączyć chrześcijan pod patronem papieża, no było pomysłem bardzo dobrym.
1: I to bardzo ciekawy, bo unici nie rezygnowali z całego swojego obrządku, z ksiąg świętych, z liturgii, tylko wrócili do jedności z Rzymem, z papieżem, z biskupem Rzymu. To jest taki trwały ślad po pracy księdza Skargi. Jak się zdaje, to jest w ogóle pomysł na jedność chrześcijan na całym świecie. Nie wszyscy równi jak zapałki w pudełku, tylko zachowując różnorodność, tworzą jedność jednocześnie.
0: Dokładnie tak, ale tutaj jest jeszcze takie drugie dno, jak dla mnie, kiedy zacząłem się tej sprawie przypatrywać. Wiedząc, jakich mamy sąsiadów, ksiądz Skarga też robił wszystko, aby obywatele Rzeczpospolitej także duchowo podlegali tylko i wyłącznie Rzymowi, aby nie podlegali duchowej stolicy w Moskwie, która po jakimś czasie to oczywiście wykorzystała. Warto dodać,
1: jako obrońcy prawosławia występowali, tak. Teraz widzimy, że na przykład na wschodzie Ukrainy też Rosja występuje jako obrońcy. No już nie tyle prawosławia, co Rosjan, czy rosyjskojęzycznych Ukraińców tam. Trzeba się uważać na obrońców w historii.
0: Tak, tak, no właśnie, to tutaj dochodzimy do sedna.
1: Gdyby ksiądz Skarga żył w dzisiejszych czasach, jakie byłyby jego kazania? Wiem, że tutaj wchodzimy w obszar political fiction, ale co mógłby nam zaproponować na dziś, na jutro, na za rok, na za 10 lat? Nam, czyli Polakom, czyli jakiejś wspólnocie. Jak myślisz, Jarku?
0: Kiedyś sobie tak wyobraziłem, że do tej biografii filmowej, która jest w cudzysłowie gadana, gdzie jest dużo ekspertów, gdzie są fragmenty kazań, wystarczyłoby nakręcić część drugą, gdzie Skarga po prostu nie mówiłby nic. Gdzie Skarga po prostu wyszedłby z kościoła świętych Piotra i Pawła i przeszedłby się przez Kraków, przez miejsca, gdzie są biedni, zaglądałby do swojego arcybractwa miłosierdzia, wsiadłby do pociągu i przyjechałby do Warszawy, przeszedłby się przez centrum miasta, przeszedłby się pod Sejm. Jego przekazy są jak najbardziej uniwersalne i autentyczne w naszych czasach i wydaje mi się, że tak jak wtedy, w tamtych czasach miał wielu adwersarzy, którzy nie zgadzali się i go atakowali, myślę, że w naszych czasach spotkałby ich jeszcze więcej.
1: Na ogół w tej części końcowej już audycji pytam moich gości o jakieś źródła wiedzy, dzięki którym słuchacze mogliby sobie swą bazę wiedzy rozszerzyć, czyli lektury, filmy, strony internetowe. Jarku, co byś polecił naszym słuchaczom, żeby się dowiedzieli czegoś więcej o Piotrze Skardze, o jego czasach, jego epoce?
0: Takim dziełem, które zrobiło na mnie wrażenie, a które zawiera też oryginalne listy księdza Skargi przetłumaczone przez księdza profesora Ziemiańskiego, to jest dzieło Życie i dziedzictwo ksiądz Piotr Skarga, wydane przez wydawnictwo WAM rok temu. No, jest to zbiór bardzo ciekawych tutaj artykułów, między innymi też przedstawiciela Arcybractwa Miłosierdzia, no, które naprawdę poszerza wiedzę na temat księdza Skargi, a przede wszystkim pokazuje poprzez jego listy to, jakim on był człowiekiem. Naprawdę listy, które on pisał do swoich zwierzchników, dają na prawdziwy obraz tamtych czasów, ogromu pracy i podejścia do świętości księdza Skargi. On naprawdę wszystko, co robił, robił z myślą o Bogu i z myślą o ojczyźnie.
1: Nasze spotkanie do końca już dobiegło. Rozmawialiśmy o Piotrze Skardze. Warto chyba sięgać do dzieła tej postaci, wciąż aktualne. Moim i Państwa gościem był reżyser, autor biograficznego filmu poświęconemu tej właśnie postaci, Jarosław Majka, któremu serdecznie za wizytę w studiu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was serdecznie i zapraszam. Praca prywatnego detektywa to przede wszystkim działanie wywiadowcze, obserwacja, analiza i dokumentowanie dowodów. W Polsce zawód ten jest prawnie regulowany i wymaga zdobycia państwowej licencji. Detektywi pomagają osobom prywatnym, na przykład w sprawach rodzinnych, ale też firmom. I z tego, co mi wiadomo, nie narzekają na brak zajęć. Co ważne, nie jest to zajęcie dla każdego, kto ma tylko na to ochotę. Tutaj trzeba mieć specyficzne cechy, też predyspozycje, bo w tej pracy zawodowcy stykają się bardzo często z ludzkimi tragediami, które nawet trudno jest czasem sobie wyobrazić. Trzeba po prostu wiedzieć, jak się zachować, jak zareagować i jakie granice też nie przekroczyć. I dziś o tym w drogowskazach, o pracy detektywistycznej od kuchni. W studiu ze mną i z Wami Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny oraz Anna Sobolewska, autorzy nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Witam Was bardzo serdecznie w gościnnych progach drogowskazów.
2: Witam serdecznie.
3: Witamy.
1: Muszę spytać o to na początek. Czego przede wszystkim dotyczą sprawy, którymi zajmują się w Polsce prywatni detektywi? Co i dlaczego jest na szczycie tej piramidy?
2: Myślę, że na szczycie piramidy są sprawy związane z rozwodami, czyli jednak zdradę i zdrady w małżeństwie i zdrady w związkach. To przede wszystkim przeważa, ale też i sprawy rodzinne, i sprawy gospodarcze, sprawy związane z ustaleniem majątków, sprawy związane z poszukiwaniem zaginionych osób.
1: Ania?
3: To tyle. Tom Paweł w zasadzie powiedział wszystko.
1: To jest ten szczyt piramidy.
3: Tak. Wydaje mi się, że najwięcej spraw dotyczy zdrad.
1: Zdrad. To do tego dojdziemy jeszcze w kolejnych punktach naszej rozmowy. A czego najczęściej dotyczą zlecenia, słuchajcie, od firm, od przedsiębiorców dla prywatnych detektywów? Oszustw, nieuczciwych kontrahentów na przykład?
2: Jest też prewencja, czyli sprawdzanie klientów, sprawdzanie kontrahentów. To tak na zapas, żeby się nie obudzić, kiedy jest już za późno. Ale jednak polska mentalność to jest zbudzimy się wtedy, kiedy coś się stanie, więc wtedy sprawy związane z oszustwami, głównie sprawy związane z pieniędzmi, kiedy jeden kontrahent
1: miga się,
2: buduje jakąś tam swoją współpracę, buduje zaufanie, a na koniec, jak już dobrze wybuduje, potrafi oszukać i to już wtedy na grube pieniądze.
1: A czy są takie tematy, czy są takie sprawy, za które prywatni detektywi się nie chwytają, na przykład ze względów etycznych, ze względów prawnych też?
2: Jest dużo klientów, którzy chcą rękami detektywa zrobić czynności, które prawnie nie są do końca dozwolone. Więc jakby jest ten wybór, że detektyw może sprawę podjąć, może jej nie podjąć. Tutaj nikt na mnie nie wpłynie, czy ja muszę to zrobić, czy nie. Ja wprost mówię klientowi, że jest to sprawa, która albo etycznie mi się nie podoba, albo po prostu ja nie będę pomagał w jakichś ustaleniach, które mają kogoś skrzywdzić. Albo tak typowo faktycznie prawnie wiem, że klient namawia mnie do czegoś, co prawnie będzie niewłaściwe, wątpliwe, będzie przez niego wykorzystane, zdobyte przeze mnie informacje mogą być, już to czuję na samym wstępie, do jakichś rzeczy, choćby do zemszczenia się na jakiejś osobie, czy to właśnie wspólniku, czy na osobie z rodziny, więc tak ja jemu w tym nie pomogę.
1: Ania, pisałaś razem z Pawłem tę książkę, Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Która z tych historii ciebie osobiście najmocniej chwyciła za serce? Która wstrząsnęła na przykład?
3: Tak naprawdę to każda historia wstrząsnęła. Książka powstawała ponad pół roku. Historie te były zasłyszane już też od Pawła jakiś czas temu, ale tak naprawdę po napisaniu każdej historii potrzebowałam chwili oddechu, bo ciężko było zebrać myśli, tak? I zanim przeszłam do kolejnej, trzeba było chwilę odpocząć. Więc tak naprawdę każda z nich ma coś w sobie i uważam, że jest mocna i godna przemyślenia.
1: A jedna taka szczególna? Nie będziemy oczywiście zdradzać tutaj takich absolutnych szczegółów, bo odsyłam do lektury tej pięknie wydanej książki, ale może gdybyś mogła wskazać, tak, czego dotyczyła może ta sprawa? Zdrady na przykład?
3: To jeżeli miałabym wskazać już tak
1: bez nazwisk oczywiście,
3: naprawdę
1: bez szczegółów,
3: konkretną, to historia kobiety uwikłanej w przemoc domową, która próbowała wyrwać się z tego świata.
1: To nie jest łatwe, prawda?
3: Nie jest łatwe.
1: A jakich granic w pracy zawodowej, to pewnie pytanie bardziej do Pawła, Pawle, jakich granic w pracy zawodowej prywatny detektyw przekroczyć nie może? Bardzo często o to pytają internauci. Dlatego też ja pozwalam sobie ciebie o to zapytać.
2: Czy bardzo dużo jest filmów paradokumentalnych, w których jest pokazywana praca detektywa no troszeczkę inaczej i naprawdę właśnie wielu klientom wydaje się, że ja jestem w stanie podłożyć GPS, jestem w stanie podłożyć urządzenie podsłuchowe po to, żeby mieć lepsze, mocniejsze dowody. Ja przez 10 lat przepracowałem w sądzie, w wydziale karnym, byłem protokolantem, chodziłem na salę rozpraw, rozmawiałem z sędziami, więc wiem też, jakie dowody są potrzebne, na co faktycznie sąd zwraca uwagę. Także zawsze polecam klientom nie mieć aż tak dobrych takich, ale dowodów zdobytych drogą nielegalną. Lepiej jest pokazać to w taki sposób, no właśnie uczciwy, pokazujący całą historię. Być może czasami sprawa wymaga trochę więcej czasu, żeby na nią poświęcić, ale żebym nie miał wątpliwości, że jak sędzia się mnie spyta, jak ja to zrobiłem, to żebym się nie musiał zrobić czerwony i zacząć myśleć, co ja tam mam teraz powiedzieć.
1: Tak, czy sam się nie wkopiesz, tak?
2: Wolę jest uczciwie poświęcić więcej czasu, mocniej tą sprawę dopracować, zrobić, czasami coś powtórzyć, czasami coś właśnie zrobić z takiego miejsca, żeby było właściwe. Bo tu naprawdę drobne granice, bo znaczenie ma to, czy ja przekroczę na przykład prywatną działkę, czy zrobię to zza płotu tej działki. Tutaj wiele niuansów, które jednak mają znaczenie, takie detale, a można przekroczyć delikatnie granice. I już ma to już tak inaczej prawnie to wszystko wygląda.
1: Oczywiście już w trakcie procesu sąd bierze pod uwagę materiał dowodowy zebrany przez ciebie jako prywatnego detektywa. Tak, może nie musi tak naprawdę, tak? Tak to wygląda?
2: Czym ten materiał jest bardziej pewny, czym jest bardziej konkretny, czyli na przykład jak jest zdrada, jeżeli są pocałunki, jeżeli są przytulaski, jeżeli takich przytulasków będzie z jednego, drugiego, piątego i dziesiątego spotkania, no to wtedy nawet mało pytań jest i od strony nawet przeciwnej, no bo ciężko się dopytywać i coś tam udowadniać, że było inaczej. Natomiast kiedy ten materiał nie jest do końca taki jasny, jakiś tak poddaje, można poddać coś pod wątpliwość, no to wtedy jest dużo pytań ze strony właśnie tej osoby, pełnomocnika, wobec której te dowody były przedstawione. No każda strona stara się troszeczkę coś podważyć, troszeczkę pokazać, że może było troszeczkę inaczej, może coś zostało źle zrozumiane. Także tutaj myślę, że też takie doświadczenie, które ja mam osobiście z pracy w sądzie, ja też od 24 lat jestem kuratorem społecznym w sądzie na warszawskiej Pradze, także myślę, że to doświadczenie sądowe mi troszeczkę ułatwia.
1: A czy miałem rację, kiedy we wstępie powiedziałem, że praca detektywa to nie jest zajęcie dla każdego, kto ma na to ochotę? Czy musi się charakteryzować kandydat, kandydatka do tego zawodu? Jakie cechy go też eliminują, ją, jego, tak? Możecie oboje się odnieść do tego.
2: Ja myślę, że taki dobry detektyw to będzie taka osoba naprawdę mocno empatyczna, taka osoba, która jednak te doświadczenie społeczne ma, która nie podejmie każdego zlecenia ze względu na ewentualnie wynagrodzenie, które gdzieś tam, a ludzie potrafią zapłacić duże pieniądze. W szczególności po to, żeby się zemścić na kimś, żeby zrobić komuś coś przykrego i teraz trzeba mieć naprawdę mocny charakter, żeby nie pójść tą drogą, żeby te pieniądze nie przysłoniły etyki, żeby nie przysłoniły tego, co ja w ogóle robię i po co ja to robię. Powiem szczerze, że właśnie, że ja bardzo dużo klientów od siebie, bym powiedział, po rozmowie odpycham, ale dlatego, że ktoś, kto przyjdzie w emocjach, ktoś, kto przyjdzie na przykład, choćby nawet zaginie jemu bliska osoba. Albo taka sprawa, gdzie no właśnie dowiaduje się osoba o zdradzie swojego męża. To ta osoba przychodzi w takich emocjach i jej naprawdę wystarczy powiedzieć, proszę pani, nie ma problemu, podejmiemy takie czynności, będzie pani zadowolona. Natomiast często zaczynam tłumaczyć, jakie będą konsekwencje, że nawet sprawa rozwodowa, to potem będzie też sprawa o kontakty z dzieckiem, że będzie sprawa o opiekę nad tym dzieckiem, że będzie podział majątku. Czy ta pani ma jakieś takie możliwości, żeby wyprowadzić się, żeby tak naprawdę przemyśleć nie tylko to, że rozwód tu i teraz, tylko co będzie dalej. Że czasami udowadnianie winy na siłę będzie skutkowało tym, że te relacje pomiędzy mężem a żoną, a potem dziećmi znacznie się pogorszą. Być może te dzieci zaczną być zakładnikami tej walki, tych małżonków, więc staram się trochę podpowiedzieć. No i wtedy, jeżeli ktoś jest świadomy już i tak na spokojnie trochę ochłonie i tą decyzję podejmuje, że tak, że on jest pewny, że chce, to wtedy ja to robię. Natomiast często jest tak, że po ochłonięciu osoba powie, to co ja mam zrobić, to co ja mogę zrobić. Ja jestem też mediatorem, więc ja tak mogę na różne sposoby.
1: Człowiek wielu kompetencji, tak jest.
2: Pomagać, bo nie zawsze trzeba zrobić wielką wojnę.
1: Jasne.
2: Można zareagować w tym całym chaosie też i troszeczkę inaczej. I taka droga mediacyjna może się okazać bardziej właściwa.
1: Ja mam nadzieję, że zrobiłem dobry wywiad w waszej sprawie, zanim was zaprosiłem do studia Drogowskazów. Aniu, Paweł jest twoim bratem?
3: Tak.
1: Tak. A ma dobre kompetencje do tego zawodu?
3: No myślę, bardzo dobre. Wracając jeszcze do twojego pytania, kto może zostać detektywem? No po pierwsze, to detektywem nie można zostać po studiach, po kursie. Detektywem zostaje się po zdaniu egzaminu, po uzyskaniu licencji. A po drugie, jeżeli chodzi o takie predyspozycje, no to też na pewno trzeba być bardzo cierpliwym, bo jeżeli ludziom się wydaje, że to jest kino akcji, no to są w błędzie, to są godziny spędzone w samochodzie. Wielokrotnie Paweł dzwoni na przykład wieczorem, gdzie od kilku godzin siedzi pod czyimś domem i tak jakby no dla zabicia czasu nawet, żeby chwilę z kimś pogadać, tak? Bo to są godziny oczekiwania, aż ktoś wyjdzie, aż się zapali światło, aż ktoś się pojawi, więc no nie można być na pewno niecierpliwym. Na pewno też trzeba być bardzo odpornym i na stres, i na całe te sytuacje, których się jest świadkiem. Trzeba umieć się odnaleźć w tej sytuacji na pewno. Trzeba umieć rozmawiać z klientami, trzeba umieć...
1: Nie poddawać się manipulacji, tak, bo klienci też mogą próbować, prawda?
3: I załagodzić, i doradzić, i to mówię, to trzeba naprawdę no, mieć do tego predyspozycję. Mhm.
1: A czy sprawy, którymi zajmują się prywatni detektywi, to w większości kłopoty, w które zleceniodawcy, tak zwani klienci, tak, pakują się sami z własnej woli, czy jednak to problemy, które generują inni ludzie, źli, nieuczciwi, którzy chcą klientom agencji prywatnego detektywa wyrządzić po prostu krzywdę. Piszecie o tym w swojej książce. Kiedy pomoc prywatnego detektywa okazuje się ostatnią deską ratunku?
2: Ludzie korzystają i z organów państwowych, czyli tak, zgłaszają sprawę na policję. Czasami to wystarcza, czasami chcą jednak sobie pomóc. Duża część spraw jest nie typowo sprawami karnymi, duża część spraw to sprawy cywilne, gospodarcze, więc tutaj jakby klienci muszą sami zdobyć dowody, żeby ewentualnie przed sądem te dowody pokazać. Więc no, na pewno wszystkie sprawy cywilne, no tego policja za nich nie zrobi, tutaj muszą zrobić sami. Niektórzy sami próbują, niektórzy decydują się już na profesjonalną pomoc.
1: A właśnie Paweł, jako założyciel i prezes fundacji Całym Sercem Nadzieja, dobra mam informację, cały czas jesteś prezesem tej fundacji, angażujesz się w realną pomoc wszystkim osobom skrzywdzonym, potrzebującym. Czy to oznacza, to moje pytanie, czy to oznacza, że ta pomoc państwa właśnie, powiedziałeś to o policji przed chwilą, o służbach, tak, które pomagają osobom skrzywdzonym, czy ta pomoc tak zwana systemowa w Polsce jest niewystarczająca?
2: Tak jak powiedziałem, przepracowałem 10 lat w sądzie, uważam, że no system działa. No system jak system musi ogarnąć wiele rzeczy, ma wiele spraw. Ja choćby jako też prywatny detektyw mogę wziąć jedną sprawę i tą sprawą zajmować się przez miesiąc albo przez 3 miesiące. I wtedy nie wezmę sobie żadnej dodatkowej sprawy i tylko mam tą jedną sprawę na głowie. Na komisariacie niestety tak nie ma. Choćby sprawy zaginięć. Dzisiaj zaginie jedno dziecko i będzie masa osób zaangażowanych, ale jutro zaginą kolejne 4 osoby i już trzeba te osoby rozdysponować na te kolejne sprawy. Więc
1: wszystko trochę od kalibru zależy, prawda, sprawy.
2: System musi działać ogólnie.
1: Musi wszystkich zadowolić, a jednocześnie to jest strasznie trudne, prawda, żeby wszystkim dogodzić, nie, w rozwiązywaniu ich problemów.
2: Myślę, tak? Że przede wszystkim tak systemowo, no to na pewno jest bardzo duża ilość spraw, a za mała możliwość ludzka, żeby tymi sprawami, tak jak na filmach, to niestety tak nie wygląda, że pan policjant zajmuje się jedną sprawą i sobie biega po mieście i tylko tą jedną sprawą. Dzisiaj niestety czy pan dzielnicowy, czy jakiś inny funkcjonariusz ma jedną sprawę i na głowie 10 kolejnych, które już leżą na biurku, które też czekają. i każda jedna w sumie nie wiadomo, która jest pilniejsza od której.
1: I moje ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszej rozmowy. O co trzeba, o co warto pytać prywatnego detektywa, kiedy decydujemy się na współpracę z nim? Czy tylko o licencję? Czy jakieś jeszcze są inne ważne szczegóły?
2: Ja myślę, że właśnie jak uda się poznać też, czym ten człowiek się zajmował w swoim życiu. Są detektywi, którzy są byłymi funkcjonariuszami policji, jakichś innych służb. Dzisiaj tak naprawdę troszeczkę ten zawód został uwolniony i tak naprawdę siostra powiedziała, że trzeba zdać egzamin. Ten egzamin trzeba było zdać, ale przed reformą. Teraz jest obowiązkowy kurs, który tak naprawdę jedni przychodzą, wysłuchają i coś po tym kursie zostanie, inni po prostu, tak kolokwialnie powie, odbębnią go i mają zaliczony kurs. Potem muszą mieć badania psychologiczne, psychiatryczne, złożyć wniosek w komendzie policji i już jest licencja. Także myślę, że to, kim się jest, jakie ma się doświadczenie, na pewno gdzieś ma znaczenie.
1: Czyli też warto sprawdzić agencję detektywistyczną, zanim dokładnie sprawdzić na tyle, ile się da, zanim podejmie się z nią współpracę. Tak? Po prostu.
2: Są duże agencje, są małe agencje, tak. Są takie agencje jednoosobowe, ja prowadzę jednoosobową agencję, ale są i duże agencje. No, mówię, też są różne sprawy, tak? Także być może do obserwacji takiej czysto technicznej to jest potrzebne, nie musi to być super psycholog, to musi być techniczny człowiek, który nie zaśnie w samochodzie. Ale już do jakiejś takiej spraw, gdzie faktycznie trzeba troszeczkę pomyśleć, pokombinować, no na pewno osoba, która ma też te doświadczenia inne choćby z pracy zawodowej, tak? Choćby ci funkcjonariusze policji, którzy przepracowali w pionach kryminalnych i innych, no na pewno te doświadczenie jest...
1: Jasna sprawa.
2: No bardzo duże.
1: To książka o sprawach, które mogą dotyczyć każdego z nas, o oszustwach, manipulacji i nadużytym zaufaniu, zdradach małżeńskich, fałszywych przyjaciołach, dwulicowych współpracownikach, przemocy emocjonalnej i finansowej, a wszystkie te opowieści zaczynają się niewinnie i dotyczą zwykłych ludzi, takich jak my, którzy zaufali niewłaściwej osobie, zignorowali drobne sygnały ostrzegawcze, albo po prostu znaleźli się w złym miejscu i czasie. Te prawdziwe historie pokazują, jak nisko potrafi upaść człowiek i jak może krzywdzić najbliższych, ale dają też nadzieję na to, że zawsze można znaleźć pomoc. A ta książka to Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. W studiu jej autorzy Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny. Michał Poklękowski do rozmowy. Wracamy już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają, to jest druga część. Michał Poklękowski, kłaniam się. Dokumentowanie zdrad małżeńskich, ustalanie majątku, poszukiwanie osób zaginionych lub dłużników, a także wywiad gospodarczy, to wszystko i jeszcze więcej mają na głowie prywatni detektywi. W swojej pracy zderzają się często z ogromnymi ludzkimi dramatami, no i muszą poradzić sobie w takiej sytuacji, odnaleźć się w takich trudnych okolicznościach. Tacy zawodowcy na co dzień widzą też, jak bardzo niektórzy ludzie potrafią być źli, zepsuci, perfidni, nieuczciwi i dziś o tym w drogowskazach. Na moje pytania odpowiadają Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski. Paweł jest prywatnym detektywem, mediatorem i kuratorem społecznym i oboje są autorami nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Witam was po raz drugi.
2: Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Czy jest coś, po czym można poznać niekompetentnego prywatnego detektywa?
2: Myślę, że...
1: Wbijam kij w mrowisko.
2: Znaczy ja powiem tak, ja przy każdej sprawie, którą podejmuję, mówię klientom, jakie mogą wyniknąć problemy techniczne, jakie mogą wyniknąć ogólnie problemy, bo bardzo często słyszę, proszę pana, mój mąż mnie zdradza. Ja wszystko o nim wiem, on wychodzi tu, on wychodzi tam, on o tej porze wychodzi, tam jeździ w to miejsce, po czym podejmuję obserwacje i się okazuje, że ani to, co pani powiedziała, się nie potwierdza, no bo on wcale nie wychodzi. A jak wychodzi, to wychodzi na spacer albo wychodzi na siłownię. Jest jeden dzień obserwacji, pan nie robił nic złego. Drugi dzień obserwacji, pan nie robił nic złego. Być może on się spotyka, ale nie jest to jednak codziennie, tak jak pani myślała, tylko może raz na tydzień, może raz na weekend, a może raz w miesiącu na weekend. I teraz który weekend będzie? Więc po 3-4 dniach obserwacji klient jest niezadowolony, no bo nie ma efektów. Ja natomiast mówię, że on nic takiego nie zrobił. Więc tutaj ja staram się uprzedzić klienta, powiedzieć, bo już mam te doświadczenia i wiem, że czasami jest tak, że to się wszystko sprawdza, czasami się już w pierwszych godzinach nie potwierdza. Ja mając swoje doświadczenie, to po 3 dniach obserwacji będę mniej więcej w głowie wiedział, czy ten człowiek faktycznie coś robi złego, czy nie robi. Natomiast klientka, no jej tak łatwo nie jest przetłumaczyć, że jednak z tym mężem nie jest aż tak źle. Czasami, mówię, czasami są problemy rodzinne i facet nie wychodzi z domu dlatego, że ma kochankę, tylko wychodzi dlatego, że potrzebuje iść do lasu
1: odwentylować
2: i ochłonąć,
1: tak.
2: Bo w domu wieczne stresy albo awantury, albo jakieś problemy. Także...
1: A sytuacje niebezpieczne, takie zagrażające też twojemu życiu, zdrowiu, w pracy właśnie prywatnego detektywa. Miałeś takie? Czy jeżeli jesteś jako prywatny detektyw, śledząc kogoś świadkiem na przykład przestępstwa, to czy interweniujesz, tak? Możesz opowiedzieć o sytuacji, która, nie wiem, kosztowała ciebie najwięcej nerwów i emocji w ostatnich latach?
2: Powiem tak, że w takich typowych sprawach związanych z przestępstwami, które miałbym gdzieś tak na gorąco udowodnić, to raczej nie. Jakieś takie sprawy, żeby coś potwierdzić, takie sprawy, które dopiero po zebraniu dowodów trafią na komisariat policji, to ewentualnie takie, ale tak naprawdę powiem jeszcze raz, że te sprawy kryminalne, one faktycznie lądują na komisariacie.
1: Jasne.
2: Rzadziej u detektywa.
1: Takie oczywiście.
2: Sprawy cywilne, gospodarcze tutaj.
1: Ale nie miałeś takiej sytuacji, gdzie autentycznie obawiałeś się o to, co się może, znaczy, coś złego może się tobie stać po prostu.
2: Znaczy wchodzę w różne miejsca, no tak, gdzieś tam no w tych różnych miejscach, jakby no tak po prostu nie wiem czego się spodziewać, no bo ktoś złapany na przestępstwie, na zdradzie, znaczy przestępstwo nie, znaczy na przestępstwie, jeżeli dotyczy to spraw kryminalnych, wiadomo, że też może chcieć się bronić, może chcieć uniknąć odpowiedzialności, więc on nie będzie grzecznie, potulnie słuchał mnie, jak powiem, dzień dobry, jestem prywatnym detektywem, właśnie złapałem pana na popełnianiu przestępstwa i chciałbym, żeby pan ze mną zaczekał na przyjazd policji, tak? No raczej ze mną czekać nie będzie.
1: No nie będzie.
2: Natomiast na zdradach, no tutaj powiem, właśnie jako kurator sądowy przez wiele lat pracowałem z osobami skazanymi. I od tych osób skazanych, oni naprawdę się często liczą z tym, że policjant, kurator, jakby jest od tego, żeby właśnie jemu przeszkadzać w robieniu złych rzeczy. Natomiast taki sprawca zdrady, człowiek, który żyje na poziomie, który pełni jakąś ważną rolę społeczną, kiedy jego życie jest odkrywane, że wcale nie jest taki fajny, taki słodki, taki społecznie super oceniany, to dużo częściej od takich ludzi miałem. Choćby telefony nieprzyjemne, jakieś listy takie, które no, może nie z jakimiś pogróżkami, ale...
1: Było ci nieprzyjemne,
2: ale takie
1: tak.
2: W niemiłym tonie, że ja jemu zepsułem życie, że po co się wtrącam. Także tutaj niestety właśnie te osoby potrafią gdzieś tak potem pokazać się.
1: A propos a propos zdrad też, które tutaj opisujecie w swojej książce. Załóżmy, wyobraźmy sobie taką sytuację, Pawle, że zgłasza się do ciebie osoba, która podejrzewa, że jest zdradzana w związku. Podejmujecie ze sobą współpracę, tak? Od czego zaczynasz i na czym kończysz takie działania detektywistyczne?
2: Czy zaczynam od zabrania jak największego wywiadu, żeby właśnie dowiedzieć się, jak wygląda plan dnia, jak wyglądają zainteresowania, gdzie on spędza czas, czym osoba mi powie więcej informacji, tym na pewno łatwiej też jest podjąć czynności. Tutaj detektyw pracuje i jest wynagradzany zazwyczaj za godziny przepracowane, za godziny spędzone na obserwacji, więc też nie sztuką jest podjąć obserwację o 7 rano i zakończyć ją o 19, no bo klient za to musi zapłacić. Także jeżeli wiem, że człowiek pracuje do 16 i powiedzmy po 16 powiedział żonie już zawczasu, że on dzisiaj ma nadgodziny i wróci do domu później, no to zacznę tą swoją pracę od 15.30, żeby ustawić się, żeby znaleźć dobre miejsce i żeby czekać na to, co ten klient zrobi. Więc ten zebrany wywiad odnośnie kontaktów, zainteresowań, miejsc, które ta osoba chodzi, a na czym kończę? No właśnie to jest może ta ciekawa praca, że ja nie wiem, na czym skończę daną sprawę.
1: W sumie tak, masz rację.
2: Bo jedną sprawę zakończę na tym, że potwierdzę, że facet właśnie chodzi do lasu, bo już ma dosyć może krzyków i awantur takich albo codzienności, a są sprawy, gdzie skończę, nie wiem, może w Białymstoku, a może w Gdańsku, w hotelu jakimś ładnym, pięciogwiazdkowym. Także to jest to, co właśnie jest
1: ciekawe. Jest ekscytujące i ciekawe, tak. A jakie są największe mity? To może pytanie do was oboje. Jakie są największe mity i też najbardziej krzywdzące stereotypy dotyczące pracy prywatnych detektywów? Czy coś wam przychodzi do głowy? Stereotypy, mity na temat tej pracy?
3: Ja powiem, że dla mnie największym mitem to były zasady pracy. Tak jak Paweł wspomniał, mamy na rynku w mediach paradokumenty, które pokazują pracę detektywów, gdzie nagrywają kamerami, gdzie jakby cała akcja się dzieje i klienci zgłaszający się do Pawła też jakby sobie wyobrażają, że to się tak dzieje i na przykład, no właśnie tak się nie dzieje. I dla mnie to dużym zaskoczeniem było, jak rozmawialiśmy przy tworzeniu książki, jak jego praca tak naprawdę wygląda, jak wchodziłam w te tajniki i techniki, to byłam zdziwiona, ale jak to, nie możesz zainstalować kamery u kogoś w mieszkaniu i tego po prostu nagrać? No nie mogę, tak? Więc no, to są takie mity, które te paradokumenty, te filmy detektywistyczne pokazują i ludzie myślą, że tak można.
1: Mhm. Paweł, coś chcesz dodać?
2: Fajnie, że może te paradokumenty są, bo faktycznie one wypromowały trochę zawód detektywa i pokazują, że taka osoba jest, bo kiedyś jak ktoś miał problem, no to zazwyczaj szedł do prawnika, a dzisiaj potrafią ludzie pójść do detektywa i też o tym problemie swoim porozmawiać. Mhm. No faktycznie ustawa ściśle określa, co można, czego nie można, także wiele czynności takich pokazanych na filmie to od razu byłyby zarzuty prokuratorskie, więc tego nie można. Ciężko jest ludziom takim mniej świadomym to wytłumaczyć, że to nie taka droga. No bo każdy, tak jak mówię, za te usługi się płaci i jakieś tam pieniądze za takie zlecenie wychodzą, więc każdy też, tak jak mówię, jeżeli ktoś liczy za godzinę, no to każdy by chciał, żeby takie zlecenie było zrobione w 4 godziny, a nie w 4
1: miesiące.
2: Tygodnie.
1: Tak, tak.
2: No może mówię, takie zlecenie tak naprawdę tak mniej więcej tydzień, 2 tygodnie, to tak do takiej czas. Czasami jest to dzielony czas, no bo jak na przykład wiemy, że facet spotyka się w sobotę, no to jakby no nie siedzę wtedy i nie obserwuję go w poniedziałek. No muszę przeczekać jedną sobotę i poczekać na kolejną sobotę albo dwie soboty odpocząć, bo na przykład kochanka też ma męża i on ma delegację dopiero za 2 tygodnie kolejną, także.
1: Pawle, Aniu, Pawle, opowieści, które opisujecie w swojej książce, podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa, która leży w 2 egzemplarzach na naszym studyjnym stole. Zaczynają się niewinnie. Jak to rozumieć i co następuje po tym etapie niewinności? Zaczynają się te historie niewinnie, czyli...
2: Każda historia od czegoś się musi zacząć.
1: No pewnie.
2: Zaczyna się od czegoś drobnego, a potem musi się rozwinąć. I tak jak choćby tak wielokrotnie zdrady polegają troszeczkę na tym, że jak mamy dobrą relację z żoną i dalej udajemy, że mamy ją dobrą, to jak wyjść z domu o 19 w środę, kiedy w domu do tej pory siedzieliśmy, no to trzeba coś wykombinować. No najlepiej się pokłócić pewno z żoną o cokolwiek i wtedy w ramach kłótni, w ramach obrażenia się, w ramach focha wychodzimy i mówimy, idę na spacer, bo ja muszę ochłonąć. Ani może ta awantura też nie musi być nie wiadomo jak mocna i ten, no on po prostu idzie odpocząć. I potem takie historie, jak na przykład zaczyna się powtarzać coraz więcej, no albo zaczynają się nadgodziny, albo zaczyna się siłownia, albo spacery, albo bieganie, no takich biegaczy, sportowców, którzy mieli biegać i i uprawiać sporty. Jakby słyszałem o nich wiele, a ten sport no, może nie był tym sportem, o którym mówili.
3: Też, Paweł, ty mówisz już o jakby o efektach, a zaczynają się niewinnie w obecnych czasach, gdzie mamy wszechobecne media społecznościowe, nawet w bardzo szczęśliwym małżeństwie mąż nagle natrafi na Instagramie na profil dziewczyny, polajkuje zdjęcia, napisze komentarz, autorka zdjęcia odpisze, że super, dzięki i...
1: Przechodzą do korespondencji
3: nagle,
1: prywatnej
3: tak,
1: nagle.
3: Do korespondencji tak. Idzie, więc zaczyna się to niewinnie. Kiedyś takie rzeczy nie były bardzo możliwe.
1: Tak, tak na wyciągnięcie ręki.
3: Ludzie
1: były,
3: spotykali
1: prawda?
3: Się w gronie znajomych, w pracy, na uczelni, w szkole, a tutaj tak naprawdę niewinnie na każdym kroku jest to kuszenie i jest możliwość nawiązania znajomości.
1: Takie pytanie mam jeszcze techniczne też, chociaż jeszcze nie skończyliśmy drugiej części naszej rozmowy. Dlaczego konieczne jest zawarcie pisemnej umowy na usługi detektywistyczne i co taka umowa zawiera, co powinna zawierać i od czego zależy też koszt takich usług? O to też często pytają internauci, dlatego znowu w ich imieniu o to pytam.
2: O tym, że ma być to forma pisemna umowy, decyduje ustawa o usługach detektywistycznych. Także to jest pierwsza zasada. Detektyw, który chce wykonywać, osoba, która chce wykonywać usługi detektywistyczne, jakieś przyjąć zlecenie, musi mieć licencję detektywa, musi mieć koncesję na prowadzenie usług detektywistycznych, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. To są te wymogi formalne. Kolejna rzecz jest to właśnie forma pisemnej umowy. Umowa tam określa, znaczy ustawa określa, co w umowie ma się znaleźć, czyli dane personalne osób, łącznie z dowodem, z numerem dowodu osobistego, adres zamieszkania, tak, takie dane, które pozwalają tutaj, to jest, usługi detektywistyczne są no właśnie koncesjonowanymi, znaczy licencjonowanymi, jest na to potrzebna licencja, żeby te usługi wykonywać, więc jest to pod nadzorem MSWiA, więc tutaj nie ma jakby miejsca na dowolność. To nie jest taka działalność jak każda inna, jakkolwiek sobie ją poprowadza, tak będzie. Potrzebna jest dokumentacja, potrzebne są wykazy, które detektyw musi prowadzić. No i z tych wymogów formalnych trzeba się wywiązać.
1: A koszt usługi? To pewnie długość, tak? Trwanie, czas trwania tej usługi też tak ma na to wpływ.
2: Są osoby, które na przykład przyjmą jako koszt usługi po prostu wykonanie zlecenia. Są osoby, które będą godziny, stawkę godzinową określą sobie za wykonanie usługi. Także tutaj no, są różne sprawy. No, też są sprawy takie ustaleniowe. No to tam na pewno jakaś taka ogólna kwota za ustalenie czegoś. A jeżeli chodzi o zdradę, no to najczęściej stawka godzinowa, no bo to nie wiadomo, czy będzie trzeba 5 godzin obserwować, 10, 20.
1: Wasza książka, to też jak czytam w jej opisie, to reportaż, który bez zbędnego patosu, ale z niezwykłą precyzją, zagłębia się w te najczulsze punkty ludzkich relacji. To zbiór prawdziwych historii spisanych z notatnika prywatnego detektywa, twojego notatnika, Pawle, które odsłaniają mroczne strony międzyludzkich interakcji, jednocześnie niosąc przesłanie o nadziei i możliwości znalezienia pomocy nawet w najtrudniejszych chwilach. W których momentach pojawia się wspomniana nadzieja i czego dotyczy? I dopytam też o te mroczne strony międzyludzkich relacji, czego dotyczą. Aniu, Pawle?
3: Ja tutaj tak, pisząc książkę, skupiłam się rzeczywiście na emocjach, dlatego że opowiadane przez Pawła historie tak naprawdę, no takie są mocno techniczne, tak? A ja tutaj wczuwałam się w rolę każdego bohatera, każdej bohaterki, jakby tak odsłaniając trochę inne oblicza człowieka, więc no mroczne, no jeżeli człowiek całe życie żyje w małżeństwie i jest przekonany, że to jego życie jest prawdziwe, a nagle dowiaduje się, że małżonek prowadzi równolegle inne życie, no to już...
1: Od 15 lat.
3: Tak, to już gorzej być nie może, tak? Więc wtedy człowiek naprawdę jest zdolny do wszystkiego, są i załamania, i depresje, i jakieś próby samobójcze, niechęć do życia, niechęć do chodzenia do pracy, do zajmowania się własnym dzieckiem, więc no to są te mroczne strony dowiedzenia się prawdy, tak? Z jednej strony jest ulga, że ja czułam, że ja widziałam, że coś jest nie tak przez lata, że coś mi nie pasowało, ale albo nie chciałam tego widzieć, ale w końcu jak już się dowiedziałam, że tak jest, no to są różne reakcje człowieka.
1: Właśnie miałem zapytać o to, już tak kończąc drugą część naszego spotkania w studiu, jak nisko może upaść człowiek i jak może krzywdzić swoich najbliższych. Może gdybyście mogli na koniec jeszcze drugiej części naszego spotkania podać jakiś przykład, oczywiście też bez takich szczegółów, które mogłyby łatwo zidentyfikować też bohaterów.
2: Powiem, że od miłości do nienawiści jest naprawdę niewielki krok,
1: to niewielka
2: granica i właśnie no, najwięcej tragedii tak ogólnie nawet, takich kryminalnych związanych z przemocą, czy z nawet... Jeżeli chodzi o zabójstwa, no to tak naprawdę to nie są zabójstwa, które są na ulicy, bo jednak więcej rzeczy ma podłoże właśnie w rodzinie, w jakichś kłótniach, w jakichś takich relacjach osób bliskich. I tutaj ta granica właśnie od tej miłości do nienawiści jest bardzo malutka i to szybko potrafi się przemienić.
1: Lawinowo potem już idzie, tak jest. Mhm. Detektyw to nie policjant, nie ma prawa do aresztowania czy stosowania przymusu bezpośredniego. Mam rację, Pawle? Tak, mam rację? Okej. Posiada jednak uprawnienia do przetwarzania danych osobowych,

0: kobieta odetchnie w pierwszym momencie, że faktycznie jest już dobrze. Bo tutaj też w tych sprawach, jak żona mówi mężowi, słuchaj, ja coś czuję, że jest nie tak. Nie, tobie się wydaje. Nie, ty już przesadzasz. Nie, ty już, tobie się w głowie pomieszało, bo ty już wszędzie widzisz tylko, że ja nie wiadomo, co robię. A ja tylko przecież poszedłem do pracy, ja się tylko uśmiechnąłem do telefonu, przecież to normalne. I kobieta przez rok, przez dwa, przez trzy lata, kiedy ma takie słowa powtarzane, ona faktycznie zastanawia się sama nad sobą, czy ona jest...
1: Nie postradzała zmysłów.
0: Nie postradała zmysłów.
1: Tak, tak. I o tym rozmawiamy w tej edycji Drogowskazów. W studiu ze mną i z wami są cały czas Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski. Paweł jest prywatnym detektywem, mediatorem i kuratorem społecznym. Oboje są autorami nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Michał Poklękowski, do rozmowy wracamy niebawem jeszcze w ostatniej trzeciej części Drogowskazów.
2: SK Rock Warszawa.

0: Jakowski, moje uszanowanie po raz trzeci i po raz ostatni. Praca prywatnego detektywa jest skomplikowana, pełna wyzwań, obejmuje szeroki wachlarz działań, bo dotyczy licznych aspektów życia. Z tej przyczyny trudno jest czasem udzielić takiej prostej, jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kim jest oraz co dokładnie robi prywatny detektyw. Można jednak powiedzieć, że praca prywatnego detektywa polega na pomaganiu ludziom poprzez rozwiązywanie ich często bardzo nietypowych problemów. Pomoc, człowiek i problem. Te trzy elementy są fundamentem działań każdego prywatnego detektywa. I o tym dziś w Drogowskazach. W studiu ze mną i z wami są cały czas Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski. Paweł jest prywatnym detektywem, mediatorem i kuratorem społecznym. Oboje napisali nową na rynku wydawniczym książkę pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Witam was po raz trzeci i ostatni w tej edycji programu.
1: Witamy.
0: Co tak naprawdę oznacza empatia w zawodzie prywatnego detektywa i w jakich okolicznościach ma największe znaczenie?
2: Myślę, że tej empatii to się uczyłem w pracy choćby właśnie kuratora społecznego. Mając 22 lata zostałem kuratorem społecznym, mam styczność z osobami, które były i w ośrodkach dla osób bezdomnych, i w domach samotnej matki, i osoby uzależnione. Kiedy rozmawiam z osobami z ośrodków dla osób bezdomnych, tak by ktoś powiedział, a co to za człowiek, to on już nie ma z nim nawet o czym rozmawiać. A naprawdę można się dużo empatii nauczyć, kiedy się dowiaduje, że ten człowiek prowadził firmę, kiedy się dowiaduje, że ten człowiek był wykształconą osobą. Jednego roku zmarła jemu żona i tego samego roku jego córka zginęła w wypadku samochodowym. I teraz pytanie, co my byśmy zrobili na jego miejscu? Czy byśmy poszli w alkohol, w narkotyki? Czy byśmy sobie odebrali życie, bo byśmy nie wytrzymali? A być może byśmy sobie założyli nową rodzinę i mieli nowe, małe dziecko, tak? Także tutaj wiele pokory do życia, do sytuacji, które poznaję. Myślę, że to nauczyło mnie dużej empatii i idąc w jakiekolwiek miejsce albo spotykając się z ludźmi, ja nie myślę sobie, jaki to ja jestem super dzielny. Ja sobie myślę, jak niewielka dzieli mnie granica między tym, gdzie jestem teraz, a gdzie mógłbym być, kiedy ten los by się pokrzyżował troszeczkę inaczej. Także myślę, że mając doświadczenie, to co powiedziałem w pierwszej części rozmowy, te doświadczenia takie zdobyte w swoim życiu, właśnie czy to w pracy zawodowej, czy tak ogólnie po prostu w rozmowach z ludźmi, to będzie decydowało o tym, jakim tym prywatnym detektywem się będzie. Czy się weźmie sprawę po to, żeby zarobić pieniądze, czy się weźmie sprawę po to, żeby faktycznie pomóc osobie, bo tak jak mówię, nie każdą sprawę trzeba wziąć i nie każdą sprawę trzeba tak prowadzić, jakby klient chciał, bo wielokrotnie wskazuje inne możliwości, inne drogi, żeby dojść do tego samego celu, albo nawet i jeszcze lepiej na tym wszystkim wyjść, niż tylko to, żeby się gdzieś tam też, pierwszy odruch człowieka to jest zemścić się być może, tak? Jak on mnie zdradził, to ja jemu teraz pokażę, co ja potrafię.
0: Zdaję sobie sprawę doskonale, że klienci takich agencji detektywistycznych, prywatnych detektywów potrafią być roszczeniowi, prawda? Potrafią się wymądrzać, tak? Potrafią też narzucać swoją wolę, albo nawet forsować swoje własne, prawda, taktyki zdobywania dowodów. Są tacy klienci, też się zdarzają,
2: są,
0: prawda?
2: Znaczy powiem, że to jakby prywatny detektyw ma lepiej niż policjant, bo ktoś, kto przychodzi na komisariat policji, składa zawiadomienie i krzyczy i mówi, co policja ma zrobić, jakby policjant nie ma możliwości odmówić przyjęcia zgłoszenia. Jak ktoś przychodzi i będzie krzyczał i mówił, co ja mam robić, kiedy ja wiem, że to nie jest ani droga, ani prawna, ani taka dla mnie właściwa droga, z którą ja bym się zgodził, ja po prostu powiem, ja takiej sprawy nie przyjmę i takiego zlecenia nie wykonam.
0: Sygnały ostrzegawcze, to też pytanie do was, do ciebie Aniu i do Pawła, możecie razem się uzupełnić w odpowiedzi. Takie sygnały ostrzegawcze w relacjach międzyludzkich, świadczące o tym, że ewidentnie coś złego zaczyna się dziać, psuć. Chodzi o związki intymne, tutaj w moim pytaniu, ale też na przykład o relacje biznesowe, tak? Takie sygnały, tak zwane red flagi. Wiecie, o co chodzi?
1: Tak jak Paweł powiedział, jeżeli chodzi o takie życie rodzinne i o sprawy związkowe, to na pewno zmiana zachowania, zmiana stylu ubierania, nowe perfumy, nowa fryzura, siłownia, czy nagle wychodzenie ze znajomymi, czy zostawanie po pracy, więc zmiana po prostu codziennych nawyków, zmiana odzywania się, nagle chodzenie z telefonem do łazienki, założenie hasła na telefonie, nie pozostawianie go ekranem do góry na stole, tak jak zazwyczaj leżał, tylko już leży odwrócony, więc to...
0: Czyli absolutna klasyka. To tak rzeczywiście to wygląda
1: teraz,
0: w życiu, tak,
1: tak
0: Paweł?
1: Tak teraz to wygląda.
2: Tak, właśnie główny taki pierwszy sygnał to ten telefon. Nagle telefon staje się super tajną rzeczą, którą trzeba chronić, bronić. I choćby też zajmuję się prowadząc fundację rozmowami w szkołach z dziećmi i dzieci same czasem mówią, ale dlaczego rodzice mają mi kontrolować telefon? Przecież mamusia to chowa telefon i ma 3 hasła, a tatuś też w ogóle z telefonem idzie nawet do łazienki, a jak mamusia mu zajrzała, no to była afera w domu, że mamusia mu zajrzała w telefon. No dlaczego mamusia mój telefon będzie sprawdzała? Więc tutaj to tak choćby pod tym kątem ja już widzę takie sygnały właśnie, że w domu coś tam się dzieje nie tak, bo jak przychodzi coś naturalnie. U mnie w domu telefon leży na wierzchu, żony telefon leży na wierzchu. My nie mamy naprawdę z tym problemu. Jak zadzwoni mój telefon, moja żona go odbierze, no i najczęściej zadzwoni do mnie jakaś kobieta, bo dużo częściej dzwonią kobiety z problemami.
0: Jasne.
2: No to ona po prostu pięknie odpowie, że mąż będzie za 5 minut, 10 minut oddzwoni. Mhm. Nie mam z tym problemu.
0: Tak, no jeżeli ktoś ma czyste sumienie, a propos tutaj smartfonów, telefonów, tak, no to żonie, mężowi, partnerce, partnerowi da, żeby, nie wiem, sprawdzić coś w Google na przykład, tak, jakoś tak jak mam czyste sumienie, to od razu nie pocę się, tak, bo moja żona chwyta mój telefon, żeby coś tam sprawdzić, nie, a nóż widelec otworzy na przykład Messengera, nie, i tam się po lekturze wywróci mi życie do góry nogami, tak, jej tak samo zresztą, nie, takie sytuacje są właśnie, a o waszej książce podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa, piszą w sieci, że to lekcja życia. Dlaczego? Poproszę was oboje o odpowiedź. Lekcja życia. Ta książka, która tutaj leży na stole.
1: Myślę, że wiele osób jest mimo wszystko nieświadomych po przeczytaniu paru historii, o czym mogą się niektórym otworzyć. Więc,
0: szeroko.
1: Takie nowe spojrzenie też na świat, na życie.
2: Mhm. Mi to trochę ciężko powiedzieć, bo ja w tych historiach siedzę codziennie. Dla mnie to nie jest nic nowego i ktoś po 3 słowach, jak słyszę choćby w rozmowie z klientem, bo mąż to, bo mąż tamto, bo mąż siamto, to ja już jestem w stanie wyobrazić sobie, co faktycznie on robi. Także jakby ze mną trochę trudniej porozmawiać, czy to lekcja życia, no bo ja to mam już na tyle codzienne te problemy, że one są dla mnie tak oczywiste, że po prostu ja już je widzę z daleka. Choćby idąc parkiem do łazienek, kiedy pójdę do łazienek, ja mniej więcej widzę, kto idzie z własną żoną, a kto idzie z kochanką.
0: O, do tego stopnia.
2: No bo z żoną idzie się w miarę normalnie, a z kochanką troszeczkę inaczej. Także no, nie wiem, na ile mogę się pomylić w tym wszystkim, ale troszeczkę myślę, że jestem w stanie to wyczuć, że tutaj jest takie nowe love, nowe zauroczenie, a tam już taka po prostu zwyczajna miłość, taka od 20 lat.
0: W swojej książce opisujecie realne historie osób, które padły ofiarą manipulacji, oszustw finansowych albo zdrady. Treść skupia się na dokumentalnym zapisie ludzkich losów oraz analizie psychologicznej zachowań sprawców. Do czego zmierzam? Czy to sami, słuchajcie, manipulatorzy, socjopaci, psychopaci, czyli ta tak zwana mroczna triada, czy to po prostu pogubieni ludzie, którzy nieintencjonalnie, niecelowo zupełnie też krzywdzą innych? Tutaj nawet w kontekście zdrady. Rady, tak? Co moglibyście powiedzieć?
2: Myślę, że pewno i tak.
0: I tak, i tak. To zależy.
2: Tak, to zależy, jak mówią prawnicy.
1: Ja myślę, że ludzie w dzisiejszych czasach są bardzo pogubieni i jeżeli też ktoś zaczyna kłamać i żyć jakimś innym życiem, to też sam się później gubi w tym wszystkim, więc chyba wydaje mi się, że mało jest osób, które są takie z natury manipulują innymi, tak? Bardziej to później wynika z potrzeby chronienia siebie, jakby zapewnienia sobie alibi. Sami się gubią w tym też, co mówią, w swoich kłamstwach i muszą później dalej w to brnąć. Mhm.
0: Profesjonalizm do samego końca, czy emocjonalny związek z klientem? Może przecież tak się zdarzyć, tak to sobie głośno wyobrażam, że prywatny detektyw wejdzie trochę za głęboko w sytuację, na przykład zdrady małżeńskiej, straci tą tak zwaną chłodną głowę, za mocno skupi się na cierpieniu na przykład zdradzanej osoby w tym wypadku. Jak tego uniknąć? Da się? Czy można czasami wejść za głęboko? No to już będzie po prostu nieprofesjonalne, prawda?
1: Ja powiem z perspektywy tego, jak ja to widzę. Ja myślę, że Paweł już tak bardzo mocno, chłodno na to patrzy, że on nie dałby się manewrować w takie bardzo osobiste zaangażowanie, że on nie będzie mógł spać po nocach. Ja jestem jeszcze na tyle naiwna, że jeżeli opowiada mi o tych sytuacjach, to ja je przeżywam, więc to u niego to doświadczenie i ta jakby jego wieloletnia praca już pozwoliła mu patrzeć na to chłodniej.
2: No myślę, że już właśnie, no ja z tymi historiami spotykam się na co dzień, więc jakby jestem w stanie, znaczy ja mam empatię, odczuwam i jakby staram się zawsze postawić troszeczkę w roli tej osoby, której ta sprawa dotyczy, jakby, choćby nawet przekazując informacje, mówiąc o tym, jak to się stało, no to też sobie tak myślę, co ja bym chciał, będąc tą kobietą, usłyszeć i w jaki sposób chciałbym to usłyszeć, znaczy co bym chciał usłyszeć, no to na to już nie mam wpływu, no bo ja muszę tej kobiecie powiedzieć prawdę i powiedzieć to, co było. Albo, że jest właśnie, no, że naprawdę jest poważna sytuacja.
0: No właśnie, a dobrze, a tu a propos też, no oczywiście, jako prywatny detektyw zbierasz dowody w sprawie, żeby udowodnić na przykład rację klienta, albo nie, ale czy na przykład twoja działalność sprowadza się wyłącznie do zbierania dowodów, Pawle, czy na przykład też do udzielania porad? Czy tutaj... Jak ma się zachować na przykład żona, która podejrzewa, że mąż ją zdradza, albo mąż, który podejrzewa, że żona jego zdradza?
2: Pierwsza część rozmów to jest właśnie to, co powiedziałem na początku. Jakby zbieram wywiad, chcę powiedzieć, jakie będą konsekwencje, jak nam się uda udowodnić, jaka będzie ta droga, ale też mówię tej kobiecie, jak ma się zachować. Takie wskazówki tak naprawdę ludzie dostają od swoich prawników, bo nawet kiedy była przemoc w domu, kiedy facet, który stosuje przemoc w domu, jak pójdzie do prawnika, to pierwsze, co usłyszę, pan się uspokoi, pan już będzie grzeczny. I wtedy nagle on się staje, albo kiedy dochodzi do sprawy rozwodowej, nagle wszyscy są super ojcami, super matkami, wszyscy chodzą na zebrania do szkoły, jak nigdy przez 8 lat nie byli we dwoje na zebraniu w szkole, tak tutaj mama i tata idą do szkoły. Mama się chce dowiedzieć, co u dziecka, tata chce się dowiedzieć, co u dziecka. Nagle tata zabiera dzieci na jakieś tam wakacyjne wyjścia, na lody, zabiera na atrakcje, kupuje prezenty, także tutaj no, te rady ludzie wskazują i tak naprawdę kiedy jest ten czas spraw sądowych, nagle ci ludzie zachowują się już zupełnie inaczej. Oni się zachowują książkowo, tak jak powinni się zachować. I na tym etapie, jakby tak na nich popatrzył, to by się można było zastanowić, po co oni się rozwodzą, jak oni są tak fajnie zgrane małżeństwem.
0: Pomyślałem.
2: A jak już sprawa się zakończy, no to znowu przechodzimy w tryb bycia normalnym, czyli tata, który walczył o kontakty. No, są różni ojcowie, żeby nie generalizować, ale taki tata, który powiedzmy bardziej udawał niż chciał, no nagle gdzieś tam tydzień się gubi, drugi tydzień się zgubił, trzeci tydzień się zgubił, potem się cały miesiąc zgubił i on nie miał czasu, tak?
0: Jeszcze dwie kwestie na koniec naszej dzisiejszej długiej rozmowy w studiu Drogowskazów. Co jest największym wyzwaniem związanym ze zbieraniem dowodów w pracy detektywistycznej? To głównie do ciebie, Paweł, pytanie.
2: Wyzwaniem dla mnie to na pewno jest miejsce, w którym pracuję, bo dużo łatwiej się pracuje w mieście, dużo trudniej się pracuje na wsi. W zasadzie na wsi jest to nie do zrobienia, bo samochód stojący 5 minut
0: wzbudza
2: na wsi, to ja już po 5 minutach mam zainteresowanie, już ludzie chodzą wokół tego
0: nie
2: samochodu.
0: Nie tylko kury się interesują tym samochodem.
2: Już, każdy wie. Także takie sprawy praktycznie też czasami ze względów technicznych, no jakby no ja mówię, no w tym miejscu ja tego nie zrobię, także żeby ludzie nie gdzieś tam nie dawać nadziei albo nie brać pieniędzy, kiedy i tak wiem, że z tego niewiele wyjdzie. No chyba, że wiem, że na przykład ta osoba wyjedzie po jakimś tam czasie, więc wtedy też już się nie ustawię na wsi, tylko ustawię się na jakiejś drodze wylotowej i jak ten samochód będzie jechał, to dopiero wtedy za nim ruszę. W mieście jest dużo prościej, tutaj ludzie naprawdę czasami...
0: Większa anonimowość po prostu.
2: Można stać sobie w samochodzie, siedzieć pół dnia i nawet nikt nie zajrzy, się nie zainteresuje, co ja tam robię.
0: Z lektury waszej książki wynika, że każda, nawet najbardziej beznadziejna sytuacja w życiu może doczekać się szczęśliwego finału. No i teraz tak właśnie, naiwność czy realistyczna diagnoza wysnuta na podstawie historii, które razem tutaj opisujecie, to ostatnia kwestia na koniec naszego spotkania w radiowym studiu. Naiwność czy rzeczywiście tak jest, że sytuacje nawet absolutnie beznadziejne mogą mieć szczęśliwy finał, od czego to też zależy.
1: I to, tak jak powiedziałam, ludzie w dzisiejszych czasach po części są naiwni. Na przykład ja bym dała się nabrać, gdyby nie jedna historia z tej książki mnie spotkała, więc myślę, że też bym dała. Ale też i taka właśnie nadzieja i rozwiązanie, też powiedzenie prawda nas wyzwoli, więc czasami ta prawda jest wyzwalająca.
0: Ale nie powiemy od razu teraz, żeby nie zdradzać wszystkiego, czy wszystkie te historie opisane w tej grubej, ponad 300-stronicowej książce doczekały się szczęścia. Szczęśliwego finału.
1: Wszystkie skończyły się jakoś.
0: Jakoś, tak.
1: Jakoś. Szczęśliwie każda się skończyła. pytanie dla której strony.
0: Pawle?
2: No właśnie, pytanie, czy lepiej żyć w kłamstwie i udawać, że jest fajnie, czy czasami się z tą prawdą zmierzyć i przez jakiś czas popłakać, ale gdzieś tam się otrząsnąć i móc zacząć to życie na nowo, już w zgodzie ze sobą i po prostu po swojemu. Także tutaj, tak jak siostra powiedziała, każdy będzie miał dla siebie inny pomysł i co jest lepsze. Czasami nawet ta osoba, która zdradza, dla niej też to jest, nawet to, że już się to wszystko wydało, to przynajmniej on już może odetchnąć, on już nie musi ściemniać, on już nie musi udawać na dwa fronty, że idzie do roboty i robi nadgodzinę, kiedy ma spotkanie z kochanką. Także dla kochanki też to jest odetchnięcie, no bo wreszcie nie jest już tą trzecią, tylko zostaje tą pierwszą. No i dla kobiety, która była zdradzana, no wreszcie też przepracuje to i będzie mogła zacząć jakoś tam po swojemu to życie od nowa sobie układać.
0: Kończymy. Na dziś musi nam wystarczyć. W studiu ze mną i z wami byli Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny. Była też Anna Sobolewska. Paweł i Ania, Ania i Paweł napisali wspólnie nową na rynku wydawniczym książkę pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Pięknie wam dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę w radiowym studiu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Proszę. Pełnych wersji drogowskazów zawsze szukajcie w sieci, między innymi na YouTubie czy na Spotify. A o naszych programach też regularnie piszemy w radiowych social mediach. Polecamy się waszej nieustającej uwadze. Wszystkiego spokojnego i bezpiecznego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
3: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń. Piątek, Michał Poklękowski, zapraszam. Stanowisko, którego de facto nie było, wypłaty za podwójne dyżury czy nagłe podwyżki bez żadnego uzasadnienia. To tylko niewielka część nieprawidłowości, jakie ujawnił audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ustalenia kontrolerów, które przedstawił Stołeczny Ratusz, są miażdżące. O tym Mateusz Chłystun.
1: Większość ustaleń audytu dotyczy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, który pełnił funkcję koordynatora SOR-u, choć formalnie takiego stanowiska w szpitalu w ogóle nie było. Dostawał za to osobite wynagrodzenie i podwyżki. Uzasadnień jednego i drugiego w archiwach księgowości szpitala nie ma.
2: Miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. Jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy.
1: Tłumaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poza tym w kilku przypadkach szpital płacił za dyżury lekarzom, którzy formalnie w tym samym czasie pełnili je w innych placówkach. Audytorzy uznali, że zarząd szpitala naraził też placówkę na kary finansowe nakładane przez NFZ.
2: Między innymi za to, że karetki za długo czekały pod dyżurem na przekazanie pacjenta.
1: Audyt zakończył się ponad 40 zaleceniami, które szpital powinien natychmiast wdrożyć.
0: Sporą część opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura. Najpierw usłyszał zarzuty, teraz stracił stanowisko. Prezydent Bytomia odwołał dyrektora szkoły podstawowej nr 42, którego kilka dni temu zatrzymano za posiadanie pedofilskiej pornografii.
3: Prezydent zawiadomił rzecznika dyscyplinarnego i śląskiego kuratora oświaty. Spełnił również wszystkie zalecenia prokuratora, włącznie z uniemożliwieniem wstępu byłemu dyrektorowi do wszystkich gminnych placówek wychowawczych i edukacyjnych na terenie Bytomia.
0: Mówiła Małgorzata Węgiel, wnuk rzeczniczka prezydenta Bytomia. Byłego już dyrektora podstawówki zatrzymano w ramach ogólnopolskiej policyjnej operacji Hellfire. Jak informowała prokuratura, mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletnich i posiadania takich treści. Podejrzany częściowo przyznał się, grozi mu kara do 5 lat więzienia. Już 100 milionów poleconych listów wysłano za pośrednictwem usługi e-doręczenia. Ministerstwo Cyfryzacji i Polska Poczta ogłosiły, że korzysta z niej już ponad 4 600 000 Polek i Polaków. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił, że korzystanie z e-doręczeń jest jeszcze łatwiejsze od początku lipca, od kiedy z usługi można korzystać także w aplikacji mObywatel.
4: 12 milionów aktywnych użytkowniczek i użytkowników mObywatela ma dzisiaj szansę, że może prosto, przyjaźnie, z każdego miejsca w Polsce, bez względu czy są na rybach, bez względu czy mają wakacje, bez względu czy są w domu, czy są w pracy, mogą wysłać o każdej porze dnia i nocy swoją przesyłkę.
0: Z e-doręczeń mają obowiązek korzystać instytucje publiczne i przedsiębiorcy, mimo że dla zwykłego Kowalskiego usługa nie jest obowiązkowa, to 55% wszystkich kont założyły osoby fizyczne, przekazała prezes Poczty Polskiej Magdalena Gaj. Kraków zyska 191 nowych syren alarmowych. Obecny system, jak twierdzi Urząd Miasta, jest niewystarczający. W tym roku na ten cel miasto planuje przeznaczyć około 8 milionów złotych z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, mówi Mariusz Kaczmarek, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w stolicy Małopolski.
5: Ten system, który chcemy zamontować w Krakowie, pozwala również na przekazywanie komunikatów głosowych i pozwala również określić rejon, do którego chcemy dotrzeć tym komunikatem, czyli możemy jakby wycinać z Krakowa rejon, którym jest jakieś zagrożenie, bo to nie tylko kwestia wojny, pocisków i tak dalej, ale to jest ogłaszanie różnego rodzaju alarmów.
0: Będzie to prawdopodobnie najnowocześniejszy system alarmowania w kraju. W ramach akcji Lato z szermierką w każdą środę w Parku Staromiejskim w Łodzi, a w soboty też na Zgierskiej Malince, odbywają się otwarte treningi dla osób w każdym wieku. To okazja, by pod okiem instruktorów poznać podstawy jednej z najstarszych dyscyplin olimpijskich i przekonać się, że szermierki może spróbować dosłownie każdy.
6: A dlaczego warto w ogóle spróbować szermierki?
7: Jest to ogólnie sport super do rozwoju ciała. Joanna Krześlak, trener nowoczesnej szermierki klasycznej. Ale jest to super sport też pod względem tego, jeśli chcemy na przykład popracować nad naszą dyscypliną, nad naszą precyzją, tak żeby po prostu pracował i ciało, i umysł.
8: Bardzo fajne.
6: Miałeś kiedyś w ogóle możliwość spróbowania tego sportu?
8: Tak.
6: Czy dzięki takim właśnie zajęciom chciałbyś może wrócić do tego?
8: Może, możliwe.
6: A co ci się w tej szermierce najbardziej podoba?
8: Te ruchy, jak mogę kogoś ciąć i tak dalej.
0: Cykl potrwa do końca sierpnia, a na zajęciach szermierki był z mikrofonem nasz reporter Daniel Tekliński.

0: SK Rock Warszawa.
1: Podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki wyliczył m.in. swoje inicjatywy ustawodawcze. 5 Gruzinów zatrzymanych w sprawie rozboju na warszawskiej Ochocie. W raporcie też przełomowe odkrycie polskich badaczy w sprawie prokrastynacji.
2: SK Rock. Raport.
1: 6. Michał Poklękowski. Dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś piątkowy raport. Zablokowany odcinek S5 w stronę Poznania. Od tego zaczynamy. W Bydgoszczy zderzyły się 2 ciężarówki na tej trasie. Utrudnienia w ruchu występują na odcinku między węzłami Bydgoszcz-Miedzeń i Bydgoszcz-Południe. Policja wyznaczyła objazdy.
2: To jest raport.
1: Świętowanie w gronie zwolenników, podsumowania i zapowiedzi. Chcę w istocie zmienić model prezydentury. Tak w rocznicę zaprzysiężenia mówił Karol Nawrocki. Podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wyliczył m.in. swoje inicjatywy ustawodawcze.
3: Złożyłem je w ciągu roku, drodzy Państwo, 22, a więc średnio 2 inicjatywy ustawodawcze na miesiąc. Zrobiłem to dlatego, bo chcę, w istocie chcę zmienić model prezydentury. Prezydent nie jest tylko od tego, aby prawo opiniować i zajmować się ustawami, które przychodzą z Sejmu.
1: Karol Nawrocki zapowiedział też, że w ciągu kilku miesięcy zostanie przedstawiona prezydencka strategia rozwoju.
3: Wierzę głęboko, że prezydencka strategia rozwoju stanie się w najbliższych wyborach parlamentarnych punktem odniesienia dla wszystkich tych, którzy aspirują do rządzenia w Rzeczpospolitej Polskiej, żeby stworzyć realny plan na przyszłość dla Rzeczpospolitej.
1: Nad strategią pracują między innymi prezydenckie rady, w których zasiada łącznie 700 osób. 5 Gruzinów zatrzymanych w sprawie rozboju na stołecznej Ochocie. Według ustaleń służb mężczyźni brutalnie zaatakowali Białorusina, który wpłacał gotówkę do bankomatu. Następnie napastnicy usiłowali wciągnąć 25-latka do samochodu.
4: W trakcie szarpaniny napastnicy przewrócili go na ziemię, uderzali go rękami po głowie, a następnie zabrali saszetkę z gotówką oraz telefon komórkowy, po czym oddalili się z miejsca zdarzenia. Łączna suma strat wynosiła ponad 20 tysięcy złotych. Funkcjonariusze ustalili i zatrzymali następnego dnia na terenie miejscowości Duchnów 5 obywateli Gruzji w wieku od 23 do 29 lat.
1: Mówi Jakub Gontarek ze stołecznej policji. Zatrzymani Gruzini usłyszeli zarzuty dokonania rozboju z usiłowaniem pozbawienia wolności pokrzywdzonego. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: W walce z prokrastynacją, czyli skłonnością do odkładania działań na później, na potem, najlepsze efekty daje zmiana w emocjonalnym podejściu do danego zadania i stosowanie tzw. pozytywnych wzmocnień w czasie jego wykonywania. Wykazały to najnowsze badania naukowców z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Prokrastynacja jest problemem dotyczącym wielu ludzi na świecie. Badania pokazują jasno, że nawet 95% studentów na całym świecie chronicznie odwleka wykonywanie zadań akademickich.
5: Pogoda.
6: No ja miałam przeczytać tę pogodę, ale trochę prokrastynuję.
5: Aha, dobrze.
6: Dobre,
5: słusznie.
6: Dobre. Ale rzeczywiście ja leżałam wczoraj w łóżku i poczułam, że już jest chłodniej i że już jest przyjemniej i że mam pootwierane okna i czekałam na burzę. Czekałam aż walnie, czekałam aż grzmotnie. Mnie przynajmniej w okolicach Warszawy nie grzmotnęło. Ciekawa jestem, czy gdzieś grzmotnęło. Dzisiaj będzie padać tak od Warszawy w dół, w Łodzi, we Wrocławiu, w Opolu, w Katowicach, w Krakowie, w Rzeszowie, a północ jakaś taka zupełnie ładna i elegancka. Ale nie martwcie się, będzie chwilowe ochłodzenie, a potem znowu patrzę w tych prognozach. Pod koniec przyszłego tygodnia znowu będzie 3 deszki.
5: To dobrze, że odpoczniemy od tych upałów, bo naszym słuchaczom też już się znudziły.
7: Jesus fucking Christ! Co za gówno!
0: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
5: No, dzisiaj można, drodzy Państwo, o wszystkim. Dzisiaj jest piątek.
6: Tak, to jest absolutnie najlepszy komentarz do wszystkiego, ten jeden, który wypuszczamy. Bardzo mi się podoba. Piątek jest, piąteczek, piątunie. Michał, co u Ciebie?
1: W raportach o tym, jak Polki i Polacy oceniają rok prezydentury.
5: To powiedz, jak
1: Karola Nawrockiego.
6: Ten ciekawy, no.
1: Będziecie zaskoczeni,
5: bo jak Tusk ocenia, to wiemy.

0: Zanim na termometrach pojawi się mniej niż zero, to jeszcze trochę musimy poczekać.
1: Ja nie chcę czekać na takie rzeczy.
0: A chcesz już od razu teraz
1: nie,
0: now?
1: W ogóle nie chcę tego dnia jednak. Mniej niż zero to nie. Żeby było tak jednak na plusie, żeby się nie powtórzyła ta historia. Swoją drogą kocham piątek za to, że możemy sobie pobleblać. Możemy sobie pogadać o wszystkim. Możemy sobie pogadać o pogodzie, że gdzie ta busza? Dlaczego nie było burzy? Dlaczego nie grzmotnęło porządnie? Gdzie spadł deszcz? I takie tam różne historie i nikt nam nic nie zarzuci, bo w końcu piątek jest.
0: Prawda to, gdzie wczoraj padało, albo gdzie padać miało, albo gdzie chcieliśmy, żeby padało, to o tym państwo donosicie.
2: Wczoraj na wieczorem spacerku na Kępicach Chomińskich przy Wale Wiślanym grzmiało pięknie po stronie Łomianek, później nawet trochę pokopało, także tam Białołęka dostała dwie krople na spokojnie, coś się działo, pozdrawiam.
0: Ale tak było, potwierdzam, bo wczoraj bulwary pana Karskiego sobie zwiedzałem w lewo i w prawo i w lewo i jeszcze usiadłem sobie na stateczku i wypiłem bezalkoholowe i faktycznie dwie krople spadły, tak,
1: tak
0: było.
1: Tak, Kądziel robił za Wojtka dzisiaj po prostu, czyli krótko mówiąc, położył się późno spać i dzisiaj się jakoś zbiera, ale dopowiem ci, dzielny jesteś.
0: Asiulka, ty jeszcze mówiłaś o tym, że nie grzmotnęło w łóżku wczoraj, prawda? Wieczorem jak leżałaś, czekałaś na burzę. I no, słuchacze też w tym temacie.
3: Asiu, nie martw się. U mnie też nie grzmotnęło wczoraj w łóżku. Miłego dnia. Do widzenia.
4: 6 na 9 w Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Trudno, co zrobić?
1: Co zrobić? Życzę państwu, żeby jednak grzmotnęło, ale póki co Suede i Emotionally Unavailable.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem mało uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
7: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
8: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
9: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Reklama.

0: No i w każdej sprawie jeszcze żadnych suchara nie wygrał piątkowego. Czekaj. Ja bardzo czekam, zacieram rączki. Będą pewno.
1: Bo to jest taki piątek jak każdy piątek. Passenger za nami, Westerok. No i my w piątek czujemy się jak pasażerowie w nieswoim pociągu. Bo to wy, drodzy państwo, prowadzicie ten program w różne strony.
0: Poczekaj, bo to jest straszne wygodnictwo. Ja powiedziałam, że możemy sobie pobleblać, więc pobleblajmy sobie.
1: No i mamy recenzję naszego programu.
2: Ale wy bleblacie cały tydzień, nie tylko przy piąteczku. No, także wszystko w porządku.
1: Jak najlepszym, no.
0: To prawda, no za to nam płacą. Cześć, Jentara, co robisz w życiu? Bleblam.
1: Czekaj, dzwonek sobie przygotuję. Chciałaś suchara? To masz.
3: A czy słyszeliście, jaki to jest seks na CBA? Pukanie przed 6 rano.
4: 6 na 9 w Esterok.

0: Najpierw będzie festiwalowe lato, bo ono sobie pięknie trwa. Mamy dzisiaj dla was też karnety na rokowiznę, ale zaraz po festiwalowym lecie czas na raport i Michała Poklękowskiego.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.
3: Zapraszam. W miejscowości Szaniec w Świętokrzyskiem doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem uczestników 45. Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki. Podczas trwającej burzy na idącą grupę spadł konar drzewa. Poszkodowane zostały dwie kobiety. W najnowszym sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej ponad połowa badanych, niemal 53%, wystawiła prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ocenę pozytywną, co najmniej czwórkę, za pierwszy rok prezydentury.
2: To jest raport.
3: Prezydent USA Donald Trump powiedział, że Amerykanie są zaangażowani w rozmowę o zakończeniu wojny w Ukrainie i poinformował, że doszło w nich do postępu. Nie ujawnił szczegółów, wyraził też przekonanie, że wojna z Iranem niebawem się zakończy.
2: Rok. Sport.
3: Zwycięstwa Lecha i Jagiellonii, remis Rakowa i przegrana GKS-u. Za polskimi drużynami pierwsze spotkania trzeciej rundy eliminacji do europejskich pucharów. Zespół z Katowic przegrał z HPL-em Tel Awiw 0-2, a Raków bezbramkowo zremisował z Hammarby. Z kolei Lech skromnie wygrał z Klaksvik 1-0, a Jagiellonia 2-1 pokonała Rangersów.
4: Wiadomo, że to jest dwumecz i zapracowaliśmy sobie na małą przewagę i pojedziemy na Ibrox walczyć o awans ze zwycięstwem. Minimalnym, ale zawsze zwycięstwem.
3: Mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Rewanże zaplanowano za tydzień.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: O pieniążkach lubimy Państwu od czasu do czasu opowiedzieć, o pieniążkach, których nie mamy, a chcielibyśmy je mieć.
1: Ale w ogóle bardzo mnie to ubawiła, cała ta historia w gruncie rzeczy, bo wyobraźcie sobie teraz, że jedziecie sobie do Włoch na wakacje i leżycie na plaży i nagle z morza wypływa hajs, duże pieniądze po prostu i rzeczywiście turyści na Sycylii, wypoczywający, wylegujący się, zobaczyli unoszące się pliki banknotów, no i oczywiście ruszyli natychmiast, żeby je wyławiać po prostu, służyć, upychać tam w te, wiesz, staniki, majty, wszystko po prostu. Co się okazało? Okazało się, że do morza trafiło około 670 tysięcy euro. 670 tysięcy euro, wyobrażacie sobie? Tak te banknoty pływały. Pieniądze zostały wyrzucone w torbach do morza z łodzi paserów, którzy byli ścigani przez policję. No i pochodziło oczywiście albo z transakcji narkotykowych, albo z prania pieniędzy, albo z obrotu fałszywymi banknotami, nie wiadomo, ale na pewno były na nielegalu. No niestety, policja, która aresztowała tychże paserów, również przeszukała na plaży slipy, kieszenie, staniki, no i pozabierała im ten hajs, tym turystom po prostu, ale jak sobie wyobrażam, jak to musiało wyglądać, to było naprawdę niezłe.
0: Tak, pakowali w biustonosze, oni w slipy właśnie, jak powiedziałaś, i tutaj od razu stałbym na straconej pozycji, wiesz. Ja mam takie malutkie slipki, większe mi niepotrzebne.
2: 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pierwszy do wody!
2: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
1: Czas na wakacje!
2: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Chociaż kusisz, powiem szczerze. Asia pyta, czy wchodzimy w gacie. Ja mówię, jak to?
1: No bo te gacie, co ci turyści we Włoszech zobaczyli te pieniądze i opychali w te gacie. No po prostu w ogóle Mistrzostwo Świata. I ty tak sobie powiedziałeś, że ty byś miał mało do chowania, bo masz malutkie majteczki.
0: Oszty.
1: Nie wiem, czy ty się reklamowałeś w ten sposób, czy wręcz przeciwnie, dobra, że twoje gatki
0: Słuchaj,
1: takie malutkie.
0: Joanno, droga, wchodzimy w gacie.
1: Tak?
0: Bo już wiem, co miałeś na myśli. Lecimy.
2: Już się nic nie denerwuj, bo pani Asia na plaży w chałupach również nie miałaby za wiele dochowania. No. Także nie grozi wam, tak jak mi zresztą, jakiś nagły przypływ gotówki.
1: Ej, ale poczekajcie, no nie wysnuwajmy tych wniosków aż tak daleko. To, że człowiek na golasa nie ma kieszeni, żeby schować hajs, to nie oznacza, że nie będzie miał przypływu gotówki.
3: Poranne 6 na 9 w SCRO.
0: Bo już myślałem, że chciałaś powiedzieć, że człowiek na golasa też miałby gdzie
1: nie,
0: schować.
1: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie.

0: jak się nazywa facet, który wygrał zawody w ping-ponga? Pingwin. A co robi Kaczyński na korcie tenisowym? Gra w siatkówkę.
1: Bo ja też jestem takim śmieszkiem, też można się załapać do was?
2: Oczywiście, że tak.
1: To ja chcę powiedzieć jingle Eska Rock.
3: Eska Rock.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Posągowa Ola Ciupa prezentuje opalone ramiona i ściśnięty biust. Na ramówce Polsatu szkoda, że nie odwrotnie, ściśnięte ramiona i opalony biust.
2: U mnie z kolei kabareciarze z Polsatu śmieszkują z Wiśniewskiego i Mandaryny. Ten niezręczny moment, gdy nikt się nie śmieje. Uff, naprawdę, myślałam już, że to o nas.
0: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
3: Łukasz Bąk.
4: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
3: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to z kartą Moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,98, a polski pomidor malinowy kilogram tylko 2,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Reklama.

0: Rok Warszawa.
1: W całym kraju strażacy interweniowali 1240 razy, wszystko przez nawałnicę. Na drogach pojawią się zarówno radiowozy oznakowane, jak i nieoznakowane. To w ramach akcji Prędkość.
2: SK Rok. Raport.
1: Siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. Dramatyczna akcja strażaków w Warmińsko-Mazurskim było o włos od tragedii na obozie żeglarskim. Służby ratunkowe dostały informację o wywróceniu się kilku łodzi na jeziorze Seksty w powiecie piskim. W wodzie znalazło się 39 osób. To nastolatkowie biorący udział w obozie, a wszystko przez silny wiatr.
3: Jedna z łodzi zatonęła, natomiast trzy pozostałe utrzymały się na powierzchni. Wszystkie osoby zostały bezpiecznie podjęte z wody.
1: Relacjonuje Łukasz Wróblewski, rzecznik Warmińsko-Mazurskim. Mazurskich strażaków. W tym regionie wskutek nawałnic uszkodzonych zostało 19 budynków mieszkalnych oraz 10 budynków gospodarczych. Największe szkody odnotowano w miejscowościach Lubomino i Wapnik w powiecie lidzbarskim. Po przejściu nawałnicy wystąpiło tam intensywne gradobicie.
3: Mieszkańcy informowali o kulach gradowych wielkości pięści, a nawet jabłka. Rolnicy zgłaszają bardzo duże straty w uprawach oraz uszkodzenie sprzętu rolniczego.
1: Łącznie w kraju wskutek nawałnic ranne zostały 4 osoby. W powiecie suwalskim spadający fragment dachu uderzył mężczyznę w powiecie buskim. Przewrócone drzewo spadło na grupę kilkudziesięciu pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. Dwie osoby zostały ranne. Z kolei w powiecie kętrzyńskim drzewo przewróciło się na jedący samochód osobowy, raniąc jedną osobę.
2: To jest raport.
1: Wyliczenia, ale też huczne zapowiedzi. Karol Nawrocki podsumował pierwszy rok prezydentury. Rocznicę świętował w gronie zwolenników podczas specjalnego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Przemówieniu głowy państwa przysłuchiwał się Michał Skolimowski.
4: Karol Nawrocki zaznaczał, że chce zmienić model prezydentury, wyliczał swoje inicjatywy ustawodawcze. Przyznał, że ten rok był pracowity, ale zmęczenia nie czuje.
5: Mam ciągle wiele energii na kolejne 4 lata. Mam 100% baterii.
4: Prezydent zapowiedział, że dziś podpisze kolejne 4 ustawy. Odniósł się też do zarzutów rządzących, którzy wypominają mu liczne weta.
5: 259 ustaw podpisanych i 41 ustaw zawetowanych. Ktoś tu naprawdę nie potrafi liczyć.
4: Karol Nawrocki zapowiedział też, że prezydencką strategię rozwoju ma zostać zaprezentowana w ciągu kilku miesięcy. Zaznaczał też, że wierzy, że stanie się ona punktem odniesienia dla najbliższej kampanii parlamentarnej.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
1: Dziś spodziewajmy się częstszych kontroli drogówki w całej Polsce. To w ramach akcji Prędkość, o której więcej na koniec Rafał Różycki.
6: Jak powiedziała mi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie, głównym celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i eliminowanie kierowców, którzy łamią przepisy.
7: Trwają wakacje, a wiadomo, wraz z nimi okres wzmożonych wyjazdów. Wielu kierowców spieszy się, chcąc jak najszybciej dotrzeć do celu. Kilka minut zaoszczędzonych podczas podróży nigdy nie jest warte ryzyka utraty zdrowia, czy nawet życia.
6: Nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn tragedii na drogach.
1: Na drogach pojawią się zarówno radiowozy oznakowane, jak i nieoznakowane. Policyjne działania odbędą się w ramach europejskiej akcji Speed.
8: Pogoda.
9: No i bądźcie czujni. Ja dzisiaj, jak jechałam rano do pracy, to też widziałam dwa radiowozy, które sobie krążyły i sprawdzały, czy człowiek jedzie prawidłowo i czy wszystko jest okej, więc ty jak kądzie będziesz wyjeżdżał
10: to
9: dzisiaj,
10: uważać mam.
9: To uważaj i rzeczywiście jak wy będziecie też jeździli sobie gdzieś, to uważajcie.
10: Tak, ja widziałem kiedyś dokument a propos tej policyjnej akcji Speed, tam Sandra Bullock grała w tym dokumencie, także trzeba uważać, jak się jeździ szybko.
9: Tak, tylko ona nie miała hamulców, zresztą tak jak my.
0: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
11: Od 6 do 9
0: w SC Rok.
10: Pan Michał zażenowany wyszedł.
9: Ja mu się kompletnie nie dziwię, bo ja dzisiaj patrzę tak na kondzie i słucham i myślę sobie, że sucharów nam nie będzie trzeba, bo ty dzisiaj w dobrej kondycji jesteś.
10: Ale
9: sucharowej, wiesz?
10: Zobacz, co będzie w raportach. Michał, dawaj.
1: W sałacie i tytoniu wyhodowano zwierzęce białka. Komu to potrzebne?
9: No jak to?
1: O tym w raportach.
9: W tytoniu?
10: No, niewiarygodne jednak.

0: Ci turyści na Sycylii, o których opowiadaliśmy, co chowali te pieniądze w slipy, bo pieniądze wypłynęły z morza i w panią pychały w staniki, też mieli nadzieję, że będą mogli zatrzymać te pieniądze, ale niestety nie mogli ich zatrzymać, no ale właśnie zastanawialiśmy się, jak to jest z tym chowaniem pieniędzy. Kondzie mówi, że ma małe slipki, ustaliliśmy już, że zięta raz kolej na plaży nudystów to już w ogóle nie miałaby gdzie schować, jakby coś wypłynęło z morza. No i temat nam się zrobił.
1: Otóż to, piątek, piąteczek, piątunio, majtunio. No i teraz państwo na to zwracają uwagę.
2: To jest jeden z powodów, dla których nie należy na plażę wychodzić w stringach. Nie byłoby gdzie chować gotówki.
0: Znaczy, ten paseczek jednak jest, więc powiedzmy, że można jakoś tak zahaczyć.
1: I a propos tego, że nie byłoby gdzie chować gotówki, jak się okazuje, są sposoby.
3: Cześć, słuchajcie, w kwestii chowania w różne miejsca. Taka historia, jako że mam czym oddychać. Kiedyś w pracy graliśmy w taką grę, gdzie były w kopertach numerki, trzeba było sobie kraść te numerki, wyrzucać kostką, kraść numerki i potem za te numerki dostawał prezenty. Ja te koperty chowałam, kładłam sobie na stole i przykrywałam piersiami. Nikt mi tych kopert nie ukradł. Ja wtedy rozbiłam bank, nie? Ja miałam jakieś 10 prezentów. Także na coś się w końcu przydały.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ja jeszcze sobie to rozkładam na czynniki pierwsze, wiesz. Staram się zobaczyć tę grę.
0: Ja wiem, że ty byś się bardzo starał zobaczyć tę grę.
1: Dobre. Posłuchajmy dobrego grania teraz na antenie SK Rock.
0: Bill McCreary / Duff McKagan, Chad Smith i Brendan McCreary, utwór pod tytułem Cool Kids.

0: Reklama. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
9: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: Lepsze Mazowsze?
11: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
11: czekają na twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
11: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
11: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Reklama.

0: Tak, sprawdzam. Będzie AC Drinkers, będzie Jam, będzie Royal Republic, będzie Nocny Kochanek. Depesz Mode nie będzie, ale i tak będzie zacnie, drodzy Państwo, na Rokowiźnie.
1: W Krakowie 28 i 20 sierpnia i ja tam będę też i już się cieszę i zacieram ręce i bardzo chętnie kogoś zgarnę. Mm-hmm. Mamy karnet do oddania, ale ponieważ dzisiaj jakoś tematem przewodnim zupełnie przez przypadek zrobiła się banda paserów, która wyrzuciła na Sycylii ze swojej łodzi 670 tysięcy euro, które ludzie potem upychali po kieszeniach, to stwierdziliśmy, a ponieważ paserzy jak to paserzy, oni są głównie znani z tego, że wciskają niezłe blefy.
0: Kity.
1: No kity, więc jakby czekamy na naszym messengerze, wciśnijcie nam taki kit, żeby nam buty spadły, albo żebyśmy po prostu kupili ten blef na, w ogóle, że kurczę, rzeczywiście, biorę, po prostu kupuję 7. Więc czekamy na messengerze, zobaczymy, kto nam wciśnie lepszy
0: tak,
1: kit.
0: Ale też, drodzy Państwo, żeby nie było jak zwykle w naszej sytuacji, prawda? Tak do 15 sekund, co? Te blefy. Do 15 sekund.
1: Do 15, no tak, żeby te blefy nie trwały 3 minuty.
0: Otóż to Messenger Eski Rok czeka, zaproszenia na Rokowiznę też czekają.
2: 6 na 9.

0: Boys Don't Cry. Teraz fajny chłopak. W raporcie Eski Rok jest punktualnie 7.30. Michał Poklękowski.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Policja, prokuratura, biegli oraz przedstawiciele innych służb oraz instytucji ponownie weszli na teren nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów w Rogowcu w województwie łódzkim. Z pomocą specjalistycznego sprzętu i też nowoczesnych technologii oceniali skalę zagrożenia. Dzięki tym badaniom powstanie ekspertyza. Ponad 120 koni zaprezentowanych będzie w 48. Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi, który rozpoczyna się dziś w stadninie w Janowie Podlaskim. W niedzielę najlepsze konie powalczą o czempionaty, a wieczorem odbędzie się aukcja Pride of Poland.
1: To jest raport.
2: Biotechnolodzy z Londynu stworzyli sałatę i tytoń, które w swoich komórkach produkują ważne białko mięśni zwierząt, mioglobinę. Tak zmienione rośliny mogą znaleźć potem zastosowanie w masowej produkcji żywności.
1: SK Rock Sport.
2: Holender Bart Lemmen wygrał w Karpaczu czwarty etap Tour de Pologne, no i zdobył żółtą koszulkę lidera. Za kolarzami trudny i częściowo deszczowy etap 40 km przed metą doszło do kraksy, w której przewróciło się ponad 20 zawodników. Dziś piąty dzień zmagań, zawodnicy wystartują z Opola, a meta zlokalizowana będzie na podjeździe na górze Kocierz w Beskidzie Małym. Chicago Fire pokonało meksykański zespół Necaxa?
3: Chyba tak się... Nie wiemy, nikt nie wie, nikogo
2: też
3: to nie interesuje.
2: Necaxa 2-0 w każdym razie wygrała z tym zespołem w meczu pierwszej kolejki League Cup. To turniej z udziałem klubów z USA i Meksyku. Robert Lewandowski był na boisku od 64 minuty, ale nie strzelił gola.
3: Może Metaxa? To z kolą wchodzi.
4: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, RSC Rock.

0: No, ładne nam sprzedajecie kity, trzeba przyznać dzisiaj. Sami się upominamy, żebyście nam wcisnęli jakiś niezły blef. Wszystko oczywiście po to, żeby zdobyć karnet na rokowiznę w Krakowie 28 i 29 sierpnia.
1: To po kolei, drodzy Państwo, lecimy. Najpierw pan Maciej.
2: Krótko, zwięźle i na temat, bo jestem fajny.
1: Ocenimy, jak się być może spotkamy, pan Artur?
3: Słyszeliście o takim blefie? Taki zespół kiedyś był, Beatlesi, i oni podobno byli fajni. Słyszeliście o tym?
0: W ogóle nie słyszałam, nie znam.
1: Córka mi opowiadała też o takim młodzieżowym zespole ABBA, ale też nie znam. Sprawdźmy u pana Patryka, co tam?
4: Nie, no mi to już się odechciało tych karnetów, w ogóle to całą rokowiznę w ogóle tam jechać. Tyle czasu biorę udział w tym konkursie i nic się nie dzieje. A jakie dostanę, to jest sprzedam i tyle. No, tyle temacie.
1: I Artur?
3: Słyszeliście o takim blefie? Taki zespół kiedyś.
1: A, to było!
3: Witelsi, i oni podobno byli fajni.
0: To było już, tak.
1: To było, no to pan Paweł może w tej sytuacji.
5: Dobra. Poproszę bilety na krakowską rokowiznę, a w razie czego sam wesprę jakiegoś wokalisty, któregoś w dżem, czy nocnego kochanka na scenie, jak zajdzie taka potrzeba.
1: Krzysiek Sokołowski do nas dzwonił, powiedział, że nie zajdzie taka potrzeba, że on sobie świetnie daje radę sam. Także, drodzy Państwo,
0: czekamy na wasze głosówki. No, wciskajcie nam blefy, wciskajcie nam kity, wymyślcie jakąś naprawdę niezłą skuchę, niezłe kłamstwo. Czekamy.
1: Messengerowski rok czeka na głosówki. Czekamy, nagrody czekają.
6: Cześć, nie uwierzycie. Prezydent podpisał ustawę.
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
8: Reklama.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
12: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbu z luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Trwa wielka wyprzedaż w Obi. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
6: Reklama.

0: O tej porze, to ja mam wrażenie, że ja jestem w stanie uwierzyć w każdy kit. Wiesz, to jest taki moment, że człowiek wstaje, 4:30, coś siada i wystarczy, że powiesz coś, myślę, aha, dobra, okej.
1: Okay. To sprawdźmy, drodzy państwo, czy uwierzycie w ten kit.
2: Cześć, nie wiem, czy to ważne, ale Radio Z też rozdaje bilety na rok.
1: No w życiu byśmy w to nie uwierzyli z jednego prostego powodu, skoro pan jest słuchaczem Eski Rock, no to wiadomo.
0: No to wiadomo,
1: no,
0: że
1: nie słucha
0: że nie
1: tam.
0: Wie, też nie wie, co tam się dzieje, no to jest logiczne.
1: Tak, drodzy państwo, bo dzisiaj karnety na rokowiznę trafią w ręce czyjeś już dosłownie za kilka sekund. Sprawdźmy tylko, jak państwo wciskacie nam kit.
3: Mam taki dziwny układ z szefem. On blefuje, że nie widzi, że się obijam. Ja blefuję, że nie patrzę, ile zarabiam.
1: Mamy podobnie.
4: A dzień dobry, musiałem aż się zatrzymać. Dzwonił do mnie Wojtek, nie uwierzycie. Podobno rzucił papiery.
1: A ja byłem w ubikacji dzisiaj, żadnych papierów nie było, także nie ma żadnego problemu.
0: Ja miałem wrażenie, że to było z helikoptera, nie?
1: Musiałem się zatrzymać. Chłopie, uważaj na siebie.
0: Uważaj, wiesz, nie zatrzymuj się helikopterem lecąc.
5: Moja babcia przez przypadek zadzwoniła kiedyś do radia, bo myślała, że dzwoni do przychodni. Odebrał prowadzący, pogadali chwilę i wygrała bilety na koncert. Poszła od tego czasu, twierdzi, że ten cały Slayer trochę za głośny, ale perkusista zdolny.
1: Ty, ale ten Dawid, co ma fajne, po prostu, nie? Myki tak rozdaje, że niby przychodnia, a później wręcza bilety. My też wręczamy. Komu?
6: Eska Rock? A co to takiego? Przecież ja nie słucham radia. Nigdy.
1: No, my panią też?
7: Nie, no mi to już się odechciało tych karnetów w ogóle, tą całą rokowiznę w ogóle tam jechać. Tyle czasu biorę udział w tym konkursie i nic się nie dzieje. A jakie dostanę, to je sprzedam i tyle. O, tyle w temacie.
1: A pan już drugi raz.
0: Tak, pan już drugi raz próbuje sprzedać te bilety, no.
1: No to. Kto wygrywa zatem? Pan Jacek?
0: Tak, dajesz.
1: Proszę bardzo.
8: Cześć, nie uwierzycie. Prezydent podpisał ustawę.
1: O, tak nie uwierzyłem, że aż na chwilę mi po prostu ręka zdrętwiała.
0: Ale tylko dlatego, że wczoraj zrobiłeś ludziom buuu. Trzeba uważać, co się klika.
1: Gratulujemy, odezwiemy się.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Ten czas tak zasuwa, Rzeszka mi to już,
2: ale drodzy weź, państwo. Jak to, dobra.
1: Szkoda gadać, lecimy, żeby nie było, uwaga, proszę bardzo, dramat Kate Blanchett. Nie śpi, bo karmi kury. Ja kiedyś chciałem zjeść zupę z kurczakiem i wiesz co, kelner posadził go przy stole ze mną.
2: O Boże, kończ, co się dzisiaj... Ja wiem, piątek jest. U mnie z kolei Agnieszka Chylińska zrzuciła 20 kg jedząc kotlety schabowe. I powiedziała, ja sobie wymyśliłam, że będę tak wyglądała. I tak sobie myślę, może te kotlety schabowe też były wymyślone?
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
5: To była ciężka noc dla strażaków. W prawie całym kraju zaliczyli prawie 1300 interwencji. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W raporcie też huśtawki bez siedzeń na warszawskim Ursynowie.
6: SK Rock. Raport.
5: Minuta po ósmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Niemal 1300 interwencji, 4 osoby ranne. To była ciężka noc dla strażaków w prawie całym kraju. Przechodzące przez Polskę gwałtowne burze i nawałnice zrywały dachy i przewracały drzewa. Najtrudniejsza sytuacja była na Mazowszu i w województwie warmińsko-mazurskim. O czym więcej Mateusz Głębiewski.
7: Na Mazowszu strażacy interweniowali 38 razy tylko i wyłącznie w związku z zerwanymi dachami. Na Warmii i Mazurach największe szkody odnotowano w miejscowościach Lubomino i Wapnik w powiecie Lidzbarskim. Po przejściu nawałnicy wystąpiło tam intensywne gradobicie.
8: Mieszkańcy informowali o kulach gradowych wielkości pięści, a nawet jabłka.
7: Relacjonuje Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Na jeziorze Seksty na Mazurach nawałnica przewróciła łodzie z ponad 30 osobami na pokładzie.
9: Te osoby wpadły do wody. Na szczęście zostały podjęte na brzeg i obyło się bez osób poszkodowanych.
7: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. Łącznie w kraju wskutek nawałnic ranne zostały 4 osoby.
5: Dwie z nich to pielgrzymi zmierzający na Jasną Górę, na których w powiecie buskim przewróciło się drzewo.
10: To jest raport.
5: Nieruchomości, środki na koncie i wynagrodzenie. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, której był wiceprezesem. Identycznie jest z innym podejrzanym. Prokuratura zabezpieczyła też majątek byłego prezesa fundacji Cezarego J.
11: Poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 2 milionów złotych na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej współwłasność tego podejrzanego.
5: Tłumaczy prokurator Dorota Sokołowska-Mach. Obaj są podejrzani też o nielegalne finansowanie partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. W tym samym postępowaniu prokurator nałożył karę 3000 złotych na byłą premier Beatę Szydło za 5-krotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Huśtawki bez siedzeń na warszawskim Ursynowie. Tak jest we wciąż powstającym stołecznym parku nad południową obwodnicą. Władze miasta najpierw przymocowały siedzenia do ziemi, by finalnie je zdemontować. O szczegółach Aleksander Żuszkowski.
12: Nie można się huśtać, bo to niebezpieczne, mówią urzędnicy. To ze względu na to, że huśtawki są za blisko chodnika i podczas huśtania powstaje ryzyko zderzenia z pieszym. Mieszkańcy twierdzą, że projektant musiał bujać w obłokach.
13: Myślałam, że to jest jakieś do wspinania się. Coś tu będzie jeszcze podłączone, nie wiem.
14: Nie korzystam.
13: Po co je
10: montowano, skoro nie można się na nich huśtać. No nikt nie pomyślał przed czasem i tyle. W takim miejscu, gdzie huśtawka przeszkadza tym, którzy chodzą.
12: Urzędnicy tłumaczą, że trwają prace nad nowym rozwiązaniem, które ma sprawić, że nie będzie szans na potencjalną kolizję huśtających się z przechodniami.
5: Dodam tylko, że budowa parku nad południową obwodnicą Warszawy ma zostać zakończona jeszcze w tym roku.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Aż 82% Polek i Polaków uważa, że wyższe ceny paliw przełożą się na wzrost cen towarów oraz usług, a 29% firm w kraju rozważa podwyżki cen. Tak wynika z danych przekazanych przez BIK Info Monitor. Jednocześnie 22% przedsiębiorstw bierze pod uwagę ograniczenie skali działalności ze względu na rosnące koszty pracy i produkcji.
13: Pogoda.
14: Ja bardzo przepraszam, ale ja chciałam wrócić do tematu tych huśtawek, bo uważam, że to jest absolutnie genialne. Czyli krótko mówiąc, jeżeli dochodzi do kolizji, że człowiek się huśta i może potrącić pieszego, teraz sobie wyobraź, bo to jest niedaleko mnie, więc dlatego jestem taka zainteresowana. Huśtasz się, pani jadzie, wychodzi z psem, rozumiesz, i bęc! Wiesz, niebywałe, jak można postawić tak huśtawki? To można by na przykład na drodze szybkiego ruchu postawić huśtawkę.
15: Zobacz, rozwiązaniem okazało się zdemontowanie siedzeń. To są takie huśtawki bez siedzeń. Moja żona ma taką huśtawkę. Nastrojów!
13: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
16: Od szóstej do dziewiątej w SC Rock.
17: Już sobie ostrzymy zęby na kolejny maraton.
15: Maraton takich śmieszków w raporcie.
14: Nie wiem, można by zawisnąć na rękach jeszcze, jak nie ma siedzenia i się pochuśtać. Nie wiem, Michał, co ty na to? Jak tu się pochuśtać teraz?
15: To powiedz po prostu, o czym opowiesz. W pobliżu Ziemi przeleci?
5: No coś przeleci. Nie huśtawka, planetoida. A to w poniedziałek, o tym w raportach.

0: ogóle fajnie. Piątek, piąteczek, piątunio. Trochę mi słucharków zabrakło, ale zaraz do słucharków wrócimy. Na razie sprawdzamy, co państwo robią. Rozdaliśmy już jedne bilety na Rockowiznę w Krakowie, ale rozdawaliśmy wcześniej na Rockowiznę w Gdańsku. I w ogóle wakacje są, więc państwo jeżdżą.
1: Tak, halo, gdzie pan jedzie?
2: Cześć, chciałem się przywitać. Pozdrowienia z pięknego Sopotu. Dziś wieczorem wybieram się na Rockowiznę w Gdańsku. Dzięki biletom, które wygrałem u was, liczę na ostrą i fajną zabawę. Jadę teraz zorganizować jakieś stopery do uszu dla mojej żony, bo stwierdziła, że tyle godzin przy tak ciężkiej muzie to ona nie przeżyje. Mam nadzieję, że przeżyje, bo to drugi dzień imprezy, także pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, na raz.
1: Liczę na ostrą i fajną zabawę z żoną, ale najpierw muszę ją trochę wygłuszyć.
0: Bardzo mi się podoba hasło, mam nadzieję, że przeżyje. No my w sumie też, trzymamy kciuki.
1: Tak jest, co państwo robicie jeszcze o tej porze?
3: A tak przy okazji, jak są wolne wnioski, to ja jadę do pracy odbić kartę w GPS-ie, a później się zawijam, lecę na Poznań, bo mój synek zaczyna dzisiaj starty w Mistrzostwach Polski na Malcie. Tak jest. Poznaniu, trzymaj się, jedziemy po medal, jedziemy. Tak, tak. Mówi to ojciec najlepszego wioślarza, Kanadyjkarza w Warszawie.
0: Ale no? Ekstra, trzymamy bardzo, bardzo, oczywiście, bardzo mocno. Kciuki, ty też jedziesz w tamtą stronę, mógłbyś na chwilę na Maltę zahaczyć.
1: Wiesz, właśnie ja jadę w tamtą, tylko nie wiem, czy pan sprawdził, że chłopak mówiąc jadę na Maltę na mistrzostwa, miał naprawdę na myśli tą poznańską, nie?
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Bo jeszcze się rozminął.
0: Cóż, chociaż w sumie wolałabym na tą drugą Maltę. No ale cóż, na razie póki co dobrze rokuje Rolling Stones i You Know I'm No Good.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama. SK Rock. Nowości.

0: A my mamy dla Państwa propozycję nie do odrzucenia.
1: W ogóle mamy tyle propozycji. Wysłaliśmy człowieka na rokowiznę. Tak. Teraz komuś wręczymy 1000 zyla na prezent marzeń. No po prostu, what the Friday.
0: Dokładnie, wysłaliśmy człowieka na rokowiznę, teraz wręczymy prezent marzeń. Powtarzam to, co powiedziała Joanna. Dlaczego mamy tyle prezentów? W ogóle jako ludzkość kiedyś wysłaliśmy człowieka na Księżyc, a teraz mamy zamiar wysłać na Marsa. Ej, hello!
1: Nie, na razie w jednemu księżycu podbił oko Elon Musk.
0: Tak było.
1: Naprawdę wkurza. Ale nic to, słuchajcie, jest taka strona wytyfy.sk.pl i tam się zgłaszajcie, a my do kogoś zadzwonimy i po prostu zrobimy mu taki weekend, jak go jeszcze nie miał.
0: Otóż to, drodzy Państwo, trzeba nas przekonać albo właściwie napisać, czemu to właśnie Wam mamy sprezentować i zrobić ten prezent marzeń, sprezentować 1000 zł do wydania na fajną...
1: Ja bym lubiła, żeby ktoś do mnie zadzwonił i powiedział,
0: masz
1: ej, ziemtara, słuchaj, masz tauzena, idź się baw.
0: No właśnie. No. Także wtf.sk.pl. My jeszcze w tej godzinie będziemy do Państwa oddzwaniać, ale pomalutku, powolutku do raportu.
1: Do raportu lepszy z Meliny, dobra?
0: Otóż to.
2: Autopromocja. Melina S-Rock.
3: Tatiana Okupnik.
4: Pisali, o, bardzo sympatyczna, muno i tak dalej, a ktoś powiedział, przestańcie puszczać tego starego dziada z tym głosem jak koza.
3: I, to ty, tak?
4: Tak, to ja. I wiem, że to jest element tego mojego głosu, ta chropowatość, jak się pojawia, tylko teraz mogę stosować to wtedy, kiedy chcę.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Areszt dla 57-latka, który miał wykorzystać seksualnie nieletnią, jak podało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Obowiązki zawodowe mężczyzny wymagały współpracy z młodzieżą. Brał udział w zajęciach i wyjazdach organizowanych przez jedną ze szkół w Koninie. Według władz Ceuty w mieście przebywa wciąż od 3 do 5 tysięcy afrykańskich migrantów, którym udało się przedrzeć z Maroka do tej hiszpańskiej eksklawy.
5: To jest raport.
6: Pożar w samym sercu Lombardii nad jeziorem Como płonie już około 400 hektarów lasów, a mieszkańcy i turyści z niepokojem obserwują rozwój sytuacji.
5: SK Rock Sport.
6: Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju w Toronto. Polka wygrała ze Szwajcarką Wiktorią Golubić 6-2, 6-1. O ćwierćfinał Świątek zagra jutro z Ukrainką Martą Kostiuk. Dziś początek trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Wisła Kraków podejmie u siebie Wisłę Płock.
7: To na pewno jest zespół, który chce budować od tyłu. To jest zresztą taka charakterystyka trenera Majewskiego. Lubi wielopodaniowo budować swoje ataki. Ma do tego piłkarzy.
6: Mówi trener Wisły Kraków Mariusz Job. Początek dzisiejszego spotkania o 20:30.
2: Sześć na dziewięć. SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday w SCRO.
2: My bardzo lubimy ten moment, bo mamy przyjemność w piątki wręczyć komuś 1000 zł na to, żeby spełnił swoje marzenie lub marzenia innych. I z nami jest Aga. Cześć, Aga.
3: Cześć.
4: Aga będzie spełniała marzenia swojej mamy. Drodzy Państwo, mamy Tauzena, wręczamy Tauzena. 1000 leci do Was pod warunkiem, że opowiesz, co Ty tej biednej matce swojej chcesz zrobić.
3: Chciałabym ją wysłać w powietrze, żeby skoczyła ze spadochronu i zrobiła najbardziej szaloną rzecz w swoim życiu.
4: Tak.
2: Czy mama jest odważna?
3: Mama jest odważna. Myślę, że jeszcze nie spodziewa się, że jej córka jest tak szalona i chce coś takiego jej zaprezentować, ale myślę, że po prostu pójdzie w to.
4: Tak jest, czytamy wasze zgłoszenie. Mama jest fantastyczną kobietą, wychowała was czwóreczkę z dziećmi i wnukami i już prawnuczkiem, który jest w drodze, to tak naprawdę będzie oczekiwało na mamę aż 17 osób z transparentem na dole, jak napisałaś.
3: Dokładnie, czyli 17 i ta jedna w dwupaku, więc można powiedzieć, że 18.
2: Bardzo to jest ładne, chyba że już się dwupak rozpakuje, to wtedy będzie was już absolutnie pełnoprawna 18. Słuchaj, no ja bym bardzo chciała, żebyś do nas potem napisała, jak to było, albo chociaż żebyś zdjęcie wysłała, jak tam ma się poczuła i jak ten transparent wyglądał i co się działo, dobra?
4: Tak, dokładnie.
3: Wyślę. Jestem mega podekscytowana tą wiadomością od was, także zrobiliście mi piątek.
4: No to kochana, czekamy na zdjęcia, czekamy na jakąś, nie wiem, relację z tego skoku. Sprawa załatwiona, ale żeby było jasne, absolutnie zasłużone oklaski. Prezent trafia w wasze ręce. Zróbcie tam z mamą szuruburu.
2: No. Trzymaj się, Aga.
4: Pozdrawiamy, trzymaj się. Cześć, pa, gratulujemy.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi.

0: taki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Reklama.

0: przy tym utworze systemowy down, to ja zawsze mam ciary. Ale można sobie takie ciary zafundować w różny sposób. My na przykład niektórym fundujemy ciary, wysyłając na rokowiznę. Niektórym wręczamy 1000 zł na prezent marzeń. I oni też z tego powodu mają ciary. Ale ciary można mieć na przykład, jak człowiek idzie się schłodzić.
1: Witam. Pytacie w programie, co robimy z rana. Ja właśnie wracam z Komory. Minus 120 stopni. Byłam się schłodzić przy naszym polskim upale. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: To wystarczy, że wyjdę z pracy, bo już u nas leje i jest chłodno, ale żeby od razu minus 120, och kurczę,
2: otóż
0: aż
2: to.
0: Mnie ciary przeszły.
2: Czyli ty mówiłaś o tym, jak się można schłodzić, to ja pozwolę opowiem o tym, jak się można rozgrzać, bo Joanna dzisiaj opowiadała także o tym, że czekała na grzmoty w sypialni, ale tych nie było.
3: Dzień dobry, no ja też muszę przyznać, że wczoraj usunąłem, zanim moja władczyni piorunów wróciła z pracy, więc zabrzmiało dopiero rano. Ale pani Asiu, w razie czego, gdyby było zbyt spokojne niebo, to zapraszamy. Spotykam się nieraz ze znajomymi, żeby gdzieś tam tych piorunów na ten żywie wzrosło.
2: No ciekawe zajęcie.
0: Ze znajomymi. Czy to jest... Chyba jeszcze aż takiej propozycji nie dostałam.
2: No
0: muszę się teraz zastanowić, jak mam żyć.
2: Ze znajomymi spotykam się na grzmoty. To sucharek na koniec, kochani.
4: A wiecie, jak można przestraszyć małe raczki? Buraczki.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: Tak, tak, to już
1: tak,
0: koniec.
1: Tak, to prawda. Słuchajcie, weekend zaczynamy my przynajmniej z Kądziem. Nasza ulubiona kapibara dopiero teraz zaczyna pracę, czyli Jaro Sobierajewicz, który miejmy nadzieję, że już jest. Nie wiem, zresztą trzeba by to jakoś sprawdzić, ponieważ tam się w Poznaniu tramwaj wykoleił.
0: Tak, dokładnie.
1: No i on tuptał do tej pracy, na piechotę chyba.
0: Słuchajcie, Jaruś wsiadł do tramwaja.
2: Tramwaja.
1: Dobrze nam idzie.
0: Do tramwaju i się tramwaj wykoleił. Dziękujemy.
1: Chodźmy.
0: Do poniedziałku.
1: Chodźmy stąd.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Może nie powinien pan iść dzisiaj do pracy, szefie?
3: Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Lepsze Mazowsze?
12: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
11: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
12: czekają na twój głos.
11: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
12: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
11: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
12: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
13: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.

0: całym kraju łącznie w ciągu doby niemal 1300 strażackich interwencji. To po nawałnicach. Rekordy na warszawskiej giełdzie mimo wojen i napiętej sytuacji na świecie.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. 4 osoby ranne. W kraju łącznie w ciągu doby niemal 1300 strażackich interwencji. Służby mają pełne ręce pracy po nawałnicach, które w ostatnich godzinach przechodziły przez Polskę. W Świętokrzyskiem najgorzej było w miejscowości Szaniec w powiecie Buskim, gdzie powalone drzewo raniło pątników.
2: Złamany konar drzewa spadł na grupę pielgrzymów. Dwie kobiety w wieku 74 oraz 25 lat zostały zabrane do szpitala.
0: Mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. W regionie wiatru uszkodził też pokrycia dachowe m.in. domu w miejscowości Polanki w powiecie Buskim i remizy w Osinach w powiecie Starchowickim.
1: To jest raport.
0: Za lubelskimi strażakami także pracowita noc, ale pełne ręce roboty mieli już od wczorajszego popołudnia. A wszystko w związku z burzami, które przechodziły także przez ten region Polski. O szczegółach Maciej Kurek.
3: Strażacy w województwie lubelskim 128 razy musieli wyjeżdżać, by usuwać skutki nawałnic. 90% ich interwencji dotyczyło usuwania z dróg połamanych gałęzi oraz drzew. Na 17 budynkach silny wiatr częściowo zerwał lub uszkodził dachy.
0: W wyniku burz na Lubelszczyźnie nikomu nic się nie stało.
1: Słuchacie raportu. SC Rock.
0: Rekordy na warszawskiej giełdzie mimo wojen i też napiętej sytuacji na świecie. Podczas ostatniego otwarcia WIG20 pokonał historyczny szczyt. O szczegółach na koniec Krzysztof Płowecki.
4: Giełda papierów wartościowych nie widziała takich notowań od prawie 20 lat.
5: Przekroczono próg 4000 punktów i jest to notowanie historyczne.
4: Mówi Mariusz Maciejczak, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW. Mimo napiętej sytuacji międzynarodowej, inwestorzy pozostają optymistyczni. Jak wyjaśnia ekspert, konflikty zbrojne, choć destabilizują sytuację, zwiększają też zapotrzebowanie na odbudowę i inwestycje.
5: Paradoksalnie musimy pamiętać o tym, że każda wojna napędza gospodarkę.
4: Na dobre wyniki warszawskiej giełdy wpływa również kondycja polskich przedsiębiorstw, a to z kolei przekłada się na sytuację pracowników.
5: Miejsca pracy na pewno nie będą redukowane, ale będą utrzymywane.
4: Zdaniem analityków w najbliższym czasie na giełdzie papierów wartościowych będziemy obserwować dalsze wzrosty.
6: Pogoda.
0: W piątek na zachodzie i w centrum Polski dominować będzie słońce. Mieszkańcy południa i południowego wschodu muszą z kolei przygotować się na przelotne opady, także burze, którym lokalnie może towarzyszyć grad i silniejsze porywy wiatru. Termometry pokażą od 18 stopni na Pomorzu przez 24 na Mazowszu do 26 na Podkarpaciu.
6: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie.

0: A mój jestem kawałek podłogi bardzo pasuje do sytuacji, w której teraz się znalazłem. Wchodzę sobie do studia i mówię, tutaj, tutaj, tutaj, tutaj, to wszystko jest moje. I do 12 nie oddam. Pan Jaro mówi dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zaczynamy piątkowe kultowe historie. Zaczynamy od kultowego zespołu, choć jeszcze nie kultowe piosenki, bo piosenki nowej z tego roku. Ale może kto wie po latach, taką kultową będzie. Streets of Dreams.

0: Bed of Roses, zespół Bon Jovi w SC Rock. A teraz wspomnienie pewnego basisty.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Legendarnego, dodam, brytyjskiego basisty, najbardziej znanego jako współzałożyciel, wieloletni członek zespołu UFO. Pete Way to człowiek, który zapisał się w historii muzyki jako jeden z najbardziej charakterystycznych showmanów, jeżeli chodzi o bas, charakterystyczny styl, nisko zawieszona gitara, pasiaste spodnie, to wszystko naprawdę było wyjątkowe i definiowało jego wizerunek w latach 70. i 80. Dziś miałby urodziny, rocznik 51, więc świętowałby 75-lecie. Doktor, UFO.

0: Lithium. Singiel, który oficjalnie ukazywał się w lipcu 92 roku, choć pochodzi oczywiście z płyty, która za moment będzie miała swoje 35-lecie, czyli z albumu Nevermind. Nirvana w SC Rock. A cóż jeszcze przed nami? Między innymi pan Lenny Kravitz i historia pewnego charytatywnego koncertu, a w zasadzie koncertów, ale to dopiero po Aerosmith.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.

0: XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
3: Reklama.
4: Esta Rock Radar.
5: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Zbliża się druga rocznica głośnego powrotu grupy Linkin Park w odświeżonym składzie. Formacja z Emily Armstrong na wokalu szykuje dla swoich fanów niezwykłą niespodziankę. Kulisy wznowienia działalności zostaną bowiem przedstawione w nowym filmie dokumentalnym, któremu towarzyszyć będzie również premierowe wydawnictwo płytowe. A o szczegółach tego wydawnictwa przeczytacie na skrok.pl w zakładce Radar.
4: Skrok Radar.
6: What's happening? This is the Devil Without a Cause, Kid Rock.
7: This is Jack White.
8: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

czyli Aerosmith w Esce Rock. A teraz wspomnę pewną serię koncertów, która miała miejsce 19 lat temu. Po sukcesie Live Aid, a potem Live Aid, pojawiła się impreza o nazwie Live Earth, a więc seria koncertów, która miała na celu zainicjowanie działań przeciwko globalnemu ociepleniu. To wszystko działo się 7 sierpnia roku 2007. Seria koncertów zgromadziła ponad 150 zespołów muzycznych na całym świecie i transmisje, które to ekologiczne przesłanie wysłało do ponad 130 krajów za pośrednictwem telewizji, radia i już wtedy obecnego powszechnie internetu. Tyle, że nie przyciągnęło tylu widzów, co te poprzednie wielkie akcje charytatywne, ale ustanowiło rekord rozrywki online z ponad 15 milionami transmisji strumieniowych podczas koncertu i kolejnymi 40 w ciągu następnego miesiąca. Wśród wykonawców, którzy pojawili się na Live Earth, grali byli tacy jak Genesis, Duran Duran, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Bon Jovi, Shakira czy pan Lenny Kravitz.

0: kiedyś marzyłem o takiej własnej, prywatnej lokomotywie, ale w czasie takich upałów, jakie mamy teraz, to chyba nie byłoby idealne rozwiązanie. Przynajmniej nie taka z piosenki Perfektu. Za moment 10, raport Eski Rock przed nami, a potem The Cranberries.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Wiadomo, że niskie...

0: do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Reklama.
5: Cieśnina Ormus może zostać ponownie otwarta już wkrótce, tak wynika ze słów prezydenta USA. W stołecznym ogrodzie powstał trójwymiarowy model szkieletu słonicy Erny.
6: SK Rock. Raport.
5: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Procedury zadziałały, system ostrzegł organizatorów na czas. To ocena Mazurskiej Służby Ratowniczej po wieczornej akcji ratunkowej na jeziorze Seksty na Mazurach. Po silnych podmuchach wiatru 32 osoby wpadły do wody. Były to osoby w wieku od 14 do 19 lat, uczestniczyli w obozie żeglarskim. Wszystkim udało się skutecznie pomóc, mówi nam Stefan Świderski z Mazurskiej Służby Ratowniczej.
7: Oni płynęli na silnika, wszystkie załogi były ubrane w kamizelki ratunkowe, brakowało im pół godziny do miejsca, które wybrali na postój. Sygnalizacja alarmowa nie zalecały natychmiastowego zejścia do brzegu.
5: Jak dodaje, wichura, która położyła łódki, trwała zaledwie 2 minuty. Zdaniem Stefana Świderskiego akcja przebiegła sprawnie i skończyło się wyłącznie na strachu.
7: Zestresowani byli, większość była zestresowana. Przenocowaliśmy ich u nas na terenie naszej bazy. Oni wszystko stracili, w sensie wszystko jest w łódkach, bo to obóz wędrowny. To, co mieli na sobie, to w tym zostali wyciągnięci na pokład jednostek ratowniczych.
5: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu szykuje teraz dla nich potrzebne wsparcie.
8: To jest raport.
5: Cieśnina Ormus może zostać ponownie otwarta. Tak wynika ze słów Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że jest bezpośrednio zaangażowany w negocjacje z Iranem i że rozmowy idą w dobrym kierunku. Na razie nie ma jednak ostatecznego porozumienia, choć ponoć jest ono bardzo blisko. Cieśnina jest teraz w pewnym sensie otwarta. Mamy jednak nadal blokadę, nad którą kontrolę sprawuje amerykańska marynarka wojenna. Jestem zaangażowany w negocjacje i uważam, że idą one bardzo dobrze. W sprawie otwarcia cieśniny z Iranem negocjuje też Oman. Teheran twierdzi, że rozmowy są bliskie finału. Według propozycji Iran miałby kontrolować statki wpływające do cieśniny, a Oman te, które z niej wypływają. Rozmowy utrudniają jednak wciąż trwające napięcia i ataki na Bliskim Wschodzie. Udrożnienie cieśniny jest kluczowe dla transportu surowców, m.in. ropy, a więc wpływa na globalne ceny paliw.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Wraca do warszawskiego zoo w wersji 3D. W stołecznym ogrodzie powstał trójwymiarowy model szkieletu słonicy Erny, która przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek tego miejsca. Będzie to pomagać w nauce o budowie zwierząt i bioróżnorodności.
9: To, co jest dla nas bardzo, bardzo ważne, to łączenie nowoczesnych technologii z tym procesem edukacyjnym w taki sposób, aby inspirować do świadomej ochrony przyrody i myśleć o tym, jak ważna jest bioróżnorodność.
5: Mówiła wiceprezydent Warszawy Magdalena Młochowska. Przygotowanie modelu wymagało wiele pracy. Najpierw zeskanowano prawdziwy szkielet, potem elementy wydrukowano w technologii 3D i złożono w całość.
4: SK Rock Biznes.
5: Aż 82% Polek i Polaków uważa, że wyższe ceny paliw przełożą się na wzrost cen towarów i usług, a 29% firm w kraju rozważa podwyżki cen. Tak wynika z danych przekazanych przez BIK Info Monitor. Jednocześnie 22% przedsiębiorstw bierze pod uwagę ograniczenie skali działalności ze względu na rosnące koszty produkcji. Orlen zwiększy import gazu skroplonego z USA od 4 kwartału tego roku, zgodnie z zawartymi w poprzednich latach kontraktami, poinformował wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk. Na przełomie tego i przyszłego roku koncern ukończy 3 duże inwestycje energetyczne. Ponad 120 koni zaprezentowanych będzie w 48. Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi, który rozpoczyna się dziś w stadninie w Janowie Podlaskim. W niedzielę najlepsze konie powalczą o czempionaty, a wieczorem odbędzie się aukcja Pride of Poland. Jeszcze ceny walut. Za dolara płacimy 3,77 zł, euro kosztuje 4,31 zł, frank szwajcarski jest wyceniany na 4,64 zł i funt brytyjski na 4,98 zł.
4: Pogoda.
5: W piątek na zachodzie i w centrum Polski dominować będzie słońce. Mieszkańcy południa i południowego wschodu muszą z kolei przygotować się na przelotne opady deszczu oraz burze, którym lokalnie może towarzyszyć grad i silniejsze porywy wiatru. Termometry pokażą od 18 stopni na Pomorzu, przez 24 na Mazowszu, do 26 na Podkarpaciu.
0: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: Higher i zespół Creed w SC Rock. A teraz piosenka, o której artystka, która ją nagrała, sama opowiada na swoim oficjalnym profilu Facebook, że mówi o potrzebie czujności, o codziennej weryfikacji docierających do nas informacji oraz o krytycznym myśleniu. Piosenka, która ma być przestrogą przed manipulacją i próbami wyprowadzenia człowieka w pole. Co w dzisiejszym świecie dzieje się, albo próbują robić bardzo często.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Mądra ta nosowska Katarzyna. Sos chaosu.

0: Peggy Sue. Nie wyszła za mąż. To Myslowic. Pamiętają Państwo fikcyjną postać grane przez Irenę Kwiatkowską z serialu 40-latek, kobieta pracująca i to, co ona zawsze mówiła, że kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi. I teraz będzie o mężczyźnie pracującym, który żadnej pracy się nie boi.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Bo ten człowiek, poza tym, że śpiewa w Iron Maiden, Bruce Dickinson, jest człowiekiem renesansu. Posiada licencję pilota komercyjnego. No latał przecież, prawda? Na dużych samolotach i przewoził ludzi na przykład na Maderę, na wakacje. Pilotował też osobiście specjalnie przetestowane samoloty Iron Maiden, Air Force One, podczas ich światowych tras koncertowych. O tym, że trenował szermierkę, dokładnie floret, przed laty, Państwu opowiadałem. O tym, że był autorem różnego rodzaju książek, też mówiłem, no ale to, że na przykład on miał stworzyć również recepturę oficjalnego i niezwykle popularnego piwa wśród fanów Iron Maiden Trooper, chyba tego jeszcze nie mówiłem. Naprawdę, gościu, który robi wrażenie. Wielki, absolutnie fantastyczny także wokalista. Bruce Dickinson ma dziś urodziny. Wszystkiego najlepszego. Fear of the Dark.

0: A teraz nie będę żartować, tylko powiem, że ta piosenka miała spory wkład w coś, co nazywamy dziś heavy metalem. I to nie jest żaden żart, bo w tej piosence po raz pierwszy w historii muzyki pojawiło się sformułowanie heavy metal, a dokładnie heavy metal thunder, użyte w drugiej zwrotce. Podchwycone potem przez krytyków muzycznych dało nazwę całemu gatunkowi ciężkiej muzyki, który akurat przedstawicielem Steppenwolf nie był, żeby nie było wątpliwości. Born to be Wild. No dobrze, co tam będzie w Esterok się jeszcze działo przed godziną 11? Na przykład za moment spotkamy się z zespołem Lady Punk.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
9: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
10: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
11: To pierwszy do wody!
12: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
11: Czas na wakacje!
12: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
13: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: Castorama!
16: Teoria i praktyka.
17: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
18: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis.

0: Dwie sztuki na kartę, a wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Hi, I'm Phil Collins.
3: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
4: Hi, this is Beto.
5: And this is Paolo from Apocalyptica
4: on SK Rock. SK Rock.
6: Jesteś idolem, wielbicie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny

zamki na piasku zespołu Lady Punk. Ja już kiedyś opowiadałem o tym, jak to Jimmy Page przed laty zakładał zespół Led Zeppelin, tworząc go na podwalinach tego, co kiedyś stanowiło inny legendarny zespół w latach 60. nazywający się The Yardbirds. Od The New Yardbirds i koncertów, które miały zmienić ten zespół w legendę czegoś, co dziś nazywamy hard rockiem, prowadziła jednak długa droga. Najpierw trzeba było zakończyć tą, która kojarzyła się z przyjemnym rock'n'rollem lat 60. Czyli trzeba było zakończyć historię The Yardbirds. I tak się składa, że dziś ta właśnie rocznica. 58 lat temu zespół prowadzony już wtedy przez bardzo młodziutkiego, ale już zdolnego Jimmy'ego Page'a, grał koncert w Luton, który był, jak się okazało, ostatnim koncertem projektu, który słynął z takich nagrań jak to. For Your Love.

0: To nagranie nawet bez tej solówki na końcu jest przepiękne, ale wiadomo, że ona robi największą robotę. Znakomity David Gilmour w piosence Pink Floyd. 11. I teraz będzie znakomity raport autorstwa znakomitego Michała Poklękowskiego.
1: Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox. Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
14: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
17: O.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
20: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Reklama.
21: Na kąpielisku Błękitna Laguna w Siechnicach pod Wrocławiem po skoku do wody utonął nastolatek. 5 Gruzinów zatrzymanych w sprawie rozboju na stołecznej Ochocie.
2: SK Rock. Raport.
21: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Znów tragedia nad wodą na kąpielisku Błękitna Laguna w Siechnicach pod Wrocławiem. Po skoku do wody zaczął tonąć jeden z nastolatków. Chciał pomóc koledze wydostać się na brzeg. Pomimo wydobycia go z wody, nastolatek zmarł w szpitalu.
22: Ze wstępnych ustaleń wynika, że po skoku do wody jeden z nastolatków zaczął się topić. Na pomoc ruszyli jego koledzy, dwóm z nich. W tym wcześniej potrzebującemu pomocy udało się wydostać na brzeg. Na niestety 19-letni mężczyzna zniknął pod wodą.
21: Mówi podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i apeluje, by nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie przeceniać swoich umiejętności w razie zagrożenia, natychmiast wzywać pomoc.
22: Jeżeli jesteśmy świadkami tonięcia, natychmiast zadzwońmy na numer alarmowy 112. Nie wchodźmy do wody, jeśli nie posiadamy odpowiednich umiejętności. Zamiast tego rzućmy osobie tonącej sprzęt wypornościowy lub podajmy długi przedmiot, który pozwoli przyciągnąć ją do brzegu, nie narażając własnego życia i zdrowia.
21: Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.
2: To jest raport.
21: Ewakuacja w Łomży. 150 mieszkańców bloków przy ulicy Wojska Polskiego musiało opuścić swoje domy, bo w pobliżu ujawniono niewybuch. Saperzy zabezpieczyli minę przeciwpancerną. Ruch na pobliskich ulicach odbywa się już bez utrudnień. W polskich szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli, a kryzys najmocniej uderza w szkolnictwo zawodowe. Najtrudniejsza sytuacja jest na kierunkach mechanicznych i elektrycznych, gdzie lekcje coraz częściej ratują nauczyciele zawodu emeryci. Problem występuje na przykład w Radomiu, mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent miasta.
6: Jeśli dyrektor nie pozyska z rynku nauczyciela praktycznej nauki zawodu, który nie jest emerytem i występuje do nas o zgodę na zatrudnienie emeryta, zawsze taką zgodę dajemy, bo najważniejsze jest to, żeby każdy rok szkolny zaczynał się z pełną obsadą nauczycieli i do tej pory udało nam się tę zasadę realizować.
21: Problem zauważalny jest także w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. Jak mówi Anna Kwiatkowska, dyrektorka placówki, ułożenie planu lekcji graniczy z cudem.
10: Mniej więcej 10% mojej kadry to nauczyciele emerytowani. Już teraz wiem, że nie będę dysponowała odpowiednią ilością nauczycieli, żeby rozpocząć naukę na kierunkach elektrycznym, energetycznym, mechatronicznym i mechanicznym.
21: W polskich szkołach pracuje około 700 tysięcy nauczycieli.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
21: 5 Gruzinów zatrzymanych w sprawie rozboju na stołecznej Ochocie. Według ustaleń służb mężczyźni zaatakowali Białorusina, który wpłacał gotówkę do bankomatu. Potem napastnicy usiłowali wciągnąć 25-latka do auta.
18: W trakcie szarpaniny napastnicy przewrócili go na ziemię, uderzali go rękami po głowie, a następnie zabrali saszetkę z gotówką oraz telefon komórkowy, po czym oddalili się z miejsca zdarzenia. Łączna suma strat wynosiła ponad 20 tysięcy złotych. Funkcjonariusze ustalili i zatrzymali następnego dnia na terenie miejscowości Duchnów 5 obywateli Gruzji w wieku od 23 do 29 lat.
21: Zatrzymani Gruzini usłyszeli zarzuty dokonania rozboju z usiłowaniem pozbawienia wolności pokrzywdzonego, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
1: Pogoda.
21: W piątek na zachodzie i w centrum Polski dominować będzie słońce. Mieszkańcy południa i południowego wschodu muszą z kolei przygotować się na przelotne opady deszczu albo burze, którym lokalnie może towarzyszyć gradobicie i silne porywy wiatru. Na termometrach dzisiaj zjazd temperaturowy od 18 stopni na Pomorzu, przez 24 na Mazowszu, do 26, może 27 na Podkarpaciu.
1: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Niewysoki był to facet, ale wielki. Wielki muzycznie. Pan Prince i Purple Rain. Raz jedyny miałem okazję oglądać jego występ na festiwalu w Polsce, na Openerze. I ten jeden raz już musi mi wystarczyć, bo więcej nie będzie. 14 minut po godzinie 11. Zwykle kończę swój dyżur i spotkanie z Państwem o 12, ale dzisiaj będzie mieć okazję godzinkę dłużej sobie poopowiadać różnego rodzaju kultowe historie. Albo grać kultowych artystów, takich jak Grzegorz Kupczyk, którego mogą Państwo pamiętać na przykład z czasów, gdy śpiewał w Turbo.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nawet teraz też mu się zdarza. Zapraszany jest na koniec na bisy, kiedy grają dorosłe dzieci. Ale teraz nie ten kawałek, tylko nowa piosenka Grzegorza z jego solowej płyty. Party Doll.

0: Black Velvet, czyli hymn dla Elvisa Presleya w wykonaniu Alana Miles w Estee Rock. A teraz, po wczorajszym meczu pucharowym Kolejorza i zwycięstwie nad zawsze groźnym mistrzem Wysp Owczych, postanowiłem dziś zagrać piosenkę, która w pewien sposób jest bardzo znana na poznańskim stadionie.
1: Kultowe kawałki w Estee Rock.
0: Bo to na bazie jej melodii powstał hymn Lecha, Yellow Submarine. The Beatles nagrywali ten kawałek w okresie eksperymentów w studiu nagraniowym. Robili to pod koniec maja roku 66. Potem była sesja dogrywania morskich efektów dźwiękowych, imprezowej atmosfery i różnego rodzaju śpiewu churalnego. To jest taka piosenka, która jest pozbawiona jakichkolwiek rockowych instrumentów i ukazywała się na singlu z inną, bardzo podobną, nierokową, dokładnie na początku sierpnia roku 66. Mowa o Eleanor Rigby. 60 lat pięknej historii. In the

0: Edyta Bartosiewicz, dziewczyna, która była dla mnie najważniejsza z polskiej sceny lat 90. Długo trwała jej przerwa, która skończyła się albumem Renovatio w październiku 2013. Niektórzy liczą, że to było 15 lat, brak solowych albumów. Tyle właśnie trwało. Niektórzy liczą, że nieco ponad 10, bo z życia publicznego i koncertowego wycofywała się w 2002 roku z powodu problemów z głosem. No i różnych innych problemów z innym zdrowiem. Ale na szczęście wszystko, co najgorsze, już za nią. I oby te złe już nie wróciło.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Tatiana Okupnik.
3: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
4: Widzę.
3: Naprawdę ciekawe to czym. Widzisz, ja ciągle spokojna jestem.
4: Tego wyczuję.
3: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. Zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety. Z kasety? Nie z kasety, to z radio. Radio. Jak to? No, ale myśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
11: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
13: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
1: Reklama. Eska Rock. Radar.
15: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Slash potwierdził właśnie, że nowy album, który nagrał z wokalistą Milesem Kennedym, a także z muzykami The Conspirators, został już w całości nagrany. Na jego premierę będziemy musieli jednak poczekać. Całość pojawi się bowiem na półkach sklepowych dopiero w przyszłym roku. Dlaczego tak? O tym przeczytacie na eskarok.pl w zakładce Radar.
1: Eskarok Radar.
16: Hey, this is Rob Zombie.
17: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
18: Hey, this is Barry.
19: Brad.
20: Neil.
21: And Matt from

Far, Far Away, zespół Slate. A teraz grupa Free i ich największy hit All Right Now, piosenka, o której kiedyś perkusista zespołu Simon Kirk opowiadał, że została napisana przez basistę Diego Frasera i wokalistę Paula Rogersa zaraz po ich koncercie w miejscowości Durham. Schodzili wtedy ze sceny, jak opowiadali, po nieudanym koncercie, w zasadzie przy dźwięku własnych kroków. Mizerne oklaski ucichły, zanim jeszcze perkusista opuścił podest. Było oczywiste, wspominał, że potrzebowali mocnego kawałka, by kończyć występy, tak by ludzie nie chcieli, by schodzili. I to ponoć w garderobie Fraser poczuł inspirację i zaczął tańczyć, śpiewając All Right Now. Usiadł, napisał podkład basowy w garderobie, a potem swoje dorzucił wokalista. I tak piosenka ponoć powstała w mniej więcej 10 minut.

0: When We Stand Together zespołu Nickelback. 12. Tak jak zapowiadałem, nie będzie to moment, w którym powiem Państwu teraz do usłyszenia. Jeszcze przez godzinę Jarosław Rejewicz razem z Państwem, a ze mną m.in. Linkin Park i Kult, którzy otworzą popołudnie Westy Rock. Zaraz po raporcie.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Chicago Fire pokonało meksykański zespół Necaxa.
3: Może Metaxa? Z kolą wchodzi.
4: Posągowa Lola Ciupa prezentuje opalone ramiona i ściśnięty biust. Na ramówce Polsatu szkoda, że nie odwrotnie. Ściśnięte ramiona i opalony biust.
5: U mnie z kolei kabareciarze z Polsatu śmieszkują z Wiśnieckiego i Andaryny. Ten niezręczny moment, gdy nikt się nie śmieje. Uff, naprawdę myślałam już, że to o nas.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Reklama.
15: Burze i nawałnice przeszły nad Polską. Trwa sprzątanie i liczenie strat. Spotkanie ministrów państw NATO po incydencie z dronem w Lipsku. Nie wybuch w centrum Łomży. Ewakuowano około 150 osób.
16: Eska Rock. Raport.
15: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Trwa sprzątanie i liczenie strat po wieczornych i nocnych nawałnicach w wielu regionach kraju. Najgorzej było w południowej, centralnej i północnej wschodzie Polsce. W województwie podlaskim nadal około 200 gospodarstw domowych nie ma prądu, około 100 na Suwalszczyźnie. Jest kilkanaście pozrywanych dachów i kilka zawalonych budynków. Najwięcej zniszczeń odnotowano w gminie Raczki, mówi nam rzecznik Suwalskiej Straży Pożarnej Paweł Godlewski.
17: 5 domów jednorodzinnych uległo uszkodzeniu poszycia dachowego, 11 budynków gospodarczych uległo uszkodzeniu, z czego 3 odnotowaliśmy, uległy budynki gospodarcze całkowitemu zawaleniu.
15: W regionie nadal pracują ekipy energetyczne naprawiające zerwane linie wysokiego napięcia i jeszcze raport z Małopolski. Podtopione budynki, zalane piwnice, sporo szkód jest na południu powiatu tarnowskiego, głównie w gminie Ciężkowice.
18: Interwencje dotyczą głównie powalonych drzew, złamanych konarów. Dostarczyliśmy również agregat prądotwórczy do aparatury podtrzymującej życie. Ponadto otrzymaliśmy zgłoszenia o uszkodzonym poszyciu dachowym i zalanych obiektach na terenie gminy Ciężkowice.
15: Mówił Dominik Ryba ze Straży Pożarnej w Tarnowie. Dziś burze już tylko na krańcach południowo-wschodnich.
16: To jest raport.
15: Ministrowie spraw wewnętrznych państw NATO odbędą wspólną naradę. To po incydencie, do którego doszło na lotnisku w Lipsku. Przypomnijmy, służby wykryły na terenie portu drona z materiałami wybuchowymi. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
7: Do incydentu z dronem doszło w nocy z wtorku na środę na lotnisku w Lipsku. Ruch lotniczy został tam czasowo wstrzymany po znalezieniu na płycie lotniska drona wyposażonego w detonator i materiał wybuchowy. Bezzałogowiec znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego samolotu transportowego An-124 Ruslan. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt nie wykluczył, że do incydentu doszło z udziałem obcych państw. Do spotkania szefów resortów spraw wewnętrznych ma dojść we Flensburgu, gdzie przedstawiciele Polski, państw bałtyckich, Szwecji, Norwegii i Danii mają wypracować wspólną strategię obrony przed zagrożeniami dronowymi. Do rozmów ma dojść 28 sierpnia.
15: Około 150 osób ewakuowanych to po wykryciu niewybuchu w centrum Łomży, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
14: Przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Ogrodowej podczas prac budowlanych został ujawniony niewybuch. Okazało się, że jest to mina przeciwpancerna z okresu II wojny światowej. Około godziny 10 ewakuowano mieszkańców pobliskich bloków. Po około pół godziny mina została bezpiecznie podjęta przez saperów.
15: Ewakuowani wrócili już do swoich domów.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Kierowcy, noga z gazu, bo dziś łatwo o dotkliwy mandat. W całym kraju trwa policyjna akcja Prędkość. Na Śląsku szczególnie aktywnie działają funkcjonariusze z policyjnej grupy Speed,
19: których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie szczególnie niebezpiecznym zachowaniom w ruchu drogowym. Podczas działań wyznaczane będą statyczne punkty kontroli prędkości oraz pomiary wykonywane z wykorzystaniem radiowozów wyposażonych w rejestratory, zwłaszcza w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
15: Mówiła Barbara Pluda ze Śląskiej Drogówki. Oprócz prędkości policjanci będą też sprawdzać trzeźwość kierujących oraz czy mają zapięte pasy bezpieczeństwa.
1: SK Rock Biznes.
15: Miliard złotych z KPO na finansowanie programu Czyste Powietrze. Taką kwotę otrzymał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie przygotowywane są wnioski o przekazanie 1 800 000 000 zł. W lipcu sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 9 800 000 000 zł, podało Ministerstwo Finansów. Najchętniej Polacy kupowali papiery roczne o oprocentowaniu uzależnionym od stopy referencyjnej NBP. Ich sprzedaż przekroczyła 3 960 000 000 zł.
1: Pogoda.
15: Dziś pochmurno, na południowym wschodzie przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem, a porywy wiatru do 90 km na godzinę. Jest też chłodniej, od 19 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum, do 29 na krańcach południowo-wschodnich. Ciśnienie 1005 hektopaskali i będzie rosło.

0: wszystkich projektów, których maczał o ręce, palce, pan Kazik Staszewski, lubię najbardziej Kazika na żywo i przypominam, że wytwórnia SP Rekord wydaje na nowo winyla, kasetę chyba też, z tego co pamiętam, z albumem Na żywo, ale... Nie, przepraszam, Porozumienie ponad poziomami. Na drugą płytę teraz się rzucili. No i to jest najlepsza płyta, moim zdaniem, pana Kazimierza, jaką kiedykolwiek stworzył. I też jedna z najlepszych płyt z polskiego rocka, która powstała w ciągu ostatnich 40 lat. Do 12 sierpnia można zamawiać reedycję, więc czasu zostało na zastanowienie już naprawdę niewiele.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Never Gonna Change. Będzie śpiewać Dexter Holland, ale za numer odpowiada głównie gitarzysta Billy Idola. Też Billy, ale Morrison.

0: odchodząc z zespół Republika. A teraz cofniemy się do roku 96, gdy wychodziła płyta Cranberries, trzecia płyta studyjna To The Faithful Departed. Jednym z ładniejszych singli z tej płyty jest piosenka, którą teraz Państwu zagram. Salvation.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Przecudowne nagranie, które opowiada o tym, że narkotyki to bardzo zła sprawa.

0: Kiedyś byłem szlakiem zespołu Van Halen w Holandii, bo tam się rodzili Eddie i Alex, czyli braci, którzy po przeprowadzce do Stanów w Pasadenie zakładali zespół w roku 73. W księgach albo w niektórych danych takich dotyczących zespołu była mowa o tym, że jeden z nich urodził się w Nijmegen, ale ja ustaliłem, że obaj przychodzili na świat w Amsterdamie wiele lat temu. Historia, którą kiedyś może Państwu, jak będzie więcej czasu, znów przypomnę. Ain't Talking About Love zespołu Van Halen. A co jeszcze przed nami? Wspomnimy sobie wczorajszego rywala Jagiellonii Białystok w eliminacjach Pucharów Europejskich za moment w kontekście pewnego zespołu z Glasgow. Ale najpierw pojawią się już za moment The Killers.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z przedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę Drift Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
11: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
12: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
13: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
14: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a wielopaki lodów kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
20: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
21: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
22: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: Reklama.
25: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
26: Oczywiście.
27: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to

Michael Stipe w solowej odsłonie swojej kariery w SC Rock. Wczoraj w Białymstoku gościła drużyna piłkarska Glasgow Rangers i teraz na antenie Eski Rock pojawi się zespół, który z tego Glasgow pochodzi. Choć oni się bronią przed stawaniem, opowiadaniem się po stronie którejkolwiek z lokalnych drużyn tworzących słynną rywalizację Old Firm, czyli nie są za Rangersami, oficjalnie przynajmniej, ani za Celticiem. Był wyjątek. Kiedyś w składzie zespołu Franz Ferdinand przez wiele lat perkusistą był Paul Thompson, który akurat oficjalnie deklarował się jako kibic Celticu. Ciekawe, czy wczoraj oglądali mecz w Białymstoku panowie, którzy teraz dla Państwa zagrają w piosence Love Illumination. Franz Ferdinand.

0: Red Hot Chili Peppers z piosenką, której tytułu staram się nie wypowiadać na antenie Jeski Rock, gdyż mój angielski, o czym nieraz już wspominałem, szczególnie wybitny nie jest. Przedłużone te kultowe historie w piątek dzisiaj kończą się przed 13:00, właśnie w tym momencie. Jarosław Bierajewicz mówi do usłyszenia. Dobrego weekendu. Wpadnę tu do Państwa w niedzielę po 14:00.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPos. How good is that?
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Reklama.
4: Akcja służb na obozie żeglarskim na jeziorze Sexty. Za chwilę szczegóły. Grozi mu 8 lat więzienia. Są zarzuty dla 30-latka, który zaczepiał dzieci w Poznaniu. Tour de Pologne przejedzie przez gminę Czernichów. Będą utrudnienia w ruchu.
5: SK Rock. Raport.
4: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jeszcze dziś służby podejmą próbę wydobycia jachtów z jeziora Sexty. Wichura przewróciła wczoraj wieczorem 4 łodzie z uczestnikami obozu żeglarskiego. W wodzie znalazło się 37 osób, ponad 30 dzieci oraz 6 opiekunów. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
6: Najważniejsza wiadomość jest taka, że w zdarzeniu nikt poważnie nie ucierpiał. Po wydobyciu z wody jedna osoba z podejrzeniem złamania ręki trafiła do szpitala, mówi Wojciech Dybaś, jeden z organizatorów kolonii żeglarskich.
7: Została przewieziona do szpitala do Pisza, natomiast tam po wykonaniu badania okazało się, że jest to zwichnięty bark.
6: Jeszcze dziś, o ile pozwolą warunki pogodowe, służby spróbują sprowadzić na brzeg przewrócone łódki i zabezpieczyć uczestników.
7: Priorytetem oczywiście są ludzie, więc na razie są zaopatrywani ludzie. Przewozimy uczestników dzięki tutaj zespołowi zarządzania kryzysowego z gminy Pisz. Będą ci uczestnicy ulokowani na jedną, maksymalnie dwie noce.
6: Obecnie uczestnicy rejsu są w bazie mazurskiej służby ratowniczej w Okartowie.
5: To jest raport.
4: Zaczepiał dzieci na plaży w Poznaniu. Później miał zaatakować nastolatkę. Są zarzuty dla 30-latka. Dotyczą doprowadzenia 16-latki do poddania się innej czynności seksualnej. Miało do tego dojść 5 sierpnia przy jeziorze Strzeszyńskim.
8: Podejrzany Dawid F. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył, aby dotykał pokrzywdzoną.
4: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Przesłuchanie mężczyzny odbyło się wczoraj po południu.
8: Prokurator z prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald zastosował wobec niego dozór policji, a także zakazał mu kontaktowania się z pokrzywdzoną małoletnią w jakiejkolwiek formie oraz zbliżanie się do pokrzywdzonej.
4: 30-latka zatrzymano w środę po zgłoszeniu dotyczącym podejrzenia przestępstwa seksualnego nad jeziorem Strzeszyńskim. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prawie 3 promile alkoholu miała 19-latka, która jechała hulajnogą elektryczną po ulicach Zduńskiej Woli. Policjant zatrzymał ją do kontroli, bo jej tor jazdy od razu wzbudził podejrzenia. Młoda kobieta miała problem z utrzymaniem równowagi i bełkotliwie mówiła.
9: Dodatkowo podczas interwencji 19-latka zakłócała ład i porządek publiczny, używała słów wulgarnych oraz nie stosowała się do poleceń interweniujących policjantów. Zduńskowolanka została doprowadzona do policyjnego aresztu w celu wytrzeźwienia.
4: Noc spędziła w policyjnym areszcie, a za jazdę po alkoholu i swoje zachowanie dostała mandaty na łączną kwotę 4100 zł.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Na koniec Tour de Pologne, dziś piąty dzień zmagań. Zawodnicy wystartowali z Opola, a meta zlokalizowana jest na podjeździe na górze Kocierz w Beskidzie Małym. Kolarze przejadą m.in. przez gminę Czernichów na Żywiecczyźnie. Rywalizacja spowoduje utrudnienia m.in. na drodze wojewódzkiej 948, mówi Szymon Wróbel z Urzędu Gminy w Czernichowie.
10: Będzie ona zamknięta od godziny 15.10, ale będzie to bardzo nikłe utrudnienie w ruchu, ponieważ będzie to tylko czasowe zamknięcie w Międzybrodziu Bielskim od przegibka, potem całą ulicą Bielską i wzdłuż drogi numer 948 w kierunku Tresnej. Myślimy i jesteśmy w zasadzie pewni, że te utrudnienia w drodze nikomu nie będą przeszkadzały.
4: A finał, przypomnijmy, na Przełęczy Kocierskiej. Zaplanowany jest na 16.30.
3: Pogoda.
4: Dziś w południowej i południowo-wschodniej części kraju nadal można spodziewać się gwałtownych burz. Więcej słońca tylko na północy i zachodzie. Temperatura w całym kraju od 19 do 28 stopni. Najcieplej dziś w Rzeszowie, a najchłodniej w Kołobrzegu. 27 stopni w Opolu i Warszawie, 26 w Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu, 25 kresek na termometrach w Kielcach, Lublinie i Poznaniu, w Olsztynie 23, a Suwałki puszczają nam oczko, tam 21 stopni.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: People are Strange i The Doors w SC Rock. 10 minut po 13. Tak jak odgrażałem się Państwu, żegnając się wczoraj przed 15, jestem dzisiaj nieco później niż zazwyczaj i trochę więcej czasu ze sobą spędzimy, bo do 17 będziemy razem w to piątkowe, no i w pewnym momencie już weekendowe popołudnie, tak zapewne się stanie za 2, może 3 godziny. Ja się kłaniam Państwu, Michał Cieślik, dzień dobry i zapraszam na nasze spotkanie. Do 17, jak powiedziałem, jesteśmy razem. Ładnie Państwu pogram, dołożę wszelkich starań, żeby ładnie było. Fajnie to wszystko brzmiało. No i rzecz jasna, będziemy się też, ale to trochę później, łączyć z festiwalem Rokowizna, bo właśnie w Gdańsku dzisiaj startuje pierwsza odsłona tegorocznej Rokowizny. No i na miejscu są nasi ludzie i będą nam opowiadać, co się dzieje na festiwalu, jak frekwencja, będą goście też, ale to trochę później. No i oczywiście odsyłamy do naszych kanałów w social mediach, ponieważ tam te relacje na bieżąco się będą też pojawiać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Także do audio będą też mieli Państwo i wideo, właśnie w naszych social mediach. A co w tej godzinie? W tej godzinie muzycznie Queen Don't Stop Me Now, to za chwilę będzie zespół Garbage, a już teraz Brett Anderson i zespół Suede. Emotionally Unavailable. Tak jest zatytułowany ten właśnie kawałek, który cały czas nam się podoba i znudzić się absolutnie nie chce. I dobrze.

0: To był zespół Garbage, czyli grupa, która, jak to ktoś ładnie ostatnio określił, skutecznie opiera się upływowi czasu. No właśnie, to są bardzo trafne słowa, bardzo trafne określenie. 30 lat mija od premiery tych dźwięków, a proszę bardzo, brzmią całkowicie na czasie, całkowicie świeżo, o czym zresztą mogli się przekonać ci, którzy pod koniec maja pojawili się na koncercie tej właśnie grupy w naszym kraju. Stupid Girl i Garbage to już za nami w Este. Rok 26 minut po 13.
1: Este rok Warszawa.
0: A tak na marginesie, ten pan też niedawno gościł w naszym kraju. Tym razem w Łodzi zagrał. Marilyn Manson z własną wersją klasyka Eurythmics. Sweet Dreams Are Made of This.

0: tak byli niemal bez grosza przed uszy. Pracowali w takim prowizorycznym studiu usytuowanym nad zakładem oprawiającym obrazy w Londynie. No do tego jeszcze zapożyczyli się na kupno sprzętu, ale stworzyli naprawdę znakomity utwór i chyba nie żałują tych wszystkich decyzji, które podejmowali w latach 80., tworząc te właśnie dźwięki. Annie Lennox i Dave Stewart. No i pewnie wdzięczny też jest za to Marilyn Manson, który po latach stworzył własną wersję tego wielkiego hitu. Sweet Dreams Are Made of This, hitu pochodzącego z repertuaru Eurythmics. Niecałe pół godziny pozostaje do 14, za chwilę radar, a jeszcze w tej godzinie na pewno Gansi się zmieszczą.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Turyści na Sycylii zobaczyli unoszące się pliki banknotów, no i oczywiście ruszyli natychmiast, żeby je wyławiać, po prostu służyć, upychać tam w te, wiesz, staniki, majty, wszystko.
3: I tutaj od razu stałbym na straconej pozycji, wiesz. Ja mam takie malutkie slipki, większe mi niepotrzebne.
2: Powiedziałam, że możemy sobie pobleblać, więc poblebleńmy sobie.
3: No i mamy recenzję naszego programu.
4: Ale wy bleblacie cały tydzień, nie tylko przy piąteczku. No, także wszystko w porządku.
3: Jak najlepszym.
2: To prawda, no za to nam płacą. Cześć, Ziętara, co robisz w życiu? Bleblam.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: sprawdzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Kto pierwszy do wody?
7: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
6: Czas na wakacje!
7: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To gorące okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs 200 gramów, 24,89. A lody bracia Koral jak dawniej 0,9 litra, 14,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Reklama.
18: Eszka Rok. Radar.
19: Łukasz Szeciłowski, zapraszam. O tym, że Dave Grohl jest świetnym gościem, wiedzą wszyscy. Ostatnio wyszło na jaw, że ruszył na pomoc uzależnionemu koledze po fachu. Pepper Keegan z Corrosion of Conformity w nowym wywiadzie wrócił pamięcią do trudnych chwil przed śmiercią perkusisty Rida Mullina i wyjawił, jak wielką klasą wykazał się wówczas lider formacji Foo Fighters. Co zrobił Dave Grohl? O tym przeczytacie na eskarok.pl w zakładce Radar.
18: Eskarok Radar.

To był Richard Ashcroft i Heavy News w Ester Rock. No tak, do newsów to jeszcze chwila nam pozostaje, więc jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, co się dzieje na świecie i dowiedzieć się tego z naszego raportu, no to prośba jeszcze o odrobinę cierpliwości. Kolejny raport w Ester Rock punktualnie o 14. To teraz tak a propos cierpliwości. Proszę bardzo, jak pięknie może brzmieć. Cierpliwość właśnie. Patience. Guns N' Roses przed nami w Ester Rock. 2, 1, 2, 3, 4.

0: To był zespół Tilaf w Esterok i Warszawa i to już na finał tej pierwszej godziny naszego piątkowego spotkania, bo zbliżamy się do 14, jak wspominałem, o 14 najnowszy raport na naszej antenie. Zapraszamy, a na początek kolejnej godziny You Give Love a Bad Name, czyli klasyk w wykonaniu Bon Jovi'ego. No a tuż potem Skanka Danzi, czyli zespół, który całkiem niedawno gościł na koncercie w naszym kraju. Zagrają swój nie mniej kultowy Hedonizm.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
13: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
11: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
17: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, tu kupuję. Także online.
18: Reklama.
19: Nawałnicy na Warmii i Mazurach. Rozpoczęło się szacowanie strat. Kamper zderzył się z osobówką. Utrudnienia w Kujawsko-Pomorskim. Sinice w Bałtyku. Jest ostrzeżenie głównego inspektora sanitarnego.
20: SK Rok. Raport.
19: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prawie 40 osób wyciągniętych z wody na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Do tego zniszczone dachy, samochody i połamane drzewa. To skutki nawałnic, jakie przeszły w ostatnich godzinach przez Warmię i Mazury. W poszkodowanych rejonach prace rozpoczną specjalne komisje do spraw szacowania strat, informuje wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
21: Największe szkody gmina Lubomino, tam duży grat, mocny, wielkości piłki tenisowej. Zniszczone dachy, 20 par obiektów mieszkalnych, kilkanaście gospodarczych. Dwa duże raporty kierujemy do ministra spraw wewnętrznych i administracji o wsparcie w imieniu komunalnym i prywatnym, jak i również do ministra rolnictwa w kierunku wsparcia dla rolników, jeżeli chodzi o szkody w uprawach.
19: Pierwsze wypłaty mają jak najszybciej trafić do poszkodowanych.
22: To jest raport.
19: Jest areszt po zabójstwie 40-latki pod przysuchą na Mazowszu. Para podejrzanych, kobieta i mężczyzna, najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. W nocy z poniedziałku na wtorek na policję zadzwonił mężczyzna, którego obudziły krzyki dobiegające z pobliskiego pola. I to tam znaleziono ciało 40-letniej kobiety. Już kilka godzin później zatrzymano w tej sprawie 2 osoby.
23: Policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę z powiatu radomskiego, który ukrywał się w pobliżu miejsca zdarzenia. Na terenie województwa łódzkiego zatrzymali 45-letnią kobietę. W miejscu zamieszkania 45-latki funkcjonariusze ujawnili narzędzie, które prawdopodobnie posłużyło do popełnienia zbrodni. Prokuratura rejonowa w Przysusze przedstawiła podejrzanym zarzuty zabójstwa.
19: Relacjonuje Aleksandra Wałotowska z policji w Przysusze. Na razie nie są znane okoliczności zabójstwa i motywy sprawców. Podejrzanym grozi dożywocie. Uwaga kierowcy, utrudnienia po wypadku na Krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskim. Kamper czołowo zderzył się z osobówką w miejscowości Zęgwirt między Toruniem a Chełmżą. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych. Na tym odcinku ruch odbywa się wahadłowo, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 15.
22: Słuchacie raportu w SC Rok.
19: Główny Inspektorat Sanitarny przestrzega przed niebezpiecznymi sinicami w Bałtyku. Z powodu ich zakwitu zamknięto popularne kąpieliska. Czerwone flagi powiewają na plażach w Jastarni, Juracie na Półwyspie Helskim oraz w Gdyni, Redłowie i Mechelinkach w Zatoce Puckiej. Nie lekceważmy zakazu kąpieli, mówi Grzegorz Gołdynia z sanepidu w Tychach.
24: Właśnie apeluję, żeby nie łamać, bo sinice są groźne. Mogą powodować drobne objawy dotyczące przewodu pokarmowego czy jakieś wysypki skórne, ale przy większej ekspozycji także zaburzenia neurologiczne i także zaburzenia pracy nerek.
19: A szczególnie niebezpieczne są te miejsca, gdzie sinice są widoczne gołym okiem.
18: SK Rok Biznes.
19: Od dziś obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego. Nowe przepisy przyspieszą rozpoznawanie spraw, wzmocnią ochronę praw kredytobiorców oraz odciążą sądy. A to ma się przełożyć na krótszy czas oczekiwania również w innych sprawach cywilnych. W pierwszym tygodniu sierpnia spadły hurtowe ceny paliw w Polsce. To w najbliższych dniach może się przełożyć na obniżki na stacjach. Benzyna 95 może kosztować od 7,21 do 7,36 zł, a diesel od 7,99 do 8,19 zł, oceniają analitycy portalu epetrol.pl. I jeszcze kierunek Małopolska. Krakowskie lotnisko rozpoczęło program promujący małopolskie powiaty. Jako pierwsze swoje stoisko w terminalu pasażerskim uruchomił dziś powiat tatrzański. Prezentuje lokalne produkty, ofertę turystyczną i kulturalną.
0: Pogoda.
19: Dziś pochmurno, na południowym wschodzie przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem, a porywy wiatru do 90 km na godzinę. Jest też chłodniej, od 19 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum, do 29 na krańcach południowo-wschodnich.
1: Nie, no powiedzmy jeszcze o tym ciśnieniu, bo to bardzo ważna rzecz.
19: A,
1: rośnie, spada,
19: rośnie.
1: Kawka potrzebna, niepotrzebna.
19: Rośnie. Chyba lepsze samopoczucie dzisiaj, lepsze ciśnienie.
1: Ale pamiętam o nawadnianiu się cały czas.
19: Tak jest.

0: what you're doing now. I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: To była Skin, która, przypomnę, na początku tego tygodnia obchodziła swoje urodziny. Za rok, z tego co widzę, no taka dosyć poważna zmiana kodu, ale kiedy na nią patrzę, widzę na scenie. To jest właśnie taki najlepszy przykład na to, że tak bezczelnie i perfidnie można grać na nosie swojej metryce. Co za forma. Skin, czyli Debra Ann Harry, no i wszystkiego dobrego. Raz jeszcze. Z okazji tych niedawnych urodzin dla wokalistki zespołu Skankanazji, który przed chwilą pojawił się w Esterok z wielkim hitem Hedonizm. Zresztą niedawno wykonali na żywo ten hit polskiej publiczności. 12 minut po 14, piątek 7 sierpnia, niezmiennie w kalendarzu. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik. Polecam się w tej drugiej odsłonie naszego piątkowego spotkania.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: A propos optymalnej formy, w takiej też są ci oto panowie. Cool Kids to tytuł tego kawałka. Bear McCreary / Duff McKagan / Chad Smith.

The Reason. Ten zespół nazywa się Hoobastank. Może już trochę nieco zapomniany, ale no już ponad 30 lat są na scenie i na swoim koncie mają parę znanych kawałków, między innymi ten, który przed chwilą pojawił się na antenie Ski Rock, The Reason. To teraz też będzie zespół pochodzący z Kalifornii, podobnie jak Hoobastank, tylko że ten akurat trochę dłużej działa i na swoim koncie ma ciut więcej, tak w cudzysłowie, to ciut to oczywiście, ciut więcej znanych kawałków, żeby nawet nie powiedzieć wielkich przebojów. Jak się pewnie Państwo domyślają, jeden z nich przed nami w ST Rock, to teraz będzie wycieczka do lat 90. i do płyty zatytułowanej Load, bo właśnie na niej znalazły się te oto balladowe, nie zawahajmy się użyć tego słowa, dźwięki. Mama Set, to jest Metallica.

0: To był zespół Hej i teksański w SC Rock, a już jutro w Krakowie będzie można zobaczyć i usłyszeć na żywo Katarzynę Nosowską w wersji solo. Pani Katarzyna pojawi się jako jedna z gwiazd kolejnych koncertów tegorocznej transy męskiego grania. Kraków. Dzisiaj rozpoczyna się męskie granie w Krakowie właśnie. Między innymi Kult Problem gra Kazika. Ten właśnie projekt na scenie się pojawi jeszcze dziś wieczorem. Będzie też Myslowic. Jutro oprócz Katarzyny Nosowskiej między innymi Edyta Bartosiewicz, Lech Janerka, ten niesamowity projekt Moja Krew, Twoja Krew, czyli hołd Republice oddany właśnie przez wielu artystów, więc będzie się dziać. W Krakowie miałem dla Państwa bilety przez cały tydzień na męskie granie w Krakowie, także dobrej zabawy raz jeszcze życzę tym wszystkim, którzy tam się pojawią. I jeszcze jedna informacja pewnie Państwa zainteresuje. Od poniedziałku na naszej antenie do zgarnięcia bilety na męskie granie w Warszawie, które za 2 tygodnie, ale bilety można już zdobyć nieco wcześniej. Także polecam od poniedziałku od 12 takiej właśnie przyjemności.
1: Autopromocja. Melina w SC Rock.
2: Tomasz Raczek.
3: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś tak konferencjerkę?
2: No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było. Tak? Byłem konferencjerem oczywiście. Złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferencjer.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filety z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
15: O, mechanik idzie.
16: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
17: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
19: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
20: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
22: Castorama! Teoria i praktyka.
23: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
22: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Pani Celinka wie, co jest super.
25: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
24: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko-mięsny w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
26: Reklama.

czy Pixies, no i generalnie estetyką grunge'u i indie rockiem lat 90. I to słychać w tych utworach, które już poznaliśmy, a które znajdą się na tej nadchodzącej płycie. Jednym z nich jest właśnie utwór Evolution, który za nami w Escerog. A w styczniu, przypomnę, zespół Nothing But Thieves przyjedzie do Polski, by polskiej publiczności właśnie zagrać ten swój najnowszy repertuar na żywo. Evolution za nami, teraz gramy Green Day. When I Come Around.

0: sprzedawcy marzeń w SC Rock. No i zespół Mysłowic z Arturem Rojkiem. Skoro przy nim jesteśmy, warto wspomnieć, że dziś w Katowicach rozpoczyna się kolejna edycja OFF Festiwalu, czyli przedsięwzięcia, którym od lat dowodzi właśnie Artur Rojek. No a my po 15 przeniesiemy się do Gdańska, gdzie rozpoczyna się z kolei tegoroczna edycja festiwalu Rokowizna, który bardzo serdecznie Państwu poleca SK Rock. Na miejscu są nasi ludzie. Po 15 połączymy się m.in. z Dawidem, który tam jest na miejscu, wszystkiego dogląda i opowie nam, jak się rozpoczyna tegoroczna edycja Rokowizny. Ja jeszcze z Państwem się nie rozstaję, ponieważ zapraszam bardzo gorąco też po 15. Michał Cieślik, ukłon raz jeszcze i do 17 dzisiaj w ogóle jesteśmy razem w SC Rock. A za chwilę najnowszy raport.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z SK Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj SK Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPost. How good is that?
13: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
14: He's psycho.
13: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
15: Hello?
13: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to z kartą Moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,98, a polski pomidor malinowy kilogram tylko 2,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach!
14: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
21: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Reklama. SK Rock Warszawa.
24: Na Wałnicy na Podkarpaciu strażacy w akcji, setki domów nie mają prądu. Czarnek kandydatem na premiera, prezes PiS dementuje medialne doniesienia. Groził podłożeniem bomby w urzędzie w Kielcach. Zareagowała ochrona.
25: SK Rock. Raport.
24: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ulewy zalały część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Woda dostała się m.in. do części apteki szpitalnej, kuchni, izby przyjęć oraz części magazynów. Izba przyjęć nie będzie przyjmować pacjentów do co najmniej godziny 20, poinformował rzecznik szpitala Andrzej Sroka. Po nawałnicach przechodzących przez Podkarpacie spływają kolejne meldunki od strażaków. 800 domów jest bez prądu, a strażacy interweniowali już prawie 140 razy. Służby wyjeżdżają do zalanych piwnic, posesji i budynków. Usuwają też połamane konary z jezdni i chodników.
26: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach rzeszowskim i robczycko-sędziszowskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. Apelujemy o rozsądek. Jeżeli gdzieś nad naszym regionem przechodzi burza lub jest zapowiadana, zostańmy w domu, tam jesteśmy najbezpieczniejsi.
24: Mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami obowiązuje w całym regionie do godziny 16. Noc ma być już spokojna i bez opadów.
25: To jest raport.
24: Prezes PiSu dementuje medialne doniesienia. Przemysław Czarnek jest kandydatem na premiera i nic w tej sprawie się nie zmienia, napisał Jarosław Kaczyński na platformie X. To odpowiedź na nieoficjalne informacje, że Prawo i Sprawiedliwość dokonało zmiany kandydata na szefa rządu. Z tym tematem w studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale?
27: Tak jest, dzień dobry. Politycy PiSu z bliskiego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, z którymi rozmawiała Rzeczpospolita, twierdzą, że decyzja już zapadła i Przemysław Czarnek nie będzie kandydatem partii na premiera. Te źródła uważają, że w grze o partyjną nominację są teraz szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki i europoseł Tobiasz Boheński. Ale doniesienia stanowczo skomentował sam Jarosław Kaczyński. Nie tylko je zdementował, ale zasugerował też, że za takimi przeciekami stoją ludzie, którzy podjęli decyzję o rozłamie w partii, a więc miał na myśli polityków z otoczenia Mateusza Morawieckiego.
24: Przemysław Czarnek został w marcu ogłoszony kandydatem PiSu na premiera. Wtedy w sondażu Polster dla Superekspresu aż 60% Polaków oceniło negatywnie jego kandydaturę. Groził podłożeniem ładunku wybuchowego w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. 34-latek wszedł do biura podawczego i oświadczył pracownikom, że chce zostawić w budynku bombę. Reakcja ochrony była natychmiastowa. Mężczyznę zatrzymano, a na miejsce wezwano policję.
28: Na miejsce udali się funkcjonariusze ze Śródmiejskiego Komisariatu, którzy przejęli od ochrony 34-letniego mężczyzny mieszkańca gminy Łączna. Policjanci nie ujawnili przy nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Z uwagi na fakt, iż 34-latek był pod nadzorem ochrony, nie było konieczne zarządzanie ewakuacji.
24: Relacjonuje Jacek Borek z kieleckiej policji. Karetka pogotowia zabrała mężczyznę do szpitala.
25: Słuchacie raportu w SC Rock.
24: Coraz popularniejsze są wędrówki górskie, jednak wcześniej trzeba się do nich odpowiednio przygotować. Jak? O tym z Michałem Bogdanem ze Studenckiego Stowarzyszenia Przewodników Beskidzkich rozmawiała Małgorzata Zawada.
29: Jak odpowiednio przygotować się do takiej podróży?
30: Na pewno podstawą są wygodne i bezpieczne buty i wygodny ubiór. Trzeba też świadomie planować trasy, tak wiedzieć, jak trudne jest to miejsce, w które się ładujemy.
29: Jeśli już znajdziemy się w takim miejscu, że nie wiemy do końca, gdzie jesteśmy, albo poczujemy się gorzej, jakie kroki podjąć, co wtedy zrobić?
30: Nie tylko kiedy jest bardzo źle, można dzwonić po GOPR, tak? Oni czasami potrafią też w takich sytuacjach trudnych, ale jeszcze nie krytycznych poradzić, że na przykład jesteśmy tacy trochę zgubieni, trochę już mamy mało wody, mało jedzenia, jesteśmy zestresowani, oni mogą nam wtedy czasami doradzić po prostu pewne kroki, na które człowiek by sam nie wpadł.
24: A w razie zagrożenia warto pamiętać o numerze 985, pod którym dyżuruje GOPR.
31: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
32: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
31: Pogoda.
24: Najbliższe dwa dni wyraźnie chłodniejsze. Temperatura od 19 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum, do 29 na południowym wschodzie. Na południowym wschodzie także mogą jeszcze występować burze. Uspokojenie pogody w nocy, słabe i przelotne opady deszczu tylko na krańcach południowo-wschodnich, a temperatura od 11 do 13 stopni.
31: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: To był Jam i Whisky w Esterogi. 11 minut po 15. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik. Kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania, bo od 11, od 13 jesteśmy dzisiaj razem, a Dawida nie będzie, ponieważ Dawid jest w Gdańsku, a może w drodze do Gdańska. Za chwilę się to okaże, bo dzisiaj w Gdańsku rusza pierwsza odsłona tegorocznej rokowizny, no i tam jest właśnie nasza ekipa, która będzie relacjonować wszystko na bieżąco w naszych social mediach. Z Dawidem także się połączymy przed godziną 17, tego mogą być Państwo pewni. To skoro przy social mediach jesteśmy, to proszę tam zajrzeć, bo tam dużo ciekawego się dzieje. Można zobaczyć na przykład nasz nowy samochód, nasz nowy pick-up, którym będziemy przemierzać w sierpniu polskie drogi i bezdroża i będziemy eksponować go na rokowiźnie na przykład.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Także będzie nas łatwo można zlokalizować. Ja bardzo się serdecznie Państwu polecam na kolejne dwie godziny. W to piątkowe popołudnie właśnie. The Clash za chwilę na naszej antenie. No a teraz The Rolling Stones z własną wersją utworu Amy Winehouse. You know I'm no good.

0: To jest The Clash. Major Strummer, który był artystą, który miał wyjątkowo burzliwe życie prywatne, na przykład w połowie lat 70. za opłatą podobną zdecydował się poślubić obywatelkę RPA, by ułatwić jej uzyskanie brytyjskiego obywatelstwa. Takie rzeczy się zdarzają i może nawet do dzisiaj zdarzają także. Więc to też był utwór o trudnym, toksycznym związku, pełnym wahania, niepewności. Should I stay or should I go? To w razie, gdyby państwo nie wiedzieli, w jakim kontekście pojawia się to właśnie pytanie. The Clash już za nami w Esterog. Jest 20 minut po 15, chwila przerwy, a tuż po niej Marillion na naszej antenie.
1: Reklama. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
3: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i olé!
4: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Reklama.

To był Marillion i K-Leaf Estrock. Na naszym messengerze pani Asia wysyła zdjęcie spod stadionu w Gdańsku. Skąd będzie wszystkiego doglądać, jeżeli chodzi o tegoroczną rokowiznę, bo tam właśnie się rozpoczyna ta pierwsza odsłona tegorocznej rokowizny. Pani Asia dodaje, ładna strefa. No bardzo serdecznie zapraszamy do naszej eskarokowej strefy na rokowiźnie. Jest bardzo widoczna, na pewno państwo ją znajdą. A już za parę minut połączymy się z Gdańskiem, z naszą ekipą, która jest tam na miejscu. 27 po 15 w tym momencie, przed nami Creed, Westrock.

0: What's This Life For? I zespół Creed w ST Rock. No i 15.30 nas została. To oznacza, że pora na raport. Ania
1: jestem.
0: Pojawiła się w studiu. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że jesteś. Za chwilę aktualizacja tych najważniejszych informacji i będzie jeszcze o sporcie.
1: Tuż
0: potem. Bo będą w piłkę grać w weekend. A no może nawet dzisiaj chyba wieczorem, tak?
1: Będzie ekstra.
0: Klasa, nawet.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00
3: ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: ESC Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Pijani rodzice z Podkarpacia przewozili dwoje małych dzieci. Parę zatrzymano w nocy w czasie rutynowej drogowej kontroli w Kostomłotach pod Kielcami. Mężczyzna, który kierował, miał ponad pół promila, a 32-letnia partnerka blisko półtora.
6: Najbardziej bulwersujący był fakt, iż w pojeździe przewozili oni dwoje dzieci w wieku 5 i 10 lat. Za swoje skrajne nieodpowiedzialne zachowanie 35-latek odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. O zaistniałej sytuacji został również powiadomiony sąd rodzinny, który oceni okoliczności sprawowania opieki nad małoletnimi oraz wymierzy zasłużoną karę.
1: Mówi Jacek Borek z kieleckiej policji. Dzieci trafiły pod opiekę krewnych. W przypadku burz liczy się każda minuta, a szybka reakcja może zapobiec tragedii. Po wczorajszej wywrotce łodzi na jeziorze Seksty w raporcie sprawdzamy, jak zadbać o bezpieczeństwo na wodzie. Trzeba zwracać uwagę na prognozy pogody i komunikaty. O warunkach na wodzie żeglarze ostrzegają specjalne maszty sygnalizacyjne.
7: Działają w trybie dwóch częstotliwości mrugania. Jeden to jest bodajże 40 mrugnięć na sekundę, drugi to 90 mrugnięć na sekundę.
1: Mówi Stefan Świderski z Mazurskiej Służby Ratowniczej.
5: To jest raport.
1: Leki z jednej recepty można już wykupić w różnych aptekach. Na przykład w województwie lubelskim usługę uruchomiło już 580 aptek. Jeśli na jednej recepcie znajduje się kilka leków, nie trzeba już szukać apteki, w której wszystkie są dostępne. A wszystkie apteki, które już uruchomiły usługę, można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl.
5: ESC Rock Sport.
1: Dziś początek trzeciej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Wisła Kraków podejmie u siebie Wisłę Płock.
8: To na pewno jest zespół, który chce budować od tyłu. To jest zresztą taka charakterystyka trenera Majewskiego, który lubi wielopodaniowo budować swoje ataki. Ma do tego piłkarzy.
1: Mówi trener Wisły Kraków Mariusz Job. Początek dzisiejszego spotkania o 20.30. Natomiast jutro trzy spotkania. Górnik Zabrze na wyjeździe zmierzy się z Radomiakiem Radą, Pogoni Szczecin z Motorem Lublin, a na zakończenie Korona Kielce podejmie Legię Warszawa. Na koniec jeszcze Paryż i Mistrzostwa Europy w pływaniu. Klaudia Tarasiewicz zajęła 8 miejsce w zawodach sprinterskich na 3 km na otwartym akwenie. Wygrała Niemka Izabel Goze. Druga była Węgierka, a trzecia Włoszka.

0: To była Republika i telefony w SC Rock. Przypomnę, Moja Krew, Twoja Krew, takie wyjątkowe wydarzenie muzyczne, projekt na polskiej scenie dzisiaj wieczorem, jutro wieczorem, dokładnie tak, czyli tego drugiego festiwalowego dnia na męskim graniu w Krakowie. Dobrej zabawy. No i dobrej zabawy także życzymy tym wszystkim, którzy już w Gdańsku i będą się bawić na tegorocznej rokowiźnie. Pierwsza odsłona tej właśnie rokowizny dzisiaj wieczorem. Halo Dawid, halo Gdańsk.
1: Halo, dzień dobry Michale, dzień dobry Państwu. Klaudia Antoszewski.
2: I Dawid Zygmunt.
1: I Krzysiu Gieruszyński, który wspiera nas w tym wyjeździe do Gdańska. Wyjeździe na rokowiznę zaczynamy dzień pierwszy. Dotarliśmy, mówią, że ma nie padać.
3: Wii!
1: Zedek, to ty! Zedku, ho!
3: To ja.
1: Bo dla słuchaczy naszych specjalnie chcecie zaanonsować, że ty otworzysz tegoroczną rokowiznę.
3: Tak jest, jak tylko zjem i właśnie jestem w kolejce po jedzenie. Koledzy mi zajęli.
1: No musisz mieć siłę na scenie.
3: Będę miał. Będę!
1: Będzie energia od Zenka, a dzisiejszy wieczór zamknie zespół Pool the Wire. Panowie, wy zamykacie.
4: Zamykamy, tak jest. Będzie ogień, rock and roll. Trzymamy kciuki, że wytrzymacie wszyscy. Podobno ma być chłodno, ale my zapewnimy, że ten wieczór skończy się naprawdę gorąco.
1: A my obiecujemy, że zostaniemy z wami do końca. Pool the Wire, Zenek Grabowski, Koma, Royal Republic, to wszystko dzisiaj na scenie pierwszego dnia rokowizny. Będziemy się jeszcze do Państwa zgłaszać. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie, Dawid, Klaudia i Krzysiek. I do usłyszenia niebawem, także z Gdańska. Ciekaw jestem, co tam konsumował Zenek. Pewnie coś bardzo energetycznego, bo to przecież musi być siła na scenie. I od tego koncertu rozpoczyna się tegoroczna rokowizna. Już lada moment. Z Gdańskiem podobnie się połączymy, jak wspominałem. Teraz też będzie moc na antenie. Muse i Cryogen przed nami.

0: To był Music Cryengine w Esterok. Dawid przed chwilą w relacji z Gdańska zastanawiał się, jak będzie to wyglądać pogodowo dzisiaj wieczorem przy okazji tego pierwszego dnia rokowizny. To ja sobie szybko zajrzałem do prognozy pogody. No muszę powiedzieć tak, będzie wyglądać dobrze. No w każdym razie to mówi prognoza pogody, a jak coś tam będzie się zbliżać, to pewnie przejdzie bokiem, znając życie. Zresztą no umówmy się, byle deszczyk nie zepsuje nikomu zabawy, prawda? Także jeżeli ktoś jeszcze by się zastanawiał, czy by się tam nie wybrać, no to nie ma co się zastanawiać. Lećcie, bawcie się dobrze. No i pamiętajcie, że tam jest na miejscu nasza ekipa, nasza specjalna strefa, gdzie można z nami zbić piątkę. A można nawet jakiś gadżet fajny, skarokowy otrzymać. Także polecam serdecznie.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która

0: Aha, Fallen Leaves, 7 sierpnia w kalendarzu. No, jakby nie liczyć, 3 tygodnie i wrzesień nam się rozpocznie. A co za tym idzie? Może zostawmy to już na ten moment na boku. Billy Talent na finał tej kolejnej godziny naszego piątkowego spotkania. 3 minuty pozostają do 16. Za chwilę najnowszy raport na naszej antenie. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. To było tylko 250 egzemplarzy z przedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
14: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.

0: Warszawa.
1: 30-latek zniknął pod wodą w Berezie. Tragiczny finał poszukiwań. Jest szansa na niższe ceny paliw i to bez rządowych regulacji. W raporcie CERT Polska o oszustwach na bilet koncentor...
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań na Lubelszczyźnie. Strażacy znaleźli ciało 30-latka, który utonął na terenie żwirowni w miejscowości Bereza. W nocy ze środy na czwartek pod wodą zaginęły dwie osoby. Ciało pierwszej z nich, 47-latka, znaleziono szybko. Poszukiwania drugiego z mężczyzn właśnie się zakończyły. Pomogła specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Lublina.
3: Strażacy, wykorzystując sonar i echosondę, zlokalizowali ciało pod wodą w odległości około 25 metrów od brzegu, na głęboko około 3 metrów. Następnie nurkowie zeszli pod wodę i wydobyli ciało na brzeg.
1: Informuje Marek Waszczuk z Bielskiej Straży Pożarnej. A to kolejna taka tragedia w Polsce. Policja bada okoliczności śmierci 19-latka pod Wrocławiem, który ruszył na pomoc tonącemu koledze. Z kolei w Busku-Zdroju w gminnym stawie pod wodą zniknął 42-latek. Jako pierwsi reanimację mężczyzny podjęli świadkowie, a następnie ściągnęli na miejsce ratownicy medyczni.
4: Pomimo udzielonej pomocy życia mężczyzny nie udało się uratować.
1: Informuje Piotr Pazera z policji w Busku-Zdroju. Od początku kwietnia w całej Polsce utonęło już około 160 osób.
2: To jest raport.
1: Jest szansa na niższe ceny paliw i to bez rządowych regulacji. Wciąż nie wiadomo, czy rząd powróci do pakietu CPN. Oficjalnej decyzji wciąż nie ma, a termin już niedługo. Premier mówił o połowie sierpnia. Z pomocą kierowcom przychodzi jednak sytuacja na światowych rynkach, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: We wtorek Donald Tusk mówił o szansach na otwarcie cieśniny Ormus i kluczowych w tej sprawie 48 godzinach. Ten termin już minęła. Cieśnina, która jest istotnym punktem sporu w wojnie amerykańsko-irańskiej, pozostaje zamknięta. Ale dobre informacje mają analitycy. W przyszłym tygodniu paliwa mogą być znacznie tańsze.
6: Największy potencjał do spadków mają ceny benzyny, które mogą potanieć nawet do kilkudziesięciu groszy na litrze.
5: Mówi Magdalena Robak z ePetrol.pl. Te ewentualne obniżki są możliwe, jeśli ustabilizuje się sytuacja na rynkach ropy. Cena baryłki spadła do około $80 po tym, jak USA odstąpiło od zapowiadanego zmasowanego ataku na Iran. Sytuacja pozostaje jednak niepewna.
1: Teraz sezon na festiwale, koncerty i oszustwa. Coraz więcej osób daje się złapać na kupowanie fałszywych biletów. Oszuści specjalnie tworzą w mediach społecznościowych wiarygodne profile, które mają wzbudzić w nas zaufanie.
7: Często są to profile, nazwijmy to sezonowane, które najpierw rzeczywiście wykazują jakąś aktywność, gromadzą jakieś grono znajomych, obserwujących, a dopiero potem zmieniają swoją działalność na działalność stricte już oszukańczą, przestępczą.
1: Mówi Karol Bojke, ekspert z CERT Polska. Chęć zobaczenia ulubionego artysty często sprawia, że zapominamy o weryfikacji źródła, z którego kupujemy bilety.
7: Przede wszystkim nic na siłę i nic z pośpiechem. Kilka sekund zastanowienia może nas uratować w momencie, kiedy ktoś próbuje nas oszukać. Jeżeli oferta wydaje się zbyt dobra, zbyt piękna, to jest taka czerwona flaga, która powinna wzbudzić naszą czujność.
1: A jeśli kupujemy bilet od osoby prywatnej, warto skorzystać ze specjalnych platform odsprzedażowych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Potrzeba 1000 osób na Mazowszu i ponad 200 w samej Warszawie. Szlachetna paczka poszukuje wolontariuszy. Choć finał akcji dopiero w grudniu, to już teraz potrzebne są dodatkowe ręce do pracy.
8: Zasadą działania akcji jest tak zwana mądra pomoc, czyli wspieranie rodzin tak, by były w stanie same rozwiązać swoje problemy. Kluczowa jest tu rola wolontariuszy, którzy spotykają się z rodzinami, by pomóc ustalić, co dokładnie jest im najbardziej potrzebne.
9: Trzeba być otwartym. Otwartym na inne spojrzenie na świat, na to, że ta rodzina, do której trafiamy, może wyglądać zupełnie inaczej niż nasza. Trzeba umieć słuchać, trzeba słyszeć też te rzeczy, które rodzina mówi między wierszami. Trzeba po prostu chcieć spotkać się z drugim człowiekiem.
8: Mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna. Dzięki wolontariuszom w ubiegłym roku pomoc otrzymało blisko 20 tysięcy rodzin.
1: Relacjonował Aleksander Ruszkowski.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
1: Piątek pochmurny, w południowej i południowo-wschodniej części kraju nadal można spodziewać się gwałtownych burz. Więcej słońca na północy i zachodzie. Temperatura w całym kraju od 19 do 28 stopni. Najcieplej w Rzeszowie, a najchłodniej w Kołobrzegu. 27 stopni w Opolu i Warszawie, 26 w Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu, a 25 kresek na termometrach w Kielcach, Lublinie i Poznaniu. Jutro w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Umiarkowana będzie również temperatura od 21 do 23 stopni. Zdecydowanie cieplej nadal na południu. południowym wschodzie, tam około 26 stopni, a najchłodniej nad morzem 19.
11: Umiarkowana będzie też temperatura. To najpiękniejsze, co mogłaś powiedzieć w tym momencie.
1: Też mnie to cieszy.
11: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: To jest Manam w Esterok, wyjątkowo zimny maj, wyjątkowo ciepłe lato, kolejne rekordy mamy na koncie, choć dziś no da się oddychać, więc można na chwilę odpocząć od tych upałów i odetchnąć po prostu pełną piersią, chciałoby się dodać. Prawie kwadrans po godzinie 16 w piątkowe popołudnie, chyba już w wielu przypadkach weekendowe, tak mi się wydaje. Kłaniam się raz jeszcze, Michał Cieślik, no i zapraszam na ostatnią godzinę naszego piątkowego spotkania do 18, nie, do 17, dokładnie tak, do 17 będziemy razem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A to jest nowy utwór, chciałem powiedzieć, Coldplaya. Tak właśnie. Nie, to jest nowy utwór zespołu U2, Street of Dreams, a to przejęzyczenie chyba takie nieprzypadkowe, mam wrażenie. U2.

0: To Guns N' Roses, Westerrock. No nie, też dorzucili parę kamyczków do tego koszyczka koncertowo-festiwalowego w tym roku w naszym kraju. Nawet dwa koncerty dali w Gliwicach. Welcome to the Jungle, Guns N' Roses już za nami, Westerrock. 22 minuty po 16. Wait Us jeszcze nam się zmieści, to tuż po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
8: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
9: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: To była amerykańska grupa Waiters i Teenage Dirtbag. Utwór z 2000 roku, czyli już 26 ma lat na koncie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale niedawno pojawił się nowy sezon popularnego polskiego serialu 1670. No i podobno w jednym z odcinków pojawia się cover tego właśnie utworu, nagrany na barokowo, tak to zostało określone. Nie wiem, jeszcze nie doszedłem do tego momentu, ale liczę na fajną niespodziankę. Nie wiem, jak Ania, bo wiem, że też zaczęła podglądać nowy sezon.
1: Tak, ale chyba też jeszcze do tego nie doszłam.
0: No, na pewno byś, myślę, to wyłapała, bo myślę, że to będzie bardzo oryginalna wersja tego właśnie utworu.
1: Na pewno się podzielimy.
0: Otóż to. Ania, jak Państwo słyszą, pojawiła się w studio, to oznacza, że zbliża się 16:30 i za chwilę najnowszy raport.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
3: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
2: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
3: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Ponad 50 osób z objawami zatrucia w nadmorskim ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Sanepid bada sprawę po tym, jak u pensjonariuszy pojawiły się bóle brzucha, gorączka, osłabienie i problemy żołądkowe. Pobrano próbki od pacjentów, personelu oraz z pomieszczeń ośrodka.
5: Nie ma nowych zachorowań na chwilę obecną. Została pobrana woda do spożycia, wymazy sanitarne z powierzchni, z bloku żywienia, wymazy od rąk z personelu, ale tych jeszcze wyników nie mamy, czekamy na badania.
1: Relacjonowała Anna Banasiak, powiatowy inspektor sanitarny w Kamieniu Pomorskim.
4: To jest raport.
1: Zalana apteka, kuchnia, izba przyjęć i magazyny. To w Szpitalu Uniwersyteckim w Rzeszowie. Placówka wstrzymała przyjęcia pacjentów, a strażacy odpompowują wodę. Szpital walczy ze skutkami nawałnic, które przeszły dziś przez Podkarpacie. A do tematu wrócimy o 17:00.
4: SK Rock Sport.
1: Polska gospodarzem klubowych mistrzostw świata siatkarzy. W roli gospodarza wystąpi aktualny mistrz kraju, Aluron CMC Warta Zawiercie. Tegoroczna edycja z udziałem 8 zespołów odbędzie się w grudniu. Mecze grupowe zostaną rozegrane w Katowicach i Sosnowcu, natomiast faza finałowa w Częstochowie. Jest legendą lubelskiej piłki ręcznej. Dziś memoriał Edwarda Jankowskiego. Dwudniowa impreza w hali Globus rozpocznie sparingowe granie w wykonaniu szczypiornistek PGE MKS Elwold Lublin. Dziś pierwszy mecz.
6: Każdy zespół czeka na to pierwsze granie, bo coś się dzieje, coś innego.
7: Będzie to dobre sprawdzenie się przed sezonem. Poza tym jest to coś innego niż tylko trenowanie.
6: I każda z dziewczyn czeka na to, żeby wyjść i móc pograć w piłkę ręczną z innym przeciwnikiem niż z koleżanką z drużyny, bo to też na pewno całkiem inne granie.
1: Mówił trener lublinianek Paweł Tetelewski oraz zawodniczki Daria Monkielewicz i Oliwia Domagalska. O 18:30 na parkiet wybiegną zawodniczki z Lublina i Elbląga. Wcześniej o 16:00 radomianki zmierzą się z Piotrkowianką. A jutro mecz o trzecie miejsce oraz finał turnieju. Wstęp na wszystkie spotkania czwartego memoriału Edwarda Jankowskiego jest bezpłatny.

To była Kobranocka w Wesce Rock i nikomu nie wolno się z tego śmiać. A co tam słychać na rockowiznowej scenie w Gdańsku? Aha, to był oczywiście pan Zenek Grabowski, który, jak słyszeliśmy w relacji Dawida, akurat się posilał w momencie, kiedy rozmawialiśmy z Dawidem, no i jak słychać, chyba coś konkretnego i coś bardzo energetycznego musiał skonsumować, bo jest moc, jest energia na scenie, jak słychać. Tak się właśnie zaczęła tegoroczna edycja festiwalu Rockowizna. Dzisiaj jeszcze w Gdańsku Illusion, Coma, Royal Republic, Paul the Wire na koniec dnia. Jutro Acid Dream Drinkers, Airborne między innymi, no i nasz redakcyjny kolega się pojawi między innymi również. Krzysiek Sokołowski, Nocny Kochanek.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: To pierwszy do wody!
3: Wakacje dzieci nie liczą godzin. Liczą skoki do wody, zjazdy i przygody, które zaczynają się jedna po drugiej. W Julinek Park czeka strefa wodna z podgrzewanymi basenami, rodzinnymi zjeżdżalniami i wodnym placem zabaw. A poza nią ponad 50 atrakcji i cały dzień na wspólną zabawę.
2: Czas na wakacje!
3: Bo najlepsze wakacyjne wspomnienia powstają wtedy, gdy wszyscy bawią się razem. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety na julinek.com.pl.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
12: Eska Rock Warszawa.

To była grupa Kaiser Chiefs w Esterok. No dawno ich nie widziałem na żywo, na koncercie. Pamiętam kiedyś Ricky Wilson i Kaiser Chiefs pojawili się w warszawskiej Stodole i normalnie roznieśli to miejsce. Taki był to koncert. A jak już ten kawałek zagrali, to no, absolutny sztos był. I Predict a Riot i Kaiser Chiefs już za nami w Esterok. 12 minut pozostaje do 17. To teraz też będzie koncertowo, ale bez prądu. Nirvana, Polly.

0: To był Perfekt w ST Rock. Już na koniec naszego piątkowego spotkania. Niecałe 4 minuty do 17 pozostają. Za chwilę najnowszy raport w ST Rock. Na dalszą część tego piątkowego popołudnia i kawałek wieczoru spędzą Państwo z Łukaszem, ba nawet cały wieczór, bo potem jeszcze Łukasz zostaje na swój autorski program Droga 66. Ja pięknie dziękuję za dzisiaj. Michał Cieślik zmykam. Dobrego wieczoru, dobrej soboty i niedzieli życzę. W razie gdybyśmy się mieli nie usłyszeć, bo jutro po godzinie 14, także tutaj będę mówił z tego miejsca do Państwa. Zmykam tymczasem.
1: Autopromocja. Melina. Melina. ST Rock.
2: Tatiana Okupnik.
3: Pisali, o, bardzo sympatyczna, muza i tak dalej, a ktoś powiedział, przestańcie puszczać tego starego dziada z tym głosem jak koza.
2: I, to ty, tak?
3: Tak, to ja. I wiem, że to jest element tego mojego głosu, ta chropowatość, jak się pojawia, tylko teraz mogę stosować to wtedy, kiedy chcę.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube ST Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
9: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa McTool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek różne rodzaje już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Szpital w Rzeszowie pod wodą, placówka walczy ze skutkami nawałnic. Polska w czołówce europejskich krajów, a chodzi o liczbę pożarów lasów. Kierowca warszawskiego autobusu wyjechał na trasę w spódnicy.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ulewy zalały część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Placówka walczy ze skutkami nawałnic, które przeszły dziś przez Podkarpacie. Władze szpitala podjęły decyzję o wstrzymaniu przyjęć pacjentów. Zalało kilka pomieszczeń.
3: Czyli m.in. magazyny szpitalne, apteka szpitalna, czy też izba przyjęć. W tym momencie trwa ostatnie osuszanie tego miejsca i sądzimy, że około godziny 20 izba przyjęć wróci do pracy.
1: Mówił Andrzej Sroka, rzecznik szpitala. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach m.in. Rzeszowa, Przemyśla i Mielca, powodując zalanie ulic i gigantyczne korki. Podkarpaccy strażacy interweniowali do tej pory ponad 200 razy. W Rzeszowie pomagali usunąć wodę m.in. z zalanych piwnic teatru, z kolei w Przemyślu powalone drzewo uszkodziło 3 samochody.
4: To jest raport.
1: Miał oszukiwać klientów. Trafił właśnie do aresztu. Wrocławski adwokat Ernest Z. najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Wcześniej usłyszał zarzuty. Według śledczych przekonywał, że ma prawo otrzymać na swój rachunek pieniądze należne jego klientom. Jednak później trafiły one do jego kieszeni. W sumie przeszło 500 000 zł.
5: W toku tego śledztwa przedstawiono podejrzanemu 10 zarzutów dotyczących przestępstw przeciwko mieniu i przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Przestępstwa te polegały na oszustwie poprzez wprowadzenie w błąd pracowników banków, przedstawicieli ubezpieczycieli, komorników.
1: Informuje Anna Zimoląg z wrocławskiej prokuratury. Śledczy proszą o kontakt kolejne osoby, które mogły zostać pokrzywdzone przez podejrzanego. Ernestowi Z. grozi 12 lat więzienia. Teraz niechlubne miejsce Polski na podium i jesteśmy trzecim krajem w Europie pod względem liczby pożarów lasów. Wyprzedzają nas tylko Hiszpanie i Portugalczycy. O szczegółach Aleksander Różkowski.
6: Do 4 sierpnia w Polsce odnotowano ponad 5400 przypadków pożarów lasów. To o 1000 więcej niż rok temu o tej samej porze. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, ale największy wpływ ma klimat oraz działalność człowieka.
7: Nie rozpalajmy ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych, nie używajmy otwartego ognia na terenach leśnych, nie wyrzucajmy niedopałków papierosów i starajmy się dbać o ten dobro narodowe, jakim jest las.
6: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Jak podaje Ministerstwo Klimatu, pożary lasów w aż 9 na 10 przypadków są powodowane przez człowieka.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Kierowca warszawskiego autobusu wyjechał na trasę w spódnicy. W ten sposób chciał zwrócić uwagę na zasady ubioru obowiązujące kierowców podczas upałów. Regulamin ZTM nie pozwala im prowadzić pojazdów w krótkich spodenkach, nawet mimo ekstremalnych temperatur.
8: Da się na przykład w Lublinie, da się w Bydgoszczy, da się, jak się nie mylę, w Gdańsku, Kraków, Wrocław, więc no da się, a Warszawa nie. I to jest przerażające. Dlaczego?
1: Mówi pan Dariusz, kierowca autobusu. Inspektorzy ZTM uznali jego strój za nieodpowiedni, więc spółka nałożyła karę na operatora.
9: Podczas rutynowej kontroli pojazdów prowadzonej przez ZTM instruktorzy zauważyli niewłaściwe umundurowanie kierowcy. Wdrożona zatem została standardowa procedura dotycząca uchybień.
1: Tłumaczy Marzena Toczek, stary brat z ZTM. Zarząd Transportu Miejskiego przypomina, że przepisy pozwalają na stosowanie lekkich i przewiewnych materiałów, m.in. bawełny, lnu, wiskozy czy nowoczesnych tkanin technicznych.
10: To może kilt? Wtedy jest jeszcze przewiewniej.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
1: Dobra informacja dla pana Darka. Na chwilę możemy odetchnąć od upałów. Temperatura od 19 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum i do 29 na południowym wschodzie. Burze mogą jeszcze występować na południowym wschodzie. W nocy pogoda się uspokoi. Słabe i przelotne opady deszczu tylko na krańcach południowo-wschodnich, a temperatura od 11 do 13 stopni.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Cat in the Cradle, tak, Dickie Joe w piosence Harry'ego Chapina do tekstu jego żony, w sensie Harry'ego Chapina, pani Sandry Gaston. Bardzo dobry numer, traktujący o bardzo fajnych rzeczach, chociaż nieco przerażających. Łukasz Trzeciłowski, dzień dobry Państwu, to jest kolumna Zygmunta, a nie, stop, to nie jest kolumna Zygmunta. Zygmunt na wyjeździe, chorcuje teraz, proszę Państwa, w Gdańsku, także gdybyście Państwo byli w okolicach Rokowizny, polecam bardzo gorąco, tam można Zygmunta spotkać. Z tego co wiem, będziemy się jeszcze w tej godzinie z Zygmuntem łączyć i sprawdzimy, co tam się nad naszym pięknym polskim morzem dzieje. Tymczasem wreszcie rok pani, która w tym roku świętuje 30-lecie solowej kariery, czyli Katarzyna Nosowska, jej propozycja Sos Chaosu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To The Policy of Truth i Depeche Mode, Westrock. Właśnie sobie uświadomiłem, że kiedy album Violators, z którego pochodzi ta płyta, znaczy ten utwór, pojawił się w sprzedaży, to ja miałem lat 8 i jeszcze niewiele wiedziałem o muzyce, ale wiedziałem już, że chcę pracować w radiu. No i proszę, jakoś się udało. Chwilkę później, bo w roku 96 na światło dzienne wyszedł album zatytułowany Al Capone. Ten album to oczywiście krążek autorstwa T-Love, no i był kawałek, który go promował bardzo mocno i który zaskarbił sobie serca fanów, a ten kawałek to numer zatytułowany 1996. I już za momencik, Westerok, tego kawałka właśnie posłuchamy.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: To jest ten kraj. To Tilawi 1996 w Ester Rock. To jest ten kraj, moi drodzy, można by powiedzieć, patrząc na to, co Ania przygotowała w serwisie Eski Rock w raporcie. Ten już za dosłownie 44 sekundy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Chicago Fire pokonało meksykański zespół Necaxa.
3: Może Metaxa?
4: Z kolą wchodzi.
5: Posągowa Lola Ciupa prezentuje opalone ramiona i ściśnięty biust. Na ramówce Polsatu szkoda, że nie odwrotnie. Ściśnięte ramiona i opalony biust.
6: U mnie z kolei kabareciarze z Polsatu śmieszkują z Wiśniewskiego i Andaryny. Ten niezręczny moment, gdy nikt się nie śmieje. Uff, naprawdę, myślałam już, że to o nas.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Ester Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. To on miał podłożyć urządzenie zapalające do własnego samochodu na stacji paliw w Swarzędzu. 35-latek został zatrzymany i trafił do aresztu.
9: Podczas prowadzonego śledztwa miał on wprowadzać w błąd funkcjonariuszy, podawać nieprawdziwe tropy w celu zmylenia policjantów, a także spreparować dowód procesowy. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
8: Mówił Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Do zdarzenia doszło 15 lipca na stacji paliw w Swarzędzu. Zgłoszenie o podejrzanym urządzeniu we wlewie paliwa doprowadziło do zamknięcia drogi krajowej nr 92, wstrzymania ruchu pociągów oraz ewakuacji okolicznych budynków. Mężczyzna usłyszał zarzuty sprowadzenia zagrożenia dla wielu osób oraz składania fałszywych zeznań. Grozi mu do 10 lat więzienia.
7: To jest raport.
8: Zakaz wchodzenia do wody na 3 morskich kąpieliskach. Na 2 w Jarosławcu w województwie zachodniopomorskim stwierdzono dziś przekroczenie norm mikrobiologicznych wody. Natomiast na plaży Gdynia-Redłowo nadal są czerwone flagi i zakaz kąpieli z powodu zakwitu sinic.
7: SK Rock Sport.
8: Szwajcar Jan Christen wygrał na Górze Kocierzy w Beskidzie Małym. Był to 5. etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Żółtą koszulkę lidera zachował Holender Bart Bremen. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Filip Gruszczyński zajął 36. miejsce. Jutro zagra ostatni polski zespół w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Chodzi o żeński zespół KKS Czarni Antrans Sosnowiec, który zagra w finale drugiej rundy kwalifikacji Champions League ze słowackim Spartakiem Myjawa. Sosnowiczanki idą jak burza przez kwalifikacje, wcześniej eliminując kolejno mistrzynię Gruzji, Irlandii i Cypru. Zwycięzca spotkania zagra w trzeciej rundzie, która zdecyduje o awansie do fazy ligowej, a początek meczu o 20:30. Na koniec jeszcze pytanie, czy będzie pierwszy komplet punktów dla żółto-biało-niebieskich w tym sezonie? Motor Lublin powalczy o nie z Pogonią Szczecin. Co trzeba poprawić po ostatnim przegranym meczu z Jagiellonią Białystok?
10: Myślę, że jesteśmy dość dobrzy w kreowaniu tych sytuacji, no tylko tutaj musimy dołożyć jeszcze więcej koncentracji, żeby tę sytuację wykorzystać.
8: Recepty szukał pomocnik Motoru Mateusz Łęgowski. Mecz trzeciej kolejki Ekstraklasy pomiędzy Pogonią Szczecin a Motorem Lublin jutro o 17:30.

0: Last for Life do Iggy Pop w Ester Rock. Tymczasem, proszę Państwa, obiecałem, że połączymy się z niejakim Zygmuntem Dawidem, który to urzęduje aktualnie na Rogowiźnie w Gdańsku. Halo Zygmunt, co tam u Was słychać nad morzem?
1: Dzień dobry, Łukaszu, dzień dobry Państwu, tu Zygmunt, prosto z Gdańska, z festiwalu Rogowizna i postanowiłem zabrać Państwa na koncert. Tak rozpoczyna się Rogowizna. Zenek Grabowski na scenie, a później m.in. Koma, Illusion, Royal Republic, a na finał Pull the Wire. To znaczy na finał Pull the Wire mają taki zwyczaj, mają takie spontaniczne akcje, które polegają na tym, że wychodzą do fanów i grają razem z nimi tuż przed rozpoczęciem festiwalu i zrobili to też w Gdańsku na Rogowiźnie i to widać na naszych socialach. Bardzo fajna akcja, a my im bardzo mocno kibicujemy i będziemy to wszystko Państwu pokazywać i będziemy się Wam zgłaszać na naszych socialach. Zaglądajcie, SK Rock, gorąco pozdrawiamy z Gdańska.
0: Pozdrawiam również bardzo gorąco i strasznie, strasznie Ci zazdroszczę i Wam w ogóle, naszym wysłannikom SK Rock, no i tym wszystkim, którzy tam są, bo gra mój ukochany Airborne, a ja tam nie mogę być. No ale mam nadzieję, że na socialach SK Rock zobaczę, jak to wszystko będzie wyglądało. A teraz bardzo dobry numer od bardzo ciekawego projektu, który ja osobiście bardzo lubię, a uważam, że jest nieco niedoceniony w naszym kraju. The Pretty Reckless i For I Am Death w SK Rock.
2: SK Rock. Wybieramy dla Was nowości, które naprawdę dobrze rokują.

0: To jest SK Rock. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
10: SK Rock.
11: Gramy dla was najlepsze.

To Metallica i Fade to Black. Metallica, która w 1992 roku wyruszyła w trasę koncertową z Guns N' Roses. No i niestety 8 dzień sierpnia roku 92, dzisiaj mamy 7, przypominam, 8 dzień sierpnia 92 roku, no nie zapadł dobrze w pamięci ani Jamesa Hetfielda, ani fanów, którzy na koncert Metallica i Guns N' Roses wybrali się do Montrealu. A to dlatego, że od początku występy Metallica na tej trasie były okraszone pokazami pirotechnicznymi. Niestety w Montrealu właśnie James Hetfield podczas wykonywania Fade to Black właśnie stanął w złym miejscu na scenie, no i generalnie rzecz biorąc został bardzo mocno poparzony. Poparzenia drugiego i trzeciego stopnia lewej strony jego ciała po tym, jak pirotechnika wybuchła prosto w niego. Oczywiście Metallica natychmiast przerwała występ, James poleciał do szpitala, natomiast Guns N' Roses, którzy grali następni, no nie spieszyli się z tym, żeby rozpocząć. Potem w ogóle jakoś średnio wszystko wychodziło, bo Axl skarżył się na bolące gardło, zespół skarżył się na źle ustawiony sprzęt, bla, bla, bla, bla. Suma summarum, skończyło się to tym, że Gansi skończyli swój występ dużo wcześniej niż normalnie mieli skończyć, a rozwścieczona publiczność wyszła na ulicę Montrealu i rozpoczęły się zamieszki, które cudem i przy ogromnym wysiłku służb udało się opanować po kilku godzinach, no ale straty były spore, bo i ci demonstranci wzniecali pożary, wybijali szyby w sklepach, niszczyli samochody. No i w ogóle takie były pełnoskalowe zamieszki. Na szczęście od tamtej pory sporo się zmieniło. Axl już nie jest aż tak kontrowersyjny, natomiast James Hetfield i cała Metallica wyniosła lekcję z tego wydarzenia taką, że tym razem jednak uważają na to, gdzie stają na scenie, jeśli w grę wchodzi pirotechnika. Zanim raport w SC Rock, bo ten już za 6 minut z malutkim okładem, to jeszcze Dio i Holy Diver.

0: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Reklama.
8: Wypadek w Piotrkowie Trybunalskim. Motocykl zderzył się z osobówką. Na ordynatora szpitala policja ostrzega przed nową metodą oszustw. Katarzyna Niewiadoma Finej wygrała 7. etap Tour de France.
9: SK Rock. Raport.
8: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Dwie osoby ranne, w tym 6-letnie dziecko, to po zderzeniu motocykla z samochodem osobowym w miejscowości Papierze, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego.
10: Z dostępnych ustaleń wynika, że 29-letni kierujący pojazdem marki Hyundai nie ustąpił pierwszeństwa motocyklowi, którym podróżował 41-letni mężczyzna z 6-letnią córką. W wyniku poniesionych obrażeń motocyklista oraz dziecko zostali przetransportowani do szpitala.
8: Relacjonuje Edyta Daroch z policji w Piotrkowie. Okazało się, że 41-latek nie posiada uprawnień do kierowania danym motocyklem.
11: To jest raport.
8: Policja szuka sprawcy szokującego pobicia w centrum Warszawy. Doszło do niego w czerwcu, ale zrobiło się głośno teraz, bo nagranie ze zdarzenia trafiło do sieci. Widać na nim, jak mężczyzna uderza pokrzywdzonego 20-latka przy warszawskiej galerii Złote Tarasy. Po uderzeniu ofiara spada ze schodów, a napastnik ucieka. Pokrzywdzony dzień po zdarzeniu zgłosił sprawę na policję.
12: Od tamtego momentu prowadzone jest dochodzenie. Na ten moment prowadzimy szeroko zakrojone działania ukierunkowane na to, aby ustalić dane agresywnego mężczyzny oraz skupiamy się na tym, aby go zatrzymać.
8: Mówi nam Jakub Pacyniak z Komendy Policji w warszawskim Śródmieściu. Jak podkreślił, mundurowi już wcześniej zabezpieczyli nagranie, które teraz trafiło do mediów społecznościowych i jest ważnym dowodem w sprawie. Burze i silny wiatr nad wodą mogą być śmiertelnie niebezpieczne. W czwartek wieczorem na jeziorze Seksty silny wiatr przewrócił 4 jachty, a do wody wpadło 37 osób. Jak zachować bezpieczeństwo podczas żeglugi na jeziorach, sprawdził to Krzysztof Płowecki.
11: Podstawą jest śledzenie prognoz i ostrzeżeń IMGW. Najważniejsza zasada to nie czekać na poprawę pogody, jeśli jesteśmy na wodzie. W przypadku burz liczy się bowiem każda minuta, a szybka reakcja może zapobiec tragedii. Żeglarzom wskazówek mogą też udzielić specjalne maszty, które informują o nadchodzącym niebezpieczeństwie. I to właśnie one informowały o zmieniającej się pogodzie na jeziorze Sexty.
13: Mrugały z tą mniejszą częstotliwością, co zaleca kierowanie się do najbliższego miejsca postoju.
11: Mówi Stefan Świderski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Ratownicy przypominają też, że na łodziach konieczne są kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe, a w przypadku zagrożenia pomocy wzywamy za pomocą radia, specjalnych flar lub po prostu machając.
8: Teraz nowa metoda oszustów na fałszywego ordynatora szpitala. Lubuszanka na szczęście nie dała się nabrać, a mogła stracić dużo pieniędzy. Do kobiety zadzwonił rzekomy lekarz z informacją, że jej córka została zarażona nieznanym wirusem i są potrzebne pieniądze na leczenie. Za szczepionkę trzeba było zapłacić 150 tysięcy złotych. Miał także do niej przyjechać medyk z karetki i pobrać odpłatnie krew. Kobietę uratował zdrowy rozsądek. Oszuści grają na emocjach i wywierają presję, mówi Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.
14: Bazował na naszej łatwowierności, na uleganiu silnym emocjom. Kluczowy jest czas. Jeśli zostaliśmy oszukani bądź ktoś próbował nas oszukać, powinniśmy nie czekać, tylko jak najszybciej poinformować policjantów.
8: Policja radzi, nie podejmuj pochopnych decyzji, zawsze zweryfikuj informacje u rodziny i znajomych, nigdy nie mów, ile masz pieniędzy.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Polka zdobyła szczyt Mont Ventoux. Katarzyna Niewiadoma Finney wygrała 7. etap Tour de France i została liderką wyścigu. Jako 8. do mety dojechała Dominika Włodarczyk.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
8: Najbliższe dwa dni będą wyraźnie chłodniejsze. Dziś jeszcze od 19 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum i do 29 na południowym wschodzie. Na południowym wschodzie także mogą jeszcze występować burze. W nocy się uspokoi, słabe opady deszczu tylko na krańcach południowo-wschodnich, a temperatura od 11 do 13 stopni. Jutro w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Umiarkowana także temperatura od 21 do 23 stopni. Zdecydowanie cieplej nadal na południowym wschodzie, tam około 26 stopni, a najchłodniej nad morzem 19.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Eskaro Radar.
16: 5 minut po godzinie 18, piątek, 7 dzień sierpnia 2026 roku. Rozpoczynamy ostatni w tym tygodniu radar. W tej godzinie będzie sporo nowości, będzie też filmowo. Bo będę miał dla Państwa nowość od legendy polskiego heavy metalu. Będzie nowość też od absolutnie nowej supergrupy alternatywnej, naszej polskiej. No a oprócz tego sprawdzimy, co ciekawego szykuje dla nas filmowo perkusista Blink-182. Najpierw jednak Red Hot Chili Peppers i Can't Stop. Ja nazywam się Łukasz Szeciłowski. Witajcie.

0: Love Hurts to Nazareth w Esterok. Tymczasem, zgodnie z obietnicą, mam dla Państwa propozycję od absolutnej legendy polskiego heavy metalu, czyli od Grzegorza Kupczyka. Ceti, Turbo, ale również Esquarial, z którym nagrał świetną płytę, i Blues Fighters, z którym również udało się Grzegorzowi nagrać cudowny materiał. Bardzo lubię tę płytę i bardzo często do niej wracam. Teraz pora na solowy krążek tego artysty zatytułowany Aperitif. Ten pojawi się już jesienią, natomiast mamy, proszę Państwa, zapowiedź tego krążka w postaci singla Party Doll i już teraz tego singla słuchamy w Radarze Westerok.
1: Ten kawałek, ten kawałek.

Promises to The Cranberries w Easter Rock. Promises, czyli obietnice. Ja teraz zamierzam dotrzymać danego Państwu słowa, bo obiecałem, że w tej godzinie poznamy nowy, świeży projekt alternatywny naszej rodzimej sceny i to nie byle jaki, proszę Państwa, projekt, bo tworzy go absolutna czołówka. Błażej Król, Dawid Tyszkowski, Kamil Patera, Kuba Staruszkiewicz i Wawrzyniec Topa. Coś, co przekonuje mnie najbardziej, jeżeli chodzi o tych gości, oprócz muzyki, do której za momencik dojdziemy, to to, że nagrywają muzykę, nagrywają swój materiał w oldschoolowy sposób, czyli na setkę. Wchodzimy wszyscy do studia nagraniowego, odpalamy taśmę i gramy, po prostu. Bez dubli, bez komputerów, bez kombinacji, po prostu żywe, organiczne granie, które najlepiej, proszę Państwa, przechwytuje energię, która tworzy się pomiędzy muzykami. Niebezpiecznie blisko. To produkt nowego składu na polskiej scenie rockowej. Ewa Koc. Tak ten skład się nazywa i proszę zapamiętać tę nazwę, bo coś czuję, że narobią sporego zamieszania na naszym rynku.

0: Bloodline to grupa Kaleo z ubiegłego roku, z płyty Mixed Emotions. A propos płyt, to Kaleo celebruje dziesięciolecie przełomowego dla nich albumu A łamane przez B. I w ramach celebracji właśnie tego dziesięciolecia ogłosili Way Down We Go Tour. No i ten Way Down We Go Tour na szczęście również dotrze do naszego kraju. 19 marca 2027 roku panowie zagrają na warszawskim Torwarze. Już teraz warto zadbać o bilety. Tanio nie jest, ale z tego co wiem, bilety znikają w dość szybkim tempie, także lepiej się zabezpieczyć niż potem żałować. A już za chwileczkę w Esterok Bryan Adams i Summer of 69.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Esterok.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

Lonely in the Future to The Strokes w ST Rock. Tymczasem, proszę Państwa, już 13 sierpnia premierę będzie miał film, nad którym prace trwały przez blisko dekadę. Film Travis Barker, Louder Than Fear, opowiada historię perkusisty Blink-182 od drogi na szczyt kariery po traumatyczne wydarzenia z 2008 roku, kiedy cudem przeżył katastrofę lotniczą. W sieci można już znaleźć zwiastun tego filmu, no i powiem szczerze, jest mocny. Czekam z niecierpliwością na pełen obraz, ten, jak już powiedziałem, 13 sierpnia, czyli już niebawem. Tymczasem w ST Rock Blink-182 i I Miss You.

0: Heroes del Silencio i Entre dos Tierras w Esterok na koniec pierwszej godziny piątkowego radaru. Już za chwileczkę wybije 19, a po 19 będzie Metallica. Tym razem wybrałem dla Państwa numer Enter Sandman.
1: Autopromocja. Melina Esterok.
2: Tatiana Okupnik.
3: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
2: Widzę.
3: Naprawdę ciekawe to o czym. Widzisz, ja ciągle spokojna jestem.
2: Z tego wyczuję.
3: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. Zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety w z kasety, nie z kasety, z radio. Radio, jak to? No, ale myśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.

0: do środy. Mleko UHT Łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Reklama. Eskarok Radar.
3: 19 na zegarze, punktualnie, piątek, 7 dzień sierpnia 2026 roku. Wchodzimy z naprawdę mocnym przytupem, proszę Państwa, w weekend, który w zasadzie to już się zaczął. Przed nami druga godzina piątkowego radaru. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko. W tej godzinie będzie nówka sztuka od wokalisty The Killers. Będzie też o infolinii służącej tylko i wyłącznie do narzekania. No i sprawdzimy, gdzie niebawem zagra koncert Tomasz Organek. Na początek jednak zgodnie z obietnicą Metallica i Enter Sandman.

0: Zdarza się, proszę Państwa, że muzycy cytują inne utwory, starsze utwory, biorą, wykorzystują motywy z tych utworów, ale rzadko kiedy zdarza się tak, żeby zacytować jakiś utwór w ten sposób, w jaki zrobił to Kid Rock i żeby to brzmiało tak dobrze. All Summer Long z cytatem ze Sweet Home Alabama Lynyrd Skynyrd. Tymczasem, proszę Państwa, w Este Rock przed nami nówka sztuka od gościa, którego na co dzień znamy jako wokalistę, gitarzystę, czasami klawiszowca, czasami nawet basistę grupy The Killers. Gość nazywa się Brandon Flowers, no i zaczyna przygotowywać nas do tego, żebyśmy niedługo otrzymali od niego najnowszą płytę zatytułowaną Thrasher, płytę solową. Wcześniej dostaliśmy dwa single, Paradise i Plants. Dzisiaj mamy single zatytułowany Tiger's Blood. To jest premiera z dzisiaj, w zasadzie z ostatniej chwili. I jeżeli kojarzy się Państwu Tiger's Blood z tym, co kiedyś twierdził, że ma niejaki Charlie Sheen, to trudno jest mi powiedzieć, czy to skojarzenie jest dobre, czy nie. Zostawię to Państwu, słuchajmy muzyki. Brandon Flowers i Tiger's Blood.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Ona i drzwi w S-Rock. A teraz, proszę Państwa, coś, co wydaje mi się, że sprawdziłoby się idealnie również w naszym kraju. Panowie z zespołu Queens of the Stone Age uruchomili niedawno infolinię, na którą można zadzwonić po to, żeby po prostu ponarzekać. Żadna skarga nie jest za duża, żadna nie jest za mała. Czasami ludzie po prostu potrzebują ponarzekać, a Queens of the Stone Age są tutaj, żeby słuchać. Przekazali w oficjalnym komunikacie członkowie zespołu. Żadne narzekanie nie jest przesadzone, żadne marudzenie nie jest za małe, a każdą wiadomość pozostawiona przez dzwoniących ma być osobiście analizowana, a osoby korzystające z platformy mają otrzymać możliwość rozmowy z żywym uchem po drugiej stronie linii. Numeru telefonu Państwu nie podam. Jeżeli Państwo mają ochotę ponarzekać, proszę sobie go znaleźć. To jest numer telefonu z USA, także za międzymiastową możemy sporo zapłacić. No i chyba to dobrze, bo podejrzewam, że gdyby byłby taki polski numer telefonu, to linie bardzo szybko by zostały przegrzane, a to dlatego, że przecież narzekanie jest naszym sportem narodowym. Queens of the Stone Age. No one knows Westerok.

0: Ci z Państwa, którzy są w Gdańsku, absolutnie teraz prawdopodobnie czekają już z niecierpliwością na występ tego właśnie zespołu, który za około godzinę powinien pojawić się na scenie o 20:30, zgodnie z planem. A teraz Grekoma to też pewnie jest niesamowite wydarzenie. Jeżeli Państwo jesteście ciekawi, co tam się dzieje na Rakowiźnie w Gdańsku, to proszę wchodzić na nasze sociale. Tam na bieżąco pokazujemy Państwu to, co się dzieje. To znaczy nie my, tylko nasi wysłannicy. W sensie nie ja, bo ja tu jestem w studiu w Warszawie. Ale tam jest Zygmunt. Można go spotkać i zbić z nim pionę. A już za chwileczkę Westerok Pijama Porno. Jeszcze przed 20 zagram dla Państwa jutrzejszego headlinera Rokowizny.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. To było tylko 250 egzemplarzy z przedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę drift Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
9: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

Here she comes, to Airborne w Estrock. Airborne, który już jutro będzie headlinerem drugiego dnia pierwszej edycji w tym roku Rockowizna Festiwal 2026. To w Gdańsku, tam są nasi wysłannicy. Odsyłam, proszę Państwa, na nasze sociale, żeby rzucać okiem, co tam ciekawego w tym Gdańsku się dzieje. A skoro jesteśmy przy koncertach, to teraz o koncercie bardzo nietypowym, bo nie będzie sceny, nie będzie publiczności, przynajmniej nie takiej biletowanej, za to będzie Arktyka, będą naukowcy, no i będą kamery, które przez blisko tydzień będą towarzyszyć codziennej pracy naukowców. Przewodnikiem po filmie dokumentalnym, który powstanie z tego, będzie Tomasz Organek, który wraz z zespołem już 10 sierpnia wyrusza na ekspedycję realizowaną pod hasłem Nauka, Muzyka i Arktyka, której celem jest właśnie stworzenie filmu dokumentalnego o badaniach prowadzonych przez naukowców Toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie. No jak na Spitsbergen, to tylko teraz, bo w miarę znośne temperatury, bo zimą, no to ja nie wiem, czy odważyłbym się tam wybrać. Organek i Kate Moss w Estrock teraz, a na efekty pracy Organka i całej reszty ekipy na Spitsbergenie pewnie chwilkę będziemy musieli poczekać, ale jak się pojawią, na pewno Państwu o tym opowiemy.

0: Dolphins Cry to grupa live w Esterok. Tym numerem kończymy drugą godzinę piątkowego radaru. Za chwileczkę wybije 20. Po 20 pojawi się m.in. grupa Manam. Mam dla Państwa numer Nie poganiaj mnie. Zagramy sobie też coś Green Day'a.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Turyści na Sycylii zobaczyli unoszące się pliki banknotów, no i oczywiście ruszyli natychmiast, żeby je wyławiać, po prostu suszyć, upychać tam w te, wiesz, staniki, majty, wszystko.
3: I tutaj od razu stałbym na straconej pozycji, wiesz. Ja mam takie malutkie slipki, większe mi niepotrzebne.
2: Powiedziałam, że możemy sobie pobleblać, więc pobleblajmy sobie.
3: No i mamy recenzję naszego programu.
4: Ale wy bleblacie cały tydzień, nie tylko przy piąteczku. No, także wszystko w porządku.
3: Jak najlepszym, no.
2: To prawda, no za to nam płacą. Cześć, Ziętara, co robisz w życiu? Blebla.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Trwa wielka wyprzedaż w Obi. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Reklama. SK Rock Radar. Radar.
0: Piątek, 7 dzień sierpnia 2026 roku, minęła 20, to oznacza ostatnią godzinę piątkowego radaru. No i proszę Państwa, chcąc nie chcąc, dobrnęliśmy do weekendu. A w tej godzinie między innymi sprawdzimy, co tam wyszponcili panowie z Green Day'a ostatnimi czasy. Będzie najnowszy, pachnący jeszcze wytwórnią i tłocznią singiel od Nothing But Thieves. Będzie też o rzucaniu meblami podczas nagrywania jednego z najbardziej kultowych utworów grupy Iron Maiden. Najpierw jednak Manam i Nie poganiaj mnie, Łukasz Szaciłowski. Kłaniam się nisko i zapraszam.

0: American Idiot, Ester Okto, grupa Green Day. Czy są na sali fani Green Day'a? Ręka do góry. Państwo tego nie widzą, ale ja moją trzymam w górze. Bardzo dobrze się składa, że jest was tu tylu, drodzy fani Green Day'a, ponieważ mam doskonałe informacje. Green Day odpalił swoją telewizję. Można ją znaleźć na kanale YouTube, to znaczy w serwisie YouTube, na kanale Green Day'a. Telewizja jest 24 na dobę i w telewizji widać m.in. unikatowe materiały archiwalne, kulisy tras koncertowych czy autorski program perkusisty grupy. Także naprawdę warto rzucić okiem. Jak nie macie czego oglądać, a w telewizji wiadomo, raczej średnio, no to polecam bardzo gorąco kanał telewizyjny Green Day, a znajdziecie go na YouTube zupełnie za friko. Słuchajcie teraz w Esterok, którzy grali koncert w Warszawie. Był Michał Cieślik na tym koncercie, pytałem go ostatnio, powiedział, że naprawdę bardzo dobrze panowie zagrali. No to słuchajcie, Emotionally Unavailable, czyli emocjonalnie niedostępna.
1: Ten kawałek

0: ależ to jest magiczny utwór w wykonaniu Aerosmith, Dream On, w radarze, w Westerok. No a teraz z tych starszych nagrań przerzucamy się na te nowe, ba, na te najnowsze, na te najświeższe, na te pachnące jeszcze tłocznią, bo mam teraz coś, czego jeszcze w Westerok nie graliśmy. O tym, że Nothing But Thieves wydają już niebawem, bo 25 września kolejną płytę zatytułowaną Stray Dogs, nie muszę nikomu przypominać. O tym, że 21 stycznia przyszłego roku Nothing But Thieves pojawią się w Polsce, konkretnie w Atlas Arenie w Łodzi. O tym chyba też już nikomu nie muszę przypominać. No ale żeby zagrać nowy numer promujący nadchodzący album Stray Dogs, no to chyba jest kilku chętnych po drugiej stronie radioodbiorników, którzy chcieliby usłyszeć, co to za kawałek. Evolution, który był pierwszym singlem promującym ten nowy krążek, zrobił na mnie ogromnie pozytywne wrażenie. A jak będzie z drugim? No dobrze, to nie trzymam Państwa w niepewności. Gramy Nothing But Thieves i Baby Cool Evelyn.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Foo Fighters i Unconditional w ST Rock. A jeszcze przed 21 zagram dla Państwa mój najukochańszy kawałek od grupy The Journey. Oprócz tego będzie też historia prosto ze studia nagraniowego Iron Maiden. Zanim jednak to nastąpi, przypomnę Państwu o tym, co czeka nas za nieco ponad pół godziny punktualnie o 21.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. Reklama.

Strachy na lachy i ostatki, nie widzisz stawki. W ESC rok za nami. Teraz natomiast, proszę Państwa, pogadamy o Bruce Dickinsonie. No bo teraz, kiedy myślimy o tym artyście, no to jawi nam się pan w sile wieku, stateczny pilot samolotów pasażerskich, gość, który ma ogromną listę niesamowitych sukcesów życiowych, no ale kiedyś wcale tak nie było. Kiedyś był młodym, narwanym chłopakiem. No i kiedy na przykład nagrywał numer Number of the Beast na pierwszą płytę Iron Maiden, na której śpiewał, no, doszło do pewnego rodzaju sceny, bo producent płyty Martin Birch i Steve Harris bardzo mocno nalegali, żeby pierwsze dwa wersy w Number of the Beast były nagrane wręcz teatralnym szeptem. Natomiast Bruce Dickinson w gorącej wodzie kąpany chciał jak najszybciej te dwa pierwsze wersy mieć za sobą i w końcu móc się wydrzeć. No i doszło do tego, że wściekł się Bruce Dickinson i rzucał meblami, zniszczył świeżo wyremontowaną kuchnię, no ale summa summarum udało się go opanować. A efekt? No a efekt mamy taki, jaki mamy. Zresztą posłuchajmy. The Number of the Beast i Iron Maiden Westerok.

0: Milowy Las i Happy Set w Esterok. Happy Set, który w tym roku świętuje ćwierćwiecze. W ramach tego świętowania jest trasa z okazji 25-lecia, ale dodatkowo 22 sierpnia w Warszawie, w Amfiteatrze Parku Sowińskiego, Happy Set zagra absolutnie wyjątkowy koncert pod hasłem Happy Set Inaczej. Będzie się działo na pewno, a ja już teraz mogę Państwu zdradzić, że będziemy mieli dla Państwa bilety na ten koncert, także proszę być czujnym i słuchać Eski Rock. Kończymy piątkowy radar, proszę Państwa, ale to nie koniec naszego dzisiejszego spotkania, bo przed nami Droga 66, a w niej dzisiaj będziemy celebrować urodziny człowieka, bez którego dzisiejsza muzyka nie brzmiałaby tak, jak brzmi. To już za momencik. Za radar bardzo Państwu dziękuję. Łukasz Szeciłowski. Słyszymy się za chwilkę.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Droga 66 w Esce Rock. Esce Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

We never did worry about styles. There ain't no such thing as styles in music. There ain't but two kinds, good or bad. That's all. To są słowa, proszę Państwa, Louisa Armstronga z wywiadu, którego udzielił w Anglii w 1968 roku. W wolnym tłumaczeniu brzmi to tak. Nigdy nie martwiliśmy się o style. W muzyce tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak style. Są tylko dwa rodzaje muzyki. Dobra i zła. To wszystko. Ten cytat, proszę Państwa, pozwala zrozumieć, jak Louis Armstrong postrzegał swoją twórczość w kontekście branżowych i potocznych klasyfikacji oraz etykiet muzycznych. Dla niektórych to stwierdzenie Louisa Armstronga, że istnieją tylko dwa rodzaje muzyki, dobra i zła, może brzmieć prosto albo czasem nawet bardzo płytko. Natomiast stanowi ono bardzo interesujący punkt wyjścia do rozważań nad tym, kim Louis Armstrong był, jak widział siebie, jak widział swoją muzykę, no a przede wszystkim jak wpłynął na artystów z całego spektrum, łącznie z muzykami rockowymi. W miniony wtorek obchodziliśmy 125. urodziny Louisa Armstronga i Louis Armstrong będzie dzisiaj głównym bohaterem drogi 66, do której wysłuchania Państwa gorąco zapraszam. Łukasz Szaciłowski, dobry wieczór. Numer, od którego zaczęliśmy, to numer, który Louis Armstrong nagrał wspólnie z Duke'em Ellingtonem. It don't mean a thing if you don't got that swing. No to teraz piosenka, która opowiada tak naprawdę historię Louisa Armstronga. No bo kiedy pomyślimy o tym artyście, oprócz charakterystycznego głosu, charakterystycznego vibrato, no i jego trąbki, przychodzi nam do głowy jego absolutnie urzekający uśmiech. I o tym uśmiechu teraz piosenka. When you're smiling, the whole world smiles with you.

0: that again, dearie, please?
1: No, they can't take that away from me.
2: Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, They Can't Take That Away From Me. W swojej autobiografii Louis Armstrong stawia sprawę jasno. Urodziłem się w 1900 roku. Matka mówiła mi, że przyszedłem na świat 4 lipca w trakcie Wielkiego Święta w Nowym Orleanie, gdy wszystko wydawało się możliwe. Tak napisał w książce wydanej w 1969 roku. Opowieść o przyjściu na świat właśnie 4 lipca brzmiała świetnie. Pasowała do legendy o ukochanym muzyku Ameryki, uśmiechniętym Satchmo, cudownym dziecku jazzu. Przez całe życie zatem Armstrong urodziny obchodził właśnie 4 lipca. Jednak w 1988 roku badacz historii jazzu Tad Jones dotarł do kościelnych archiwów, w których znalazł dokument chrztu, z którego jasno wynika, że Louis Armstrong urodził się nie 4 lipca, a 4 sierpnia i nie 1900, a 1901 roku. Nie wiadomo dlaczego postarzył się o rok. Może dlatego, że matka podała mu niewłaściwą datę narodzin, może dlatego, że chciał zacząć wcześniej legalnie zarabiać pieniądze na graniu, a może po prostu dlatego, że na początku wieku nie przywiązywano wielkiej wagi do takich spraw, zwłaszcza wśród biedoty, wśród której, jak doskonale wiemy, Louis Armstrong dorastał. No to teraz, proszę Państwa, mam kawałek, który jest całkowitym kontrastem do dorastania w biedzie właśnie. No bo prawdopodobnie młodziutki Louis Armstrong nie pomyślałby nigdy, że jego piosenka trafi do filmu o Jamesie Bondzie. A tak się stało. We Have All the Time in the World to Louis Armstrong z filmu W tajnej służbie jej królewskiej mości.

Louis Armstrong i Duke Ellington, Azaela, za nami. W drodze 66 Westrock, której bohaterem dziś jest Louis Armstrong, a to ze względu na to, że kilka dni temu obchodziliśmy 125 urodziny Satchmo. Louis Armstrong wywarł ogromny wpływ na muzykę i jazzową, i popową, i jak za chwilkę się okaże, również bluesową i rock'n'rollową. Przed Armstrongiem jazz i wczesna muzyka pop opierały się na zbiorowej improwizacji. Natomiast jego nagrania z lat 20. z zespołami Hot 5 i Hot 7 uczyniły solistę centralną postacią w zespole, wyznaczając wzorzec, który później naśladowali wszyscy czołowi gitarzyści i klawiszowcy rockowi. Armstrong wprowadził również tak zwaną swobodną frazę swingującą, synkopującą, wyprzedzającą lub opóźniającą uderzenia rytmu, co przełamało sztywne, wiktoriańskie rytmy marszowe i salonowe, wprowadzając istotny groove, który przejęli pionierzy wczesnego rock'n'rolla i który słyszalny jest w rock'n'rollu do dziś. Sposób śpiewania natomiast Louisa Armstronga, przypominający konwersację, chropowaty, pełen emocji, zerwał ze sztywnym, sztucznym stylem wodewilowym, wywierając ogromny wpływ na wokalistów rockowych, soulowych, popowych, wszystkich tych, którzy cenili surowość i autentyczność bardziej niż operową czystość głosu. No to posłuchajmy przykładów właśnie tej całkowitej zmiany rozumienia muzyki popowej, rockowej, jazzowej, której Louis Armstrong był prekursorem. You Go To My Head. Spokojne spotkanie Louisa Armstronga z Oscarem Petersonem, a potem świetny numer, bardzo rock'n'rollowy, Mack the Knife.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Chicago Fire pokonało meksykański zespół Necaxa.
2: Może Metaxa?
3: To z kolą wchodzi. Posągowa Lola Ciupa prezentuje opalone ramiona i ściśnięty biust. Na ramówce Polsatu szkoda, że nie odwrotnie. Ściśnięte ramiona i opalony biust.
4: U mnie z kolei kabareciarze z Polsatu śmieszkują z Wiśniewskiego i Mandaryny. Ten niezręczny moment, gdy nikt się nie śmieje. Uff, naprawdę, myślałam już, że to o nas.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Droga 66 w S-Rock.
8: Dig, man, there goes Mac the Knife.

Mack the Knife. Świetny, rock'n'rollujący numer Louisa Armstronga. Za nami w drodze 66. Ja przypomnę, dziś, proszę Państwa, słuchamy muzyki Louisa Armstronga. A to dlatego, że w miniony wtorek, 4 sierpnia, obchodziliśmy 125. urodziny Satchmo. Louis Armstrong, proszę Państwa, nie pozostał bez wpływu na muzykę rockową. Wielu gigantów tej muzyki wymienia Louisa Armstronga wśród tych, którzy byli ich największymi inspiracjami. Ikony takie jak Jimi Hendrix przeniosły na grunt gitary elektrycznej technikę improwizacji linearnej, czyli technikę typową dla instrumentów dętych właśnie, nawiązując tym samym bezpośrednio do koncepcyjnego podejścia Armstronga do kształtowania melodii. Pionierzy rocka, tacy jak Chuck Berry czy Keith Richards, dorastali w środowisku muzycznym ukształtowanym w dużej mierze właśnie przez swobodę rytmiczną i strukturalną, którą spopularyzował Louis Armstrong. Współcześni muzycy rockowi, na przykład basista Red Hot Chili Peppers Flea, często wymienia właśnie Louisa Armstronga obok Beatlesów jako kluczowych tożsamości współczesnej muzyki popularnej i jako kluczowych osobowości, które współczesną muzykę rockową ukształtowały i nadały jej ten tor, którym biegnie do dziś. Louis Armstrong również wpłynął na to, jak brzmią dzisiejsze ballady rockowe. To dzięki jego nagraniom rockmeni dziś pozwalają sobie na granie spokojniejszych, bardziej nastrojowych, bardziej stonowanych utworów, które nierzadko pokazują zupełnie inną stronę muzyka rockowego. Nie tego twardziela w skórze, który lubi imprezować, ale również pełnego uczuć i wrażliwego muzyka. No to teraz sięgnijmy po taki właśnie pełen uczuć, pełen wrażliwości numer, który jednocześnie moim zdaniem jest jednym z najpiękniejszych kawałków, które zdarzyło się Louisowi Armstrongowi nagrać razem z Ellą Fitzgerald. To April in Paris, czyli kwiecień w Paryżu.

To Someday i Louis Armstrong z płyty Hello Dolly. W jednym z opisów w Narodowym Muzeum Historii i Kultury Afroamerykanów rock and roll scharakteryzowany jest jako gatunek łączący strukturę amerykańskiej piosenki popularnej z brzmieniami afroamerykańskich stylów muzycznych, zarówno sakralnych, jak i świeckich, takich jak R&B, jazz, blues czy gospel. Idealnie do tego opisu, proszę Państwa, pasują słowa Louisa Armstronga, który powiedział w którymś momencie tak. Wiem, że wiele z tych rzeczy, dzięki którym dzisiejsi młodzi artyści zdobywają sławę, jak riffowanie, skakanie czy krzyczenie, to są rzeczy, które my robiliśmy już dawno temu, w tamtych wczesnych czasach. A jako uzupełnienie tych słów dodał jeszcze jedno bardzo ważne zdanie, że chodzi o muzyczną otwartość. Zbyt wielu ludzi ma skłonność do uogólnień. Ktoś pyta mnie na przykład, czy lubisz bebop? A ja mu odpowiadam, że to jest absurdalne pytanie. Bo jeśli muzyka jest do...

0: jeszcze i Cheek to Cheek. No a potem chyba najsłynniejsza piosenka Louisa Armstronga, nagrana na potrzeby bajki Walta Disneya.
1: Heaven, I'm in heaven.

0: Boo!
1: Bibbidi Babbidi Boo, czyli piosenka z filmu animowanego o Kopciuszku z 1950 roku. Co ciekawe, oryginał nagrała Verna Felton, która wcielała się w rolę dobrej wróżki, ponieważ to Bibbidi Babbidi Boo było również zaklęciem, którego wróżka używała, gdy zmieniała dynię w powóz, myszy w konie, a psa i kota w służących. Oczywiście my wysłuchaliśmy wersji Louisa Armstronga, który był bohaterem dzisiejszej Drogi 66, a wszystko to w ramach celebracji jego 125. urodzin, które przypadły w miniony wtorek. Zanim się z Państwem pożegnam i zanim zagram dla Państwa piosenkę, która jest absolutną wizytówką Louisa Armstronga, przypomnę tylko, że przez cały czas mogą Państwo do mnie pisać na droga66@skarok.pl. No a każdy odcinek Drogi 66 znajdą Państwo na skarok.pl w zakładce podcasty. Ja nazywam się Łukasz Trzeciłowski. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę wypełnioną po brzegi nutkami od Louisa Armstronga. No a żegnam się z Państwem, rzecz jasna, absolutnie najpiękniejszym numerem wszechczasów. I to nie tylko jeśli chodzi o muzykę Louisa Armstronga, ale moim zdaniem jeśli chodzi o muzykę in general. What a Wonderful World. Piosenka, która w pierwszej kolejności wcale nie została zaproponowana Louisowi Armstrongowi. Ale to, proszę Państwa, już jest temat na zupełnie inną opowieść. Za dziś ogromne dzięki. Kolejna Droga 66 już za tydzień w piątek o 21:00. A już teraz Satchmo.

0: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00
1: w ESCRO.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. ESCRO Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was serdecznie i zapraszam. Praca prywatnego detektywa to przede wszystkim działanie wywiadowcze, obserwacja, analiza i dokumentowanie dowodów. W Polsce zawód ten jest prawnie regulowany i wymaga zdobycia państwowej licencji. Detektywi pomagają osobom prywatnym, na przykład w sprawach rodzinnych, ale też firmom. I z tego, co mi wiadomo, nie narzekają na brak zajęć. Co ważne, nie jest to zajęcie dla każdego, kto ma tylko na to ochotę. Tutaj trzeba mieć specyficzne cechy, też predyspozycje, bo w tej pracy zawodowcy stykają się bardzo często z ludzkimi tragediami, które nawet trudno jest czasem sobie wyobrazić. Trzeba po prostu wiedzieć, jak się zachować, jak zareagować i jakiej granicy też nie przekroczyć. I dziś o tym w drogowskazach, o pracy detektywistycznej od kuchni. W studiu ze mną i z Wami Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny oraz Anna Sobolewska, autorzy nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Witam Was bardzo serdecznie w gościnnych progach drogowskazów.
2: Witam serdecznie.
3: Witamy.
1: Muszę spytać o to na początek. Czego przede wszystkim dotyczą sprawy, którymi zajmują się w Polsce prywatni detektywi? Co i dlaczego jest na szczycie tej piramidy?
2: Myślę, że na szczycie piramidy są sprawy związane z rozwodami, czyli jednak zdradę i zdrady w małżeństwie i zdrady w związkach. To przede wszystkim przeważa, ale też i sprawy rodzinne, i sprawy gospodarcze, sprawy związane z ustaleniem majątków, sprawy związane z poszukiwaniem zaginionych osób.
1: Ania?
3: To tyle. To Paweł w zasadzie powiedział wszystko.
1: To jest ten szczyt piramidy.
3: Tak. Wydaje mi się, że najwięcej spraw dotyczy zdrad.
1: Zdrad. To do tego dojdziemy jeszcze w kolejnych punktach naszej rozmowy. A czego najczęściej dotyczą zlecenia, słuchajcie, od firm, od przedsiębiorców dla prywatnych detektywów? Oszustw, nieuczciwych kontrahentów na przykład?
2: Jest też prewencja, czyli sprawdzanie klientów, sprawdzanie kontrahentów. To tak na zapas, żeby się nie obudzić, kiedy jest już za późno. Ale jednak polska mentalność to jest zbudzimy się wtedy, kiedy coś się stanie, więc wtedy sprawy związane z oszustwami, głównie sprawy związane z pieniędzmi, kiedy jeden kontrahent
1: miga się,
2: buduje jakąś tam swoją współpracę, buduje zaufanie, a na koniec, jak już dobrze wybuduje, potrafi oszukać i to już wtedy na grube pieniądze.
1: A czy są takie tematy, czy są takie sprawy, za które prywatni detektywi się nie chwytają, na przykład ze względów etycznych, ze względów prawnych też?
2: Jest dużo klientów, którzy chcą rękami detektywa zrobić czynności, które prawnie nie są do końca dozwolone. Więc jakby jest ten wybór, że detektyw może sprawę podjąć, może jej nie podjąć. Tutaj nikt na mnie nie wpłynie, czy ja muszę to zrobić, czy nie. Ja wprost mówię klientowi, że jest to sprawa, która albo etycznie mi się nie podoba, albo po prostu ja nie będę pomagał w jakichś ustaleniach, które mają kogoś skrzywdzić. Albo tak typowo faktycznie prawnie wiem, że klient namawia mnie do czegoś, co prawnie będzie niewłaściwe, wątpliwe, będzie przez niego wykorzystane, zdobyte przeze mnie informacje mogą być, już to czuję na samym wstępie, do jakichś rzeczy, choćby do zemszczenia się na jakiejś osobie, czy to właśnie wspólniku, czy na osobie z rodziny, więc tak ja jemu w tym nie pomogę.
1: Ania, pisałaś razem z Pawłem tę książkę, Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Która z tych historii ciebie osobiście najmocniej chwyciła za serce? Która wstrząsnęła na przykład?
3: Tak naprawdę to każda historia wstrząsnęła. Książka powstawała ponad pół roku. Historie te były zasłyszane już też od Pawła jakiś czas temu, ale tak naprawdę po napisaniu każdej historii potrzebowałam chwili oddechu, bo ciężko było zebrać myśli, tak? I zanim przeszłam do kolejnej, trzeba było chwilę odpocząć. Tak naprawdę każda z nich ma coś w sobie i uważam, że jest mocna i godna przemyślenia.
1: A jedna taka szczególna? Nie będziemy oczywiście zdradzać tutaj takich absolutnych szczegółów, bo odsyłamy do lektury tej pięknie wydanej książki, ale może gdybyś mogła wskazać, tak, czego dotyczyła może ta sprawa? Zdrady na przykład?
3: To jeżeli miałabym wskazać już tak
1: bez nazwisk oczywiście,
3: naprawdę
1: bez szczegółów,
3: konkretną, to historia kobiety uwikłanej w przemoc domową, która próbowała wyrwać się z tego świata.
1: To nie jest łatwe, prawda?
3: Nie jest łatwe.
1: A jakich granic w pracy zawodowej, to pewnie pytanie bardziej do Pawła, Pawle, jakich granic w pracy zawodowej prywatny detektyw przekroczyć nie może? Bardzo często o to pytają internauci. Dlatego też ja pozwalam sobie ciebie o to zapytać.
2: Czy bardzo dużo jest filmów paradokumentalnych, w których jest pokazywana praca detektywa no troszeczkę inaczej i naprawdę właśnie wielu klientom wydaje się, że ja jestem w stanie podłożyć GPS, jestem w stanie podłożyć urządzenie podsłuchowe po to, żeby mieć lepsze, mocniejsze dowody. Ja przez 10 lat przepracowałem w sądzie, w wydziale karnym, byłem protokolantem, chodziłem na salę rozpraw, rozmawiałem z sędziami, więc wiem też, jakie dowody są potrzebne, na co faktycznie sąd zwraca uwagę. Także zawsze polecam klientom nie mieć aż tak dobrych takich, ale dowodów zdobytych drogą nielegalną. Lepiej jest pokazać to w taki sposób, no właśnie uczciwy, pokazujący całą historię. Być może czasami sprawa wymaga trochę więcej czasu, żeby na nią poświęcić, ale żebym nie miał wątpliwości, że jak sędzia się mnie spyta, jak ja to zrobiłem, to żebym się nie musiał zrobić czerwony i zacząć myśleć, co ja tam mam teraz powiedzieć.
1: Tak, czy sam się nie wkopiesz, tak?
2: Wolę uczciwie poświęcić więcej czasu, mocniej tą sprawę dopracować, zrobić, czasami coś powtórzyć, czasami coś właśnie zrobić z takiego miejsca, żeby było właściwe. Bo tu naprawdę drobne granice, bo znaczenie ma to, czy ja przekroczę na przykład prywatną działkę, czy zrobię to zza płotu tej działki. Także tutaj wiele niuansów, które jednak mają znaczenie, takie detale, a można przekroczyć delikatnie granice. I już ma to już tak inaczej prawnie to wszystko wygląda.
1: Oczywiście już w trakcie procesu sąd bierze pod uwagę materiał dowodowy zebrany przez ciebie jako prywatnego detektywa. Tak, może nie musi tak naprawdę, tak? Tak to wygląda?
2: Czym ten materiał jest bardziej pewny, czym jest bardziej konkretny, czyli na przykład jak jest zdrada, jeżeli są pocałunki, jeżeli są przytulaski, jeżeli takich przytulasków będzie z jednego, drugiego, piątego i dziesiątego spotkania, no to wtedy nawet mało pytań jest i od strony nawet przeciwnej, no bo ciężko się dopytywać i coś tam udowadniać, że było inaczej. Natomiast kiedy ten materiał nie jest do końca taki jasny, jakiś tak poddaje, można poddać coś pod wątpliwość, no to wtedy jest dużo pytań ze strony właśnie tej osoby, pełnomocnika, wobec której te dowody były przedstawione. No każda strona stara się troszeczkę coś podważyć, troszeczkę pokazać, że może było troszeczkę inaczej, może coś zostało źle zrozumiane. Także tutaj myślę, że też takie doświadczenie, które ja mam osobiście z pracy w sądzie, ja też od 24 lat jestem kuratorem społecznym w sądzie na warszawskiej Pradze, także myślę, że to doświadczenie sądowe mi troszeczkę ułatwia.
1: A czy miałem rację, kiedy we wstępie powiedziałem, że praca detektywa to nie jest zajęcie dla każdego, kto ma na to ochotę? Czy musi się charakteryzować kandydat, kandydatka do tego zawodu? Jakie cechy go też eliminują, ją, jego, tak? Możecie oboje się odnieść do tego.
2: Czy ja myślę, że taki dobry detektyw to będzie taka osoba naprawdę mocno empatyczna, taka osoba, która jednak te doświadczenie społeczne ma, która nie podejmie każdego zlecenia ze względu na ewentualnie wynagrodzenie, które gdzieś tam, a ludzie potrafią zapłacić duże pieniądze. W szczególności po to, żeby się zemścić na kimś, żeby zrobić komuś coś przykrego i teraz trzeba mieć naprawdę mocny charakter, żeby nie pójść tą drogą, żeby te pieniądze nie przysłoniły etyki, żeby nie przysłoniły tego, co ja w ogóle robię i po co ja to robię. Powiem szczerze, że właśnie, że ja bardzo dużo klientów od siebie, bym powiedział, po rozmowie odpycham, ale dlatego, że ktoś, kto przyjdzie w emocjach, ktoś, kto przyjdzie na przykład, choćby nawet zaginie jemu bliska osoba. Albo taka sprawa, gdzie no właśnie dowiaduje się osoba o zdradzie swojego męża. To ta osoba przychodzi w takich emocjach i jej naprawdę wystarczy powiedzieć, proszę pani, nie ma problemu, podejmiemy takie czynności, będzie pani zadowolona. Natomiast często zaczynam tłumaczyć, jakie będą konsekwencje, że nawet sprawa rozwodowa, to potem będzie też sprawa o kontakty z dzieckiem, że będzie sprawa o opiekę nad tym dzieckiem, że będzie podział majątku. Czy ta pani ma jakieś takie możliwości, żeby wyprowadzić się, żeby tak naprawdę przemyśleć nie tylko to, że rozwód tu i teraz, tylko co będzie dalej. Że czasami udowadnianie winy na siłę będzie skutkowało tym, że te relacje pomiędzy mężem a żoną, a potem dziećmi znacznie się pogorszą. Być może te dzieci zaczną być zakładnikami tej walki, tych małżonków, więc staram się trochę podpowiedzieć. No i wtedy, jeżeli ktoś jest świadomy już i tak na spokojnie trochę ochłonie i tą decyzję podejmuje, że tak, że on jest pewny, że chce, to wtedy ja to robię. Natomiast często jest tak, że po ochłonięciu osoba powie to, co ja mam zrobić, to, co ja mogę zrobić. Ja jestem też mediatorem, więc ja tak mogę na różne sposoby.
1: Człowiek wielu kompetencji, tak jest.
2: Pomagać, bo nie zawsze trzeba zrobić wielką wojnę.
1: Jasne.
2: Można zareagować w tym całym chaosie też i troszeczkę inaczej. I taka droga mediacyjna może się okazać bardziej właściwa.
1: Ja mam nadzieję, że zrobiłem dobry wywiad w waszej sprawie, zanim was zaprosiłem do studia Drogowskazów. Aniu, Paweł jest twoim bratem?
3: Tak.
1: Tak. A ma dobre kompetencje do tego zawodu?
3: No myślę,
1: pół żartem, pół serio, pytam oczywiście.
3: Bardzo dobre. Wracając jeszcze do twojego pytania, kto może zostać detektywem? No po pierwsze, to detektywem nie można zostać po studiach, po kursie. Detektywem zostaje się po zdaniu egzaminu, po uzyskaniu licencji. A po drugie, jeżeli chodzi o takie predyspozycje, no to też na pewno trzeba być bardzo cierpliwym, bo jeżeli ludziom się wydaje, że to jest kino akcji, no to są w błędzie, to są godziny spędzone w samochodzie. Wielokrotnie Paweł dzwoni na przykład wieczorem, gdzie od kilku godzin siedzi pod czyimś domem i tak jakby no dla zabicia czasu nawet, żeby chwilę z kimś pogadać, tak? Bo to są godziny oczekiwania, aż ktoś wyjdzie, aż się zapali światło, aż ktoś się pojawi, więc no nie można być na pewno niecierpliwym. Na pewno też trzeba być bardzo odpornym i na stres, i na całe te sytuacje, których się jest świadkiem. Trzeba umieć się odnaleźć w tej sytuacji na pewno. Trzeba umieć rozmawiać z klientami, trzeba umieć...
1: Nie poddawać się manipulacji, tak, bo klienci też mogą próbować, prawda?
3: I załagodzić, i doradzić, i to mówię, to trzeba naprawdę no, mieć do tego predyspozycję. Mhm.
1: A czy sprawy, którymi zajmują się prywatni detektywi, to w większości kłopoty, w które zleceniodawcy, tak zwani klienci, tak, pakują się sami z własnej woli, czy jednak to problemy, które generują inni ludzie, źli, nieuczciwi, którzy chcą klientom agencji prywatnego detektywa wyrządzić po prostu krzywdę? Piszecie o tym w swojej książce. Kiedy pomoc prywatnego detektywa okazuje się ostatnią deską ratunku?
2: Ludzie korzystają i z organów państwowych, czyli tak, zgłaszają sprawę na policję. Czasami to wystarcza, czasami chcą jednak sobie pomóc. Duża część spraw jest nie typowo sprawami karnymi. Duża część spraw to sprawy cywilne, gospodarcze, więc tutaj jakby klienci muszą sami zdobyć dowody, żeby ewentualnie przed sądem te dowody pokazać. Więc no, na pewno wszystkie sprawy cywilne, no, tego policja za nich nie zrobi, tutaj muszą zrobić sami. Niektórzy sami próbują, niektórzy decydują się już na profesjonalną pomoc.
1: A właśnie, Paweł, jako założyciel i prezes fundacji Całym Sercem Nadzieja, dobra mam informację, cały czas jesteś prezesem tej fundacji, angażujesz się w realną pomoc wszystkim osobom skrzywdzonym, potrzebującym. Czy to oznacza, to moje pytanie, czy to oznacza, że ta pomoc państwa, właśnie powiedziałeś to o policji przed chwilą, o służbach, tak, które pomagają osobom skrzywdzonym, czy ta pomoc tak zwana systemowa w Polsce jest niewystarczająca?
2: Tak jak powiedziałem, przepracowałem 10 lat w sądzie, uważam, że no system działa. No system jak system musi ogarnąć wiele rzeczy, ma wiele spraw. Ja choćby jako też prywatny detektyw mogę wziąć jedną sprawę i tą sprawą zajmować się przez miesiąc albo przez 3 miesiące. I wtedy nie wezmę sobie żadnej dodatkowej sprawy i tylko mam tą jedną sprawę na głowie. Na komisariacie niestety tak nie ma. Choćby sprawy zaginięć. Dzisiaj zaginie jedno dziecko i będzie masa osób zaangażowanych, ale jutro zaginą kolejne 4 osoby. I już trzeba te osoby rozdysponować na te kolejne sprawy. Więc
1: wszystko trochę od kalibru zależy, prawda, sprawy.
2: System musi działać ogólnie.
1: Musi wszystkich zadowolić, a jednocześnie to jest strasznie trudne, prawda, żeby wszystkim dogodzić, nie, w rozwiązywaniu ich problemów.
2: Myślę, że przede wszystkim tak systemowo, no to na pewno jest bardzo duża ilość spraw, a za mała możliwość ludzka, żeby tymi sprawami, tak jak na filmach, to niestety tak nie wygląda, że pan policjant zajmuje się jedną sprawą i sobie biega po mieście i tylko tą jedną sprawą. Dzisiaj niestety czy pan dzielnicowy, czy jakiś inny funkcjonariusz ma jedną sprawę i na głowie 10 kolejnych, które już leżą na biurku, które też czekają. I każda jedna w sumie nie wiadomo, która jest pilniejsza od której.
1: I moje ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszej rozmowy. O co trzeba, o co warto pytać prywatnego detektywa, kiedy decydujemy się na współpracę z nim? Czy tylko o licencję? Czy jakieś jeszcze są inne ważne szczegóły?
2: Czy ja myślę, że właśnie jak uda się poznać też, czym ten człowiek się zajmował w swoim życiu. Są detektywi, którzy są byłymi funkcjonariuszami policji, jakichś innych służb. Dzisiaj tak naprawdę troszeczkę ten zawód został uwolniony i tak naprawdę siostra powiedziała, że trzeba zdać egzamin. Ten egzamin trzeba było zdać, ale przed reformą. Teraz jest obowiązkowy kurs, który tak naprawdę jedni przychodzą, wysłuchają i coś po tym kursie zostanie, inni po prostu, tak kolokwialnie powie, odbębnią go i mają zaliczony kurs. Potem muszą mieć badania psychologiczne, psychiatryczne, złożyć wniosek w komendzie policji i już jest licencja. Także myślę, że to, kim się jest, jakie ma się doświadczenie, na pewno gdzieś ma znaczenie.
1: Czyli też warto sprawdzić agencję detektywistyczną, zanim dokładnie sprawdzić na tyle, ile się da, zanim podejmie się z nią współpracę, tak? Po prostu.
2: Są duże agencje, są małe agencje, tak. Są takie agencje jednoosobowe, ja prowadzę jednoosobową agencję, ale są i duże agencje. No, mówię, też są różne sprawy, tak? Także być może do obserwacji takiej czysto technicznej to jest potrzebne, nie musi to być super psycholog, to musi być techniczny człowiek, który nie zaśnie w samochodzie. Ale już do jakiejś takiej sprawy, gdzie faktycznie trzeba troszeczkę pomyśleć, pokombinować, no na pewno osoba, która ma też te doświadczenia inne choćby z pracy zawodowej, tak? Choćby ci funkcjonariusze policji, którzy przepracowali w pionach kryminalnych i innych, no na pewno te doświadczenie jest...
1: Jasna sprawa.
2: No bardzo duże.
1: To książka o sprawach, które mogą dotyczyć każdego z nas, o oszustwach, manipulacji i nadużytym zaufaniu, zdradach małżeńskich, fałszywych przyjaciołach, dwulicowych współpracownikach, przemocy emocjonalnej i finansowej, a wszystkie te opowieści zaczynają się niewinnie i dotyczą zwykłych ludzi, takich jak my, którzy zaufali niewłaściwej osobie, zignorowali drobne sygnały ostrzegawcze, albo po prostu znaleźli się w złym miejscu i czasie. Te prawdziwe historie pokazują, jak nisko potrafi upaść człowiek i jak może krzywdzić najbliższych, ale dają też nadzieję na to, że zawsze można znaleźć pomoc. A ta książka to Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. W studiu jej autorzy Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny. Michał Poklękowski do rozmowy. Wracamy już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają, to jest druga część. Michał Poklękowski, kłaniam się. Dokumentowanie zdrad małżeńskich, ustalanie majątku, poszukiwanie osób zaginionych lub dłużników, a także wywiad gospodarczy. To wszystko i jeszcze więcej mają na głowie prywatni detektywi. W swojej pracy zderzają się często z ogromnymi ludzkimi dramatami. No i muszą poradzić sobie w takiej sytuacji, odnaleźć się w takich trudnych okolicznościach. Tacy zawodowcy na co dzień widzą też, jak bardzo niektórzy ludzie potrafią być źli, zepsuci, perfidni, nieuczciwi. I dziś o tym w Drogowskazy. Na moje pytanie odpowiadają Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski. Paweł jest prywatnym detektywem, mediatorem i kuratorem społecznym i oboje są autorami nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Witam was po raz drugi.
2: Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Czy jest coś, po czym można poznać niekompetentnego prywatnego detektywa?
2: Myślę, że...
1: Wbijam kij w mrowisko.
2: Znaczy ja powiem tak, ja przy każdej sprawie, którą podejmuję, mówię klientom, jakie mogą wyniknąć problemy techniczne, jakie mogą wyniknąć ogólnie problemy, bo bardzo często słyszę, proszę pana, mój mąż mnie zdradza. Ja wszystko o nim wiem, on wychodzi tu, on wychodzi tam, on o tej porze wychodzi, tam jeździ w to miejsce, po czym podejmuję obserwacje i się okazuje, że ani to, co pani powiedziała, się nie potwierdza, no bo on wcale nie wychodzi. A jak wychodzi, to wychodzi na spacer albo wychodzi na siłownię. Jest jeden dzień obserwacji, pan nie robił nic złego. Drugi dzień obserwacji, pan nie robił nic złego. Być może on się spotyka, ale nie jest to jednak codziennie, tak jak pani myślała, tylko może raz na tydzień, może raz na weekend, a może raz w miesiącu na weekend. I teraz który weekend będzie? Więc po 3-4 dniach obserwacji klient jest niezadowolony, no bo nie ma efektów. Ja natomiast mówię, że on nic takiego nie zrobił. Więc tutaj ja staram się uprzedzić klienta, powiedzieć, bo już mam te doświadczenia i wiem, że czasami jest tak, że to się wszystko sprawdza, czasami się już w pierwszych godzinach nie potwierdza. Ja mając swoje doświadczenie, to po 3 dniach obserwacji będę mniej więcej w głowie wiedział, czy ten człowiek faktycznie coś robi złego, czy nie robi. Natomiast klientka, no jej tak łatwo nie jest przetłumaczyć, że jednak z tym mężem nie jest aż tak źle. Czasami, mówię, czasami są problemy rodzinne i facet nie wychodzi z domu dlatego, że ma kochankę, tylko wychodzi dlatego, że potrzebuje iść do lasu
1: odwentylować
2: i ją chłonąć,
1: tak.
2: Bo w domu wieczne stresy albo awantury, albo jakieś problemy. Także...
1: A sytuacje niebezpieczne, takie zagrażające też twojemu życiu, zdrowiu, a w pracy właśnie prywatnego detektywa. Miałeś takie? Czy jeżeli jesteś jako prywatny detektyw, śledząc kogoś świadkiem na przykład przestępstwa, to czy interweniujesz, tak? Możesz opowiedzieć o sytuacji, która, nie wiem, kosztowała ciebie najwięcej nerwów i emocji w ostatnich latach?
2: Powiem tak, że w takich typowych sprawach związanych z przestępstwami, które miałbym gdzieś tak na gorąco udowodnić, to raczej nie. Jakieś takie sprawy, żeby coś potwierdzić, takie sprawy, które dopiero po zebraniu dowodów trafią na komisariat policji, to ewentualnie takie, ale tak naprawdę powiem jeszcze raz, że te sprawy kryminalne, one faktycznie lądują na komisariacie.
1: Jasne.
2: Rzadziej u detektywa.
1: Takie oczywiście.
2: Sprawy cywilne, gospodarcze tutaj.
1: Ale nie miałeś takiej sytuacji, gdzie autentycznie obawiałeś się o to, co się może, znaczy, coś złego może się tobie stać po prostu.
2: Znaczy wchodzę w różne miejsca, no tak, gdzieś tam no w tych różnych miejscach, jakby no tak po prostu nie wiem, czego się spodziewać, no bo ktoś złapany na przestępstwie, na zdradzie, znaczy przestępstwo nie, znaczy na przestępstwie, jeżeli dotyczy to spraw kryminalnych, wiadomo, że też może chcieć się bronić, może chcieć uniknąć odpowiedzialności, więc on nie będzie grzecznie, potulnie słuchał mnie, jak powiem, dzień dobry, jestem prywatnym detektywem, właśnie złapałem pana na popełnianiu przestępstwa i chciałbym, żeby pan ze mną zaczekał na przyjazd policji, tak? No raczej ze mną czekać nie będzie.
1: No nie będzie.
2: Natomiast na zdradach, no tutaj powiem, właśnie jako kurator sądowy przez wiele lat pracowałem z osobami skazanymi. I od tych osób skazanych, oni naprawdę się często liczą z tym, że policjant, kurator, jakby jest od tego, żeby właśnie jemu przeszkadzać w robieniu złych rzeczy. Natomiast taki sprawca zdrady, człowiek, który żyje na poziomie, który pełni jakąś ważną rolę społeczną, kiedy jego życie jest odkrywane, że wcale nie jest taki fajny, taki słodki, taki społecznie super oceniany, to dużo częściej od takich ludzi miałem. Choćby telefony nieprzyjemne, jakieś listy takie, które no, może nie z jakimiś pogróżkami, ale...
1: Było ci nieprzyjemne.
2: Ale takie w niemiłym tonie, że ja jemu zepsułem życie, że po co się wtrącam. Mhm. Także tutaj niestety właśnie te osoby potrafią gdzieś tak potem pokazać się. Aha. I...
1: A propos zdrad też, które tutaj opisujecie w swojej książce, załóżmy, wyobraźmy sobie taką sytuację, Pawle, że zgłasza się do ciebie osoba, która podejrzewa, że jest zdradzana w związku, podejmujecie ze sobą współpracę, tak? Od czego zaczynasz i na czym kończysz takie działania detektywistyczne?
2: Czy zaczynam od zabrania jak największego wywiadu, żeby właśnie dowiedzieć się, jak wygląda plan dnia, jak wyglądają zainteresowania, gdzie on spędza czas, czym osoba mi powie więcej informacji, tym na pewno łatwiej też jest podjąć czynności. Tutaj detektyw pracuje i jest wynagradzany zazwyczaj za godziny przepracowane, za godziny spędzonych na obserwacji, więc też nie sztuką jest podjąć obserwację o 7 rano i zakończyć ją o 19, no bo klient za to musi zapłacić. Także jeżeli wiem, że człowiek pracuje do 16 i powiedzmy po 16 powiedział żonie już zawczasu, że on dzisiaj ma nadgodziny i wróci do domu później, no to zacznę tą swoją pracę od 15.30, żeby ustawić się, żeby znaleźć dobre miejsce i żeby czekać na to, co ten klient zrobi. Więc ten zebrany wywiad odnośnie kontaktów, zainteresowań, miejsc, które ta osoba chodzi, a na czym kończę? No właśnie to jest może ta ciekawa praca, że ja nie wiem, na czym skończę daną sprawę.
1: W sumie tak, masz rację.
2: Bo jedną sprawę zakończę na tym, że potwierdzę, że facet właśnie chodzi do lasu, bo już ma dosyć może krzyków i awantur takich albo codzienności, a są sprawy, gdzie skończę, nie może w Białymstoku, a może w Gdańsku, w hotelu jakimś ładnym, pięciogwiazdkowym. Także to jest to, co właśnie jest ciekawe.
1: Jest ekscytujące i ciekawe, tak. A jakie są największe mity? To może pytanie do was oboje. Jakie są największe mity i też najbardziej krzywdzące stereotypy dotyczące pracy prywatnych detektywów? Czy coś wam przychodzi do głowy? Stereotypy, mity na temat tej pracy?
3: Ja powiem, że dla mnie największym mitem to były zasady pracy. Tak jak Paweł wspomniał, mamy na rynku w mediach paradokumenty, które pokazują pracę detektywów, gdzie nagrywają kamerami, gdzie jakby cała akcja się dzieje i klienci zgłaszający się do Pawła też jakby sobie wyobrażają, że to się tak dzieje i na przykład, no właśnie tak się nie dzieje. I dla mnie to dużym zaskoczeniem było, jak rozmawialiśmy przy tworzeniu książki, jak jego praca tak naprawdę wygląda, jak wchodziłam w te tajniki i techniki, to byłam zdziwiona, ale jak to, nie możesz zainstalować kamery u kogoś w mieszkaniu i tego po prostu nagrać? No nie mogę, tak? Więc no to są takie mity, które te paradokumenty, te filmy detektywistyczne pokazują i ludzie myślą, że tak można.
1: Mhm. Paweł, coś chcesz dodać?
2: Fajnie, że może te paradokumenty są, bo faktycznie one wypromowały trochę zawód detektywa i pokazują, że taka osoba jest, bo kiedyś jak ktoś miał problem, no to zazwyczaj szedł do prawnika, a dzisiaj potrafią ludzie pójść do detektywa i też o tym problemie swoim porozmawiać. Mhm. No faktycznie ustawa ściśle określa, co można, a czego nie można, także wiele czynności takich pokazanych na filmie, to od razu byłyby zarzuty prokuratorskie, więc tego nie można. Ciężko jest ludziom takim mniej świadomym to wytłumaczyć, że to nie taka droga. No bo każdy, tak jak mówię, za te usługi się płaci i jakieś tam pieniądze za takie zlecenie wychodzą, więc każdy też, tak jak mówię, jeżeli ktoś liczy za godzinę, no to każdy by chciał, żeby takie zlecenie było zrobione w 4 godziny, a nie w 2 tygodnie.
1: Tak.
2: No może mówię, takie zlecenie tak naprawdę tak mniej więcej tydzień, 2 tygodnie, to tak do tego taki czas. Czasami jest to dzielony czas, no bo jak na przykład wiemy, że facet spotyka się w sobotę, no to jakby no nie siedzę wtedy i nie obserwuję go w poniedziałek. No muszę przeczekać jedną sobotę i poczekać na kolejną sobotę albo dwie soboty odpocząć, bo na przykład kochanka też ma męża i on ma delegację dopiero za 2 tygodnie kolejną, także. Mhm.
1: Pawle, Aniu, Pawle, opowieści, które opisujecie w swojej książce, podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa, która leży w 2 egzemplarzach na naszym studyjnym stole. Zaczynają się niewinnie. Jak to rozumieć i co następuje po tym etapie niewinności? Zaczynają się te historie niewinnie, czyli...
2: Każda historia od czegoś się musi zacząć.
1: No pewnie.
2: Zaczyna się od czegoś drobnego, a potem musi się rozwinąć. I tak jak choćby tak wielokrotnie zdrady polegają troszeczkę na tym, że jak mamy dobrą relację z żoną i dalej udajemy, że mamy ją dobrą, to jak wyjść z domu o 19 w środę, kiedy w domu do tej pory siedzieliśmy, no to trzeba coś wykombinować. No najlepiej się pokłócić pewno z żoną o cokolwiek i wtedy w ramach kłótni, w ramach obrażenia się, w ramach focha wychodzimy i mówimy, idę na spacer, bo ja muszę ochłonąć. Ani może ta awantura też nie musi być nie wiadomo jak mocna i ten, no on po prostu idzie odpocząć. I potem takie historie, jak na przykład zaczyna się powtarzać coraz więcej, no albo zaczynają się nadgodziny, albo zaczyna się siłownia, albo spacery, albo bieganie, no takich biegaczy czy sportowców, którzy mieli biegać i uprawiać sporty, jakby słyszałem o nich wiele, a ten sport, no może nie był tym sportem, o którym mówili.
3: też, Paweł, ty mówisz już o jakby o efektach, a zaczynają się niewinnie w obecnych czasach, gdzie mamy wszechobecne media społecznościowe, nawet w bardzo szczęśliwym małżeństwie mąż nagle natrafi na Instagramie na profil dziewczyny, polajkuje zdjęcia, napisze komentarz, autorka zdjęcia odpisze, że super, dzięki i...
1: Przechodzą do korespondencji
3: nagle,
1: prywatnej
3: tak,
1: nagle.
3: Do korespondencji tak. Idzie, więc zaczyna się to niewinnie. Kiedyś takie rzeczy nie były bardzo możliwe.
1: Tak, tak na wyciągnięcie ręki.
3: Ludzie
1: były,
3: spotykali
1: prawda?
3: Się w gronie znajomych, w pracy, na uczelni, w szkole, a tutaj tak naprawdę niewinnie na każdym kroku jest to kuszenie i jest możliwość nawiązania znajomości.
1: Takie pytanie mam jeszcze techniczne też, chociaż jeszcze nie skończyliśmy drugiej części naszej rozmowy. Dlaczego konieczne jest zawarcie pisemnej umowy na usługi detektywistyczne i co taka umowa zawiera, co powinna zawierać i od czego zależy też koszt takich usług? O to też często pytają internauci, dlatego znowu w ich imieniu o to pytam.
2: O tym, że ma być to forma pisemna umowy, decyduje ustawa o usługach detektywistycznych. Także to jest pierwsza zasada. Detektyw, który chce wykonywać, osoba, która chce wykonywać usługi detektywistyczne, jakieś przyjąć zlecenie, musi mieć licencję detektywa, musi mieć koncesję na prowadzenie usług detektywistycznych, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. To są te wymogi formalne. Kolejna rzecz jest to właśnie forma pisemnej umowy. Umowa tam określa, znaczy ustawa określa, co w umowie ma się znaleźć, czyli dane personalne osób, łącznie z dowodem, z numerem dowodu osobistego, adres zamieszkania, tak, takie dane, które pozwalają tutaj, to jest, usługi detektywistyczne są no właśnie koncesjonowanymi, znaczy licencjonowanymi, jest na to potrzebna licencja, żeby te usługi wykonywać, więc jest to pod nadzorem MSWiA, więc tutaj nie ma jakby miejsca na dowolność. To nie jest taka działalność jak każda inna, jakkolwiek sobie ją poprowadza, tak będzie. Potrzebna jest dokumentacja, potrzebne są wykazy, które detektyw musi prowadzić. No i z tych wymogów formalnych trzeba się wywiązać.
1: A koszt usługi? To pewnie długość, tak? Trwanie, czas trwania tej usługi też tak ma na to wpływ.
2: Są osoby, które na przykład przyjmą jako koszt usługi po prostu wykonanie zlecenia. Są osoby, które będą godziny, stawkę godzinową określą sobie za wykonanie usługi. Także tutaj no, są różne sprawy. No, też są sprawy takie ustaleniowe. No to tam na pewno jakaś taka ogólna kwota za ustalenie czegoś. A jeżeli chodzi o zdradę, no to najczęściej stawka godzinowa, no bo to nie wiadomo, czy będzie trzeba 5 godzin obserwować, 10, 20.
1: Wasza książka, to też jak czytam w jej opisie, to reportaż, który bez zbędnego patosu, ale z niezwykłą precyzją zagłębia się w te najczulsze punkty ludzkich relacji. To zbiór prawdziwych historii spisanych z notatnika prywatnego detektywa, twojego notatnika, Pawle, które odsłaniają mroczne strony międzyludzkich interakcji, jednocześnie niosąc przesłanie o nadziei i możliwości znalezienia pomocy nawet w najtrudniejszych chwilach. W których momentach pojawia się wspomniana nadzieja i czego dotyczy? I dopytam też o te mroczne strony międzyludzkich relacji, czego dotyczą. Aniu, Pawle?
3: Ja tutaj tak, pisząc książkę, skupiłam się rzeczywiście na emocjach, dlatego że opowiadane przez Pawła historie tak naprawdę, no takie są mocno techniczne, tak? A ja tutaj wczuwałam się w rolę każdego bohatera, każdej bohaterki, jakby tak odsłaniając trochę inne oblicza człowieka, więc no mroczne, no jeżeli człowiek całe życie żyje w małżeństwie i jest przekonany, że to jego życie jest prawdziwe, a nagle dowiaduje się, że małżonek prowadzi równolegle inne życie, no to już...
1: Od 15 lat.
3: Tak, to już gorzej być nie może, tak, więc wtedy człowiek naprawdę jest zdolny do wszystkiego, są i załamania, i depresje, i jakieś próby samobójcze, niechęć do życia, niechęć do chodzenia do pracy, do zajmowania się własnym dzieckiem, więc no to są te mroczne strony dowiedzenia się prawdy, tak? Z jednej strony jest ulga, że ja czułam, że ja widziałam, że coś jest nie tak przez lata, że coś mi nie pasowało, ale albo nie chciałam tego widzieć, ale w końcu jak już się dowiedziałam, że tak jest, no to są różne reakcje człowieka.
1: Właśnie miałem zapytać o to, już tak kończąc drugą część naszego spotkania w studiu, jak nisko może upaść człowiek i jak może krzywdzić swoich najbliższych. Może gdybyście mogli na koniec jeszcze drugiej części naszego spotkania podać jakiś przykład, oczywiście też bez takich szczegółów, które mogłyby łatwo zidentyfikować też bohaterów.
2: Powiem, że od miłości do nienawiści jest naprawdę niewielki krok,
1: niewielka
2: granica i właśnie no, najwięcej tragedii, tak ogólnie nawet, takich kryminalnych związanych z przemocą, czy nawet jeżeli chodzi o zabójstwa, no to tak naprawdę to nie są zabójstwa, które są na ulicy, bo jednak więcej rzeczy ma podłoże właśnie w rodzinie, w jakichś kłótniach, w jakichś takich relacjach osób bliskich. I tutaj ta granica właśnie od tej miłości do nienawiści jest bardzo malutka i to szybko potrafi się przemienić.
1: Lawinowo potem już idzie, tak jest. Mhm. Detektyw to nie policjant, nie ma prawa do aresztowania czy stosowania przymusu bezpośredniego. Mam rację, Pawle? Tak, mam rację? Okej. Okay. Posiada jednak uprawnienia do przetwarzania danych osobowych bez zgody osób trzecich oraz prawo do prowadzenia obserwacji w miejscach publicznych, co pozwala na zebranie mocnego materiału dowodowego, na przykład dla sądu. Praca trudna, pełna niespodzianek, wyzwań, zwrotów akcji, czasem dramatycznych okoliczności, ale też dająca wiele satysfakcji, kiedy uda się pomóc komuś krzywdzonemu, komuś w potrzebie, prawda? Dużo satysfakcji.
2: Odkrycie prawdy, uporządkowania chaosu. Właśnie często osoby, które się do mnie zgłaszają, one się nie zgłaszają nawet po to, żeby udowodnić zdradę. One się zgłaszają po to, żeby udowodnić same sobie, że one nie zwariowały. Jak uda mi się pomóc takiej osobie i ta kobieta odetchnie w pierwszym momencie, że faktycznie jest już dobrze. Bo tutaj też w tych sprawach, jak żona mówi mężowi, słuchaj, ja coś czuję, że jest nie tak. Nie, to by się wydaje. Nie, ty już przesadzasz. Nie, ty już, to by się w głowie pomieszało, bo ty już wszędzie widzisz tylko, że ja nie wiadomo, co robię. A ja tylko przecież poszedłem do pracy, ja się tylko uśmiechnąłem do telefonu, przecież to normalne. I kobieta przez rok, przez dwa, przez trzy lata, kiedy ma takie słowa powtarzane, ona faktycznie zastanawia się sama nad sobą, czy ona jest...
1: Nie postradzała zmysłów.
2: Nie postradała zmysłów.
1: Tak. I o tym rozmawiamy w tej edycji Drogowskazów. W studiu ze mną i z wami są cały czas Anna Sobolewska i Paweł Boguszewski. Paweł jest prywatnym detektywem, mediatorem i kuratorem społecznym. Oboje są autorami nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Michał Poklękowski, do rozmowy wracamy niebawem, jeszcze w ostatniej, trzeciej części Drogowskazów.
0: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie, po raz trzeci i po raz ostatni. Praca prywatnego detektywa jest skomplikowana, pełna wyzwań, obejmuje szeroki wachlarz działań, bo dotyczy licznych aspektów życia. Z tej przyczyny trudno jest czasem udzielić takiej prostej, jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kim jest oraz co dokładnie robi prywatny detektyw. Można jednak powiedzieć, że praca prywatnego detektywa polega na pomaganiu ludziom poprzez rozwiązywanie ich często bardzo nietypowych problemów. Pomoc, człowiek i problem. Te trzy elementy są fundamentem działań każdego prywatnego detektywa.

0: styczność z osobami, które były i w ośrodkach dla osób bezdomnych, i w domach samotnej matki, i osoby uzależnione. Kiedy rozmawiam z osobami z ośrodków dla osób bezdomnych, tak by ktoś powiedział, a co to za człowiek, to on już nie ma z nim nawet o czym rozmawiać. A naprawdę można się dużo empatii nauczyć, kiedy się dowiaduje, że ten człowiek prowadził firmę, kiedy się dowiaduje, że ten człowiek był wykształconą osobą, jednego roku zmarła jemu żona i tego samego roku jego córka zginęła w wypadku samochodowym. I teraz pytanie, co my byśmy zrobili na jego miejscu? Czy byśmy poszli w alkohol, w narkotyki? Czy byśmy sobie odebrali życie, bo byśmy nie wytrzymali? A być może byśmy sobie założyli nową rodzinę i mieli nowe, małe dziecko, tak? Także tutaj wiele pokory do życia, do sytuacji, które poznaję. Myślę, że to nauczyło mnie dużej empatii i idąc w jakiekolwiek miejsce albo spotykając się z ludźmi, ja nie myślę sobie, jaki to ja jestem super dzielny. Ja sobie myślę, jak niewielka dzieli mnie granica między tym, gdzie jestem teraz, a gdzie mógłbym być, kiedy ten los by się pokrzyżował troszeczkę inaczej. Także myślę, że mając doświadczenie, to co powiedziałem w pierwszej części rozmowy, te doświadczenia takie zdobyte w swoim życiu, właśnie czy to w pracy zawodowej, czy tak ogólnie po prostu w rozmowach z ludźmi, to będzie decydowało o tym, jakim tym prywatnym detektywem się będzie. Czy się weźmie sprawę po to, żeby zarobić pieniądze, czy się weźmie sprawę po to, żeby faktycznie pomóc osobie, bo tak jak mówię, nie każdą sprawę trzeba wziąć i nie każdą sprawę trzeba tak prowadzić, jakby klient chciał, bo wielokrotnie wskazuje inne możliwości, inne drogi, żeby dojść do tego samego celu, albo nawet i jeszcze lepiej na tym wszystkim wyjść, niż tylko to, żeby się gdzieś tam też, no pierwszy odruch człowieka to jest zemścić się być może, tak? Jak on mnie zdradził, to ja jemu teraz pokażę, co ja potrafię.
1: Zdaję sobie sprawę doskonale, że klienci takich agencji detektywistycznych, prywatnych detektywów potrafią być roszczeniowi, prawda? Potrafią się wymądrzać, tak? Potrafią też narzucać swoją wolę, albo nawet forsować swoje własne, prawda, taktyki zdobywania dowodów. Są tacy klienci, też się zdarzają, prawda?
0: Znaczy powiem, że to jakby prywatny detektyw ma lepiej niż policjant, no bo ktoś, kto przychodzi na komisariat policji, składa zawiadomienie i krzyczy i mówi, co policja ma zrobić, no jakby policjant nie ma możliwości odmówić przyjęcia zgłoszenia. Jak ktoś przychodzi i będzie krzyczał i mówił, co ja mam robić, kiedy ja wiem, że to nie jest ani droga, ani prawna, ani taka jakby dla mnie właściwa droga, z którą ja bym się zgodził, ja po prostu powiem, no nie, ja takiej sprawy nie przyjmę i takiego zlecenia nie wykonam.
1: Sygnały ostrzegawcze, to też pytanie do was, do ciebie Aniu i do Pawła, możecie razem się uzupełnić w odpowiedzi. Takie sygnały ostrzegawcze w relacjach międzyludzkich, świadczące o tym, że ewidentnie coś złego zaczyna się dziać, psuć. Chodzi o związki intymne, tutaj w moim pytaniu, ale też na przykład o relacje biznesowe, tak? Takie sygnały, tak zwane red flagi. Wiecie, o co chodzi?
2: Tak jak Paweł powiedział, jeżeli chodzi o takie życie rodzinne i o sprawy związkowe, to na pewno zmiana zachowania, zmiana stylu ubierania, nowe perfumy, nowa fryzura, siłownia, czy nagle wychodzenie ze znajomymi, czy zostawanie po pracy, więc zmiana po prostu codziennych nawyków, zmiana odzywania się, nagle chodzenie z telefonem do łazienki, założenie hasła na telefonie, nie pozostawianie go ekranem do góry na stole, tak jak zazwyczaj leżał, tylko już leży odwrócony, więc to...
1: Czyli absolutna klasyka. To tak rzeczywiście to tak wygląda
2: teraz,
1: w życiu. Tak, Paweł?
2: Tak, teraz to wygląda.
0: Tak, no właśnie, główny taki pierwszy sygnał to ten telefon. Nagle telefon staje się super tajną rzeczą, którą trzeba chronić, bronić. I choćby też zajmuję się prowadząc fundację rozmowami w szkołach z dziećmi i dzieci same czasem mówią, ale dlaczego rodzice mają mi kontrolować telefon? Przecież mamusia to chowa telefon i ma 3 hasła, a tatuś też w ogóle z telefonem idzie nawet do łazienki, a jak mamusia mu zajrzała, no to była afera w domu, że mamusia mu zajrzała w telefon. No dlaczego mamusia mój telefon będzie sprawdzała? Więc tutaj to tak choćby pod tym kątem ja już widzę takie sygnały właśnie, że w domu coś tam się dzieje nie tak, bo jak przychodzi coś naturalnie. U mnie w domu telefon leży na wierzchu, żony telefon leży na wierzchu. My nie mamy naprawdę z tym problemu. Jak zadzwoni mój telefon, moja żona go odbierze, no i najczęściej zadzwoni do mnie jakaś kobieta, bo dużo częściej dzwonią kobiety z problemami.
1: Jasne.
0: No to ona po prostu pięknie odpowie, że mąż będzie za 5 minut, 10 minut oddzwoni. Nie mam z tym problemu.
1: Tak, no jeżeli ktoś ma czyste sumienie, a propos tutaj smartfonów, telefonów, tak, no to żonie, mężowi, partnerce, partnerowi da, żeby nie wiem, sprawdzić coś w Google na przykład, tak, jakoś tak jak mam czyste sumienie, to od razu nie pocę się, tak, bo moja żona chwyta mój telefon, żeby coś tam sprawdzić, nie, a nuż widelec otworzy na przykład Messenger.

0: Jera, nie? I tam się po lekturze wywróci mi życie do góry nogami. Tak, jej tak samo zresztą, nie? Takie sytuacje są właśnie. A o waszej książce Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Piszą w sieci, że to lekcja życia. Dlaczego? Poproszę was oboje o odpowiedź. Lekcja życia. Ta książka, która tutaj leży na stole.
1: Myślę, że wiele osób jest mimo wszystko nieświadomych po przeczytaniu paru historii, o czym mogą się niektórym otworzyć.
0: Więc, szeroko.
1: Takie nowe spojrzenie też na świat, na życie.
2: Mhm. Mi to trochę ciężko powiedzieć, bo ja w tych historiach siedzę codziennie. Dla mnie to nie jest nic nowego i ktoś po trzech słowach, jak słyszę choćby w rozmowie z klientem, bo mąż to, bo mąż tamto, bo mąż siamto, to ja już jestem w stanie wyobrazić sobie, co faktycznie on robi. Także jakby ze mną trochę trudniej porozmawiać, czy to lekcja życia, no bo ja to mam już na tyle codzienne te problemy, że one są dla mnie tak oczywiste, że po prostu ja już je widzę z daleka. Choćby idąc parkiem do łazienek, kiedy pójdę do łazienek, ja mniej więcej widzę, kto idzie z własną żoną, a kto idzie z kochanką.
0: O, do tego stopnia.
2: No bo z żoną idzie się w miarę normalnie, a z kochanką troszeczkę inaczej. Także no, nie wiem, na ile mogę się pomylić w tym wszystkim, ale troszeczkę myślę, że jestem w stanie to wyczuć, że tutaj jest takie nowe love, nowe zauroczenie, a tam już taka po prostu zwyczajna miłość, taka od 20 lat.
0: W swojej książce opisujecie realne historie osób, które padły ofiarą manipulacji, oszustw finansowych albo zdrady. Treść skupia się na dokumentalnym zapisie ludzkich losów oraz analizie psychologicznej zachowań sprawców. Do czego zmierzam? Czy to sami, słuchajcie, manipulatorzy, socjopaci, psychopaci, czyli ta tak zwana mroczna triada, czy to po prostu pogubieni ludzie, którzy nieintencjonalnie, niecelowo zupełnie też krzywdzą innych? Tutaj nawet w kontekście zdrady. Tak? Co moglibyście powiedzieć?
2: Myślę, że pewno i tak.
0: I tak, i tak. To zależy.
2: Tak, to zależy, jak mówią prawnicy.
1: Ja myślę, że ludzie w dzisiejszych czasach są bardzo pogubieni i jeżeli też ktoś zaczyna kłamać i żyć jakimś innym życiem, to też sam się później gubi w tym wszystkim, więc chyba wydaje mi się, że mało jest osób, które są takie z natury manipulują innymi, tak? Bardziej to później wynika z potrzeby chronienia siebie, jakby zapewnienia sobie alibi. Sami się gubią w tym też, co mówią, w swoich kłamstwach i muszą później dalej w to brnąć.
0: Profesjonalizm do samego końca, czy emocjonalny związek z klientem? Może przecież tak się zdarzyć, tak to sobie głośno wyobrażam, że prywatny detektyw wejdzie trochę za głęboko w sytuację, na przykład zdrady małżeńskiej, straci tą tak zwaną chłodną głowę, za mocno skupi się na cierpieniu na przykład zdradzanej osoby w tym wypadku. Jak tego uniknąć? Da się? Czy można czasami wejść za głęboko? No to już będzie po prostu nieprofesjonalne, prawda?
1: Ja powiem z perspektywy tego, jak ja to widzę. Ja myślę, że Paweł już tak bardzo mocno, chłodno na to patrzy, że on nie dałby się wmanewrować w takie bardzo osobiste zaangażowanie, że on nie będzie mógł spać po nocach. Ja jestem jeszcze na tyle naiwna, że jeżeli opowiada mi o tych sytuacjach, to ja je przeżywam, więc to u niego to doświadczenie i ta jakby jego wieloletnia praca już pozwoliła mu patrzeć na to chłodniej.
2: No myślę, że już właśnie, no ja z tymi historiami spotykam się na co dzień, więc jakby jestem w stanie, znaczy ja mam empatię, odczuwam i jakby staram się zawsze postawić troszeczkę w roli tej osoby, której ta sprawa dotyczy. Jakby choćby nawet przekazując informacje, mówiąc o tym, jak to się stało, no to też sobie tak myślę, co ja bym chciał, będąc tą kobietą, usłyszeć i w jaki sposób chciałbym to usłyszeć. Znaczy, co bym chciał usłyszeć, no to na to już nie mam wpływu, no bo ja muszę tej kobiecie powiedzieć prawdę i powiedzieć to, co było. Albo, że jest właśnie, no, że naprawdę jest poważna sytuacja.
0: No właśnie, a dobrze, a tu a propos też, no oczywiście jako prywatny detektyw zbierasz dowody w sprawie, żeby udowodnić na przykład rację klienta albo nie, ale czy na przykład twoja działalność sprowadza się wyłącznie do zbierania dowodów, Pawle, czy na przykład też do udzielania porad? Czy tutaj... Jak ma się zachować na przykład żona, która podejrzewa, że mąż ją zdradza, albo mąż, który podejrzewa, że żona jego zdradza?
2: Pierwsza część rozmów to jest właśnie to, co powiedziałem na początku. Jakby zbieram wywiad, chcę powiedzieć, jakie będą konsekwencje, jak nam się uda udowodnić, jaka będzie ta droga, ale też mówię tej kobiecie, jak ma się zachować. Takie wskazówki tak naprawdę ludzie dostają od swoich prawników, bo nawet kiedy była przemoc w domu, kiedy facet, który stosuje przemoc w domu, jak pójdzie do prawnika, to pierwsze, co usłyszy, pan się uspokoi, pan już będzie grzeczny. I wtedy nagle on się staje, albo kiedy dochodzi do sprawy rozwodowej, nagle wszyscy są super ojcami, super matkami, wszyscy chodzą na zebrania do szkoły, jak nigdy przez 8 lat nie byli we dwoje na zebraniu w szkole, tak tutaj mama i tata idą do szkoły. Mama się chce dowiedzieć, co u dziecka, tata chce się dowiedzieć, co u dziecka. Nagle tata zabiera dzieci na jakieś tam wakacyjne wyjścia, na lody, zabiera na atrakcje, kupuje prezenty, także tutaj no, te rady ludzie wskazują i tak naprawdę, kiedy jest ten czas spraw sądowych, nagle ci ludzie zachowują się już zupełnie inaczej. Oni się zachowują książkowo, tak jak powinni się zachować. I na tym etapie, jakby tak na nich popatrzył, to by się można było zastanowić, po co oni się rozwodzą, jak oni są tak fajnie zgrane małżeństwem.
0: Sam pomyślałem.
2: A jak już sprawa się zakończy, no to znowu przechodzimy w tryb bycia normalnym, czyli tata, który walczył o kontakty. No, są różni ojcowie, żeby nie generalizować, ale taki tata, który powiedzmy bardziej udawał niż chciał, no nagle gdzieś tam tydzień się gubi, drugi tydzień się zgubił, trzeci tydzień się zgubił, potem się cały miesiąc zgubił i on nie miał czasu, tak?
0: Mhm. Jeszcze dwie kwestie na koniec naszej dzisiejszej długiej rozmowy w studiu Drogowskazów. Co jest największym wyzwaniem związanym ze zbieraniem dowodów w pracy detektywistycznej? To głównie do ciebie, Paweł, pytanie.
2: Wyzwaniem dla mnie to na pewno jest miejsce, w którym pracuję, bo dużo łatwiej się pracuje w mieście, dużo trudniej się pracuje na wsi. W zasadzie na wsi jest to nie do zrobienia, bo samochód stojący 5 minut
0: wzbudza
2: na wsi, to ja już po 5 minutach mam zainteresowanie, już ludzie chodzą wokół tego
0: nie
2: samochodu.
0: Nie tylko kury się interesują tym samochodem.
2: Już każdy wie. Także takie sprawy praktycznie też czasami ze względów technicznych, w tym miejscu ja tego nie zrobię, także żeby ludzie nie gdzieś tam nie dawać nadziei albo nie brać pieniędzy, kiedy i tak wiem, że z tego niewiele wyjdzie. No chyba, że wiem, że na przykład ta osoba wyjedzie po jakimś tam czasie, więc wtedy też już się nie ustawię na wsi, tylko ustawię się na jakiejś drodze wylotowej i jak ten samochód będzie jechał, to dopiero wtedy za nim ruszę. W mieście jest dużo prościej, tutaj ludzie naprawdę czasami...
0: Większa anonimowość po prostu.
2: Można stać sobie w samochodzie, siedzieć pół dnia i nawet nikt nie zajrzy, się nie zainteresuje, co ja tam robię.
0: Z lektury waszej książki wynika, że każda, nawet najbardziej beznadziejna sytuacja w życiu może doczekać się szczęśliwego finału. No i teraz tak właśnie, naiwność czy realistyczna diagnoza wysnuta na podstawie historii, które razem tutaj opisujecie, to ostatnia kwestia na koniec naszego spotkania w radiowym studiu. Naiwność czy rzeczywiście tak jest, że sytuacje nawet absolutnie beznadziejne mogą mieć szczęśliwy finał, od czego to też zależy?
1: I to, tak jak powiedziałam, ludzie w dzisiejszych czasach po części są naiwni. Na przykład ja bym dała się nabrać, gdyby nie jedna historia z tej książki mnie spotkała, więc myślę, że też bym dała. Ale też i taka właśnie nadzieja i rozwiązanie, też powiedzenie prawda nas wyzwoli, więc czasami ta prawda jest wyzwalająca.
0: Ale nie powiemy od razu teraz, żeby nie zdradzać wszystkiego, czy wszystkie te historie opisane w tej grubej, ponad 300-stronicowej książce doczekały się szczęścia. Szczęśliwego finału.
1: Wszystkie skończyły się jakoś.
0: Jakoś, tak.
1: Jakoś. Szczęśliwie każda się skończyła. Pytanie dla której strony?
0: Pawle?
2: No właśnie, pytanie, czy lepiej żyć w kłamstwie i udawać, że jest fajnie, czy czasami się z tą prawdą zmierzyć i przez jakiś czas popłakać, ale gdzieś tam się otrząsnąć i móc zacząć to życie na nowo, już w zgodzie ze sobą i po prostu po swojemu. Także tutaj, tak jak siostra powiedziała, każdy będzie miał dla siebie inny pomysł i co jest lepsze. Czasami nawet ta osoba, która zdradza, dla niej też to jest, nawet to, że już się to wszystko wydało, to przynajmniej on już może odetchnąć, on już nie musi ściemniać, on już nie musi udawać na dwa fronty, że idzie do roboty i robi nadgodzinę, kiedy ma spotkanie z kochanką. Także dla kochanki też to jest odetchnięcie, no bo wreszcie nie jest już tą trzecią, tylko zostaje tą pierwszą. No i dla kobiety, która była zdradzana, no wreszcie też przepracuje to i będzie mogła zacząć jakoś tam po swojemu to życie od nowa sobie układać.
0: Kończymy. Na dziś musi nam wystarczyć. W studiu ze mną i z wami byli Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator i kurator społeczny. Była też Anna Sobolewska. Paweł i Ania, Ania i Paweł napisali wspólnie nową na rynku wydawniczym książkę pod tytułem Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Pięknie wam dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę w radiowym studiu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Proszę. Pełnych wersji drogowskazów zawsze szukajcie w sieci, między innymi na YouTubie czy na Spotify. A o naszych programach też regularnie piszemy w radiowych social mediach. Polecamy się waszej nieustającej uwadze. Wszystkiego spokojnego i bezpiecznego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
3: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. Reklama.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.